0: a trafiały do prokuratury, będą przeglądane raz jeszcze. To będzie działanie kompleksowe. Nie wolno nam tego lekceważyć. Sprawa jest zbyt poważna. Oczywiście widziałem te fragmenty tego, co mówił lekarz sygnalista. Z jednej strony mamy świadomość, że pozostaje w sporze, poważnym sporze ze szpitalem. Zastanawia nas, dlaczego nie mówił o tym wcześniej. Ale nie wolno nam tego lekceważyć. Tak, to znaczy, musimy... ja wiem, że dzisiaj już chyba będzie przesłuchiwane.
1: Będzie doktor Emilii Jędrzejewski dzisiaj przesłuchiwany.
0: Takie tak? informacje dostałem przed wejściem do studia, że będzie dzisiaj przesłuchiwany. Chciałbym, żeby jak najszybciej zabezpieczyć wszystkie dowody, które wskaże lekarz, bo ta jego wypowiedź była bardzo ogólna. Nie mogliśmy z niej dopatrzyć się jakiegoś konkretnego zdarzenia, ale oczywiście zakładam, że to była reakcja w mediach. A jak siądzie przed prokuratorem, to będzie miał konkretne dowody, wskaże osoby i będzie to można zweryfikować. Nie chciałbym, żeby to były jakieś opowieści tylko żebyśmy mogli mieć dowody.
1: On mówi o tym, że to jest sytuacja, w której słyszał o tych sprawach. Nie zgłaszał ich, bo było to pytane. Nie zgłaszał ich, bo słyszał o nich, ale nie był ich świadkiem.
0: Znaczy, musimy mieć też świadomość, że każda osoba, która jest świadkiem przestępstwa, a jeżeli jest jeszcze lekarzem i do przestępstwa dochodzi w szpitalu, w którym pracuje, ma obowiązek takiego doniesienia, więc lekarz musi mieć tą świadomość i być może to jego wypowiedzi ogólne, ale oczywiście nam zależy na tym, żeby dotrzeć do prawdy. Nie chodzi o to, żeby tego lekarza w jakiś sposób zastraszać, tylko żeby powiedział jak najwięcej. Natomiast, mówię, dziwię się, że była ta zmowa milczenia i dopiero teraz takie rzeczy wychodzą. Natomiast na pewno prokuratura zrobi wszystko, żeby do spodu to wyjaśnić, bo opinia publiczna musi być o tym informowana, ale to jest ta faza śledztwa, kiedy zbieramy dowody. Wiemy już, że to śledztwo się toczy, bo ono zostało wszczęte po tych sytuacjach zwolnienia lekarza z SOR-u i tego, co widzieliśmy, więc prokuratura działa. No a to są nowe okoliczności. Jeżeli ktoś mówi, że dochodziło do zgonów, z czyjejś winy, no to musimy tą sprawę naprawdę drążyć.
1: A tam jest mowa też o fałszowaniu dokumentacji, jest mowa o tym, że niedoświadczony lekarz się uczył i w wyniku tego popełniano błędy, które później ukrywano. To jest bardzo długi, w Kanale Zero padł bardzo długa lista zarzutów, bardzo poważnych.
0: Oczywiście wszyscy wiemy, jak wyglądają SOR-y w Polsce i ja myślę, że powinniśmy też systemowo podejść do tego zagadnienia. No to nie może być tak, że wiemy, że o określonych godzinach w określonych miastach ta kolejka się wydłuża i ludzie czekają godzinami. Jeżeli mamy sytuację taką permanentnie, to powinniśmy myśleć o tym, czy mamy za mało lekarzy, czy system jest źle zbudowany, tak żeby jednak nie tworzyć sytuacji zagrożenia życia, które są normą. Tego nie może być. My musimy rozwiązać tę sytuację. I też widzimy z drugiej strony, bo ja rozmawiam z panią minister zdrowia, siedzimy obok siebie na Radzie Ministrów i wiem, że ona bardzo chce zreformować ten system i wskazywała już na to, że jest swego rodzaju walka o specjalistów, o lekarzy. Często szpitale licytują się wręcz na to, kto będzie miał u siebie jakiego specjalistę. To podbija bardzo stawki i całe te pieniądze wkładane w system pożerają wynagrodzenia, więc to rozwiązanie myśmy zastali w sensie rządu, który dzisiaj sprawuje władzę, ale proszę też zobaczyć na szybkość reakcji. Jak widzieliśmy kiedyś panią posłankę, która na OIOM-ie przechowywała, mówiąc brzydko, swojego współmałżonka, który powinien w zupełnie innym miejscu być.
1: Teraz pan mówiła o aferze PiSu i pani poseł.
0: No tak, i to trwało i nikt nie wyciągnął z tego konsekwencji, a pani poseł dalej funkcjonuje w polityce. Ten młody lekarz, który był też młodym politykiem, jest skończony w polityce.
1: Tak, ale teraz pytanie o prezydenta Warszawy. Będziecie przesłuchiwać Rafała Trzaskowskiego. Pojawiają się zarzuty, że wiedział i doprowadził do zwolnienia sygnalisty po tym, jak się dowiedział. Więc pytanie, czy Rafał Trzaskowski powinien być, będzie przesłuchany przez prokuraturę?
0: Ja oczywiście mam taką zasadę, że jeżeli prokuratorzy już prowadzą śledztwo, to raczej jestem informowany o jego efektach. Nie chcę wpływać na działania prokuratury, bo jestem członkiem rządu. Więc muszę mieć tą świadomość, że to musi prokurator mieć pełną autonomię i nie może się bać.
1: Ale pana zdaniem powinien zostać przesłuchany? Zarzuty są także wobec niego.
0: Jeżeli będzie tak, a te zarzuty w przestrzeni pojawiały się, to myślę, że to jest absolutny element śledztwa, że on musi złożyć te zeznania.
1: W radach nadzorczych miejskich spółek medycznych w Warszawie nie zasiadają już politycy, napisał ostatnio Rafał Trzaskowski, ale w ogóle powinni zasiadać?
0: Czy wie pan, jeżeli mamy wysokiego specjalistę, który jest też w jakiś sposób w partii wspierają, bo ma takie poglądy, to ja bym tutaj nikogo nie dyskryminował, tylko przede wszystkim...
1: Tylko nie są to wysocy specjaliści.
0: No właśnie, myśmy widzieli, bo my mamy sprawę Kolegium Humanum i włos się jeży na głowie, jak dorabiano sobie dokumenty w sposób nielegalny po to, żeby czerpać korzyści później majątkowe właśnie z zasiadania w takich instytucjach, więc my od tej patologii odeszliśmy całkowicie, ale może się tak zdarzyć, że będzie fachowiec, który jednocześnie ma poglądy polityczne i przynależność partyjną, więc ja nie chcę nikogo dyskryminować, ale chciałbym, żeby kompetencja decydowała, a nie legitymacja partyjna.
1: Wejdźmy na chwilę od tematu Szpitala Południowego, być może do niego jeszcze wrócimy, ale pytanie o nasz temat. Temat RMF-u. Dlaczego wciąż dochodzi do sytuacji, kiedy policja łapie pijanych kierowców z kilkoma dożywotnimi zakazami, a oni są następnie wypuszczani? No, ostatnio informowaliśmy o takiej historii. Wiem, że nawet pan minister został przez nas poinformowany o tym.
0: I moja reakcja jest natychmiastowa. To znaczy ja się cieszę i dziękuję mediom, bo nie mamy systemu idealnie szczelnego. I to nie jest tak, że jak ja wprowadziłem wytyczne dla prokuratorów i wiem, że te wytyczne działają, jest już przekonanie wśród takich kierowców, że dzisiaj już nie opłaca się być łapanym.
1: To wiemy.
0: No tak, ale to ucieczka to jest pierwszy element strachu, jest właśnie jak prewencja działa. Więc ja też reaguję na takie medialne zdarzenia, które będą się zdarzać. Nie żyjemy na takiej planecie, że jeżeli będą nawet bardzo surowe przepisy i będą egzekwowane, to ja nie zakładam, że nagle same anioły wyjadą na nasze drogi.
1: Ten sam sąd, to się będzie zdarzać. Prokuratora orzeka, znaczy prokuratura prowadzi sprawę, sąd orzeka kolejne dożywotnie zakazy albo kolejne czasowe, po czym ten sam sąd decyduje, nie trzeba kierowcy zatrzymać. Nawet zatrzymać do wyjaśnienia, chociaż on ma kilka dożywotnich zakazów. Gdyby to jeszcze różne sądy, to bym powiedział, no nie doinformowani, nie wiedzieli, ale ten sam sąd.
0: To niestety tak jest, że mamy ten atrybut niezawisłości i możemy jedynie wywierać presję taką, że będziemy odwoływać się od tych decyzji sądu wtedy, kiedy uznajemy za złe. Ale tutaj jest też rola mediów, bo media, pokazując tą patologię i pokazując potencjalnie później ofiary tych sprawców, mogą moim zdaniem pośrednio wpływać na to, jak zareaguje konkretny sędzia. Bo musimy mieć świadomość, że sędzia powinien wiedzieć o tym, że ten człowiek albo jest alkoholikiem nieleczonym, albo jest narkomanem i naprawdę umieszczenie go w zakładzie karnym na krótkoterminowej karze jest ratunkiem często dla tej osoby.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o Trzeciej.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. A my wracamy do grania najlepszej muzyki. Może już pierwszy kryzys pojawił się na nocnej zmianie? Dajcie głośniej RMF. Najlepsza muzyka gotowa. Anita Janczak, cześć, witajcie.

bardzo lubimy hymn z tego roku. Igor Herbut z Zalia i Vito Bambino to za nami, 22 minuty po drugiej, a tymczasem Maja Chwalińska jest już w Londynie, czytam. Właśnie tam na treningowych kortach Wimbledonu szykuje się do startu w Wielkim Szlemie, ale jak się szykuje? Ma patent sprawdzony i to nie byle jaki. Trenuje na niemieckim dywanie. To jest taka nawierzchnia, niby najbardziej zbliżona do trawy, pomaga przyzwyczaić się jej do warunków. I jeśli ten patent zadziała, to Anglicy zaczną importować niemieckie dywany zamiast trenerów. Ważne tylko, żeby na Wimbledonie Maja nie próbowała go zwinąć po meczu.

0: Europa zalewa rekordowy tropikalny żar. Czy padnie rekord wszechczasów na termometrach i gdzie? O tym już teraz Tomasz Cyrylikowski z naszego radia informacyjnego RMF 24.
1: Z falą upałów zmagają się także m.in. Wyspy Brytyjskie. Dziś może tam paść rekordowa temperatura zanotowana w czerwcu. Słupek rtęci może pokazać nawet 37 stopni Celsjusza. Jechałam autobusem, było gorąco. Wielka Brytania musi przestać uważać się za kraj zimny i zdać sobie sprawę, że latem jest u nas gorąco i musimy podjąć odpowiednie środki ostrożności. To właśnie głosy z Wielkiej Brytanii. Na miejscu jest też roztopiony nieco i rozgrzany do czerwoności nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan, z którym się teraz łączymy. Witaj, Bogdanie.
2: Dzień dobry, witam was wszystkich.
1: Bogdanie, jak ty sobie radzisz z tym upałem?
2: No, ponieważ klimatyzacja w tym kraju to wciąż pewien luksus. Mam włączone dwa wiatraczki, jakoś sobie radzę. Nie odsłaniam zasłoń, nie otwieram okien. Jeśli nie muszę, nie wychodzę z domu. Na szczęście zimnej wody mam pod dostatkiem, więc jakoś, Tomku, na stanowisku wytrwam. Ale przyznam, że robi się niesympatycznie. Dziś słupek rtęci, jak już wspomniałeś, no, może pokazać 37 stopni Celsjusza. Dopiero mamy początek lata. Na terenie środkowej i południowej Anglii wprowadzono alert koloru czerwonego, co oznacza bezpośrednie zagrożenie dla życia. Odwoływane są pociągi, także zajęcia w niektórych szkołach się dziś nie odbędą, a w tak wysokich temperaturach najbardziej zagrożone są właśnie dzieci i osoby starsze. Stąd też apele, by zwracać uwagę na to, co dzieje się u sąsiadów i czy przypadkiem nie potrzebują pomocy.
1: Wielka Brytania, no to wiesz, to najlepiej, nie jest przyzwyczajona do takich upałów. Co w przyszłości będzie musiało się na wyspach zmienić, żeby sobie z nimi lepiej radzić?
2: Przyznam, że klimat tutaj zawsze był łagodniejszy niż w kontynentalnej części Europy, ponieważ wyspa otoczona jest morzem. Oczywiście inne prądy, inaczej wiejące wiatry, ale od lat ta łagodność aury przeistacza się w takie małe piekiełko. 4 lata temu padł tutaj rekord, gdy przekroczyliśmy 40 stopni Celsjusza, a w tym roku może on zostać pobity. Problem polega na tym, że tutejsza infrastruktura nie jest zupełnie przygotowana i nastawiona na takie ekstremalne temperatury. W zimie kilka płatków śniegu potrafi sparaliżować tutejszą komunikację, a w lecie wszystko się topi i wygina, łącznie z torami kolejowymi, i stąd te odwołane pociągi i opóźnienia. No, żeby w ogóle funkcjonować, maszyniści muszą jeździć wolniej, bo szybkość, jak wiadomo, powoduje tarcie, a tarcie to jeszcze wyższa temperatura, czyli takie błędne koło, którego kwadraturę trzeba będzie rozwiązać, a to oznacza znaczne inwestycje, no i oczywiście zmiany stylu życia Brytyjczyków.
1: A jak zatem będą wyglądać teraz te rekordowe, jeśli chodzi o temperatury, dni?
2: No już wyglądają. Oblężone fontanny i sadzawki, baseny na otwartym powietrzu, zbiorniki wodne, jeziora, także rzeki. No problem w tym, że w przeciwieństwie do południa Europy, domy w Wielkiej Brytanii zawsze budowane były tak, aby zatrzymywać ciepło, a nie chronić przed nim, ponieważ brytyjskie szkoły rzadko mają klimatyzację. Przy tych najwyższych alertach pogodowych dyrektorzy decydują się na skrócenie lekcji lub całkowite zamknięcie placówek. Podobnie jest w biurach. No, ludzie, którzy mogą natychmiast z nich uciekają i wybierają pracę zdalną, by uniknąć dojazdów. Pozwolę sobie, Tomku, na koniec na taką małą anegdotę. Wsiadłem wczoraj do autobusu i niemal nie zemdlałem, bo w środku panował jeszcze większy upał niż na zewnątrz, a powinna przecież działać klimatyzacja. Podszedłem do kierowcy, a on zrobił tylko zdziwioną minę. Okazało się, że nie wpadło mu do głowy, żeby nacisnąć ten magiczny guzik. Wydaje mi się, że aby przeżyć tę falę gorąca, będziemy musieli po prostu bardziej nawzajem się wszyscy szanować.
1: I włączać te guziki, tak bym powiedział, to też jest ważne. Po raz prosto z Londynu, Bogdan Frimorgan, w otoczeniu wiatraczków, jak rozumiem.
2: Tak jest, kłaniam się serdecznie.
1: Więc życzymy mocnego wiatru w żagle, we włosy z tych wiatraczków. Bardzo ci dziękuję, pozdrawiamy serdecznie i życzymy wytrwałości w tych temperaturach.
3: Więcej gorących tematów i jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF 24.

0: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Nie czekaj i już dziś przetestuj nowości w Mercedes-Benz Wittmann w Gdańsku-Oliwie.

RMF FM gramy wam najlepszą muzykę, która potrafi przywołać najpiękniejsze wspomnienia. 17 minut już do godziny 3. Zawiesiłam się, bo musiałam sobie policzyć. To już jest taka pora, że trzeba naprawdę się skupić. Kto na nocnej zmianie, ten wie. No ale też przy okazji skroluję tutaj sieć i trafiłam na filmik, który ma już 2 miliony wyświetleń. I widzę na tym filmiku turystkę z Wielkiej Brytanii, która zrobiła sobie taki niewinny żart na Teneryfie. W jednym z hoteli zdjęła ręczniki z zajętych leżaków. Wyobrażacie sobie to? Film stał się hitem sieci, a ja proponuję tę panią zaprosić na nasz Bałtyk i niech posprząta te parawany, które już tam od 5 rano czekają. Oj, chyba nie ma psychy.

Pierwsza kobieta artystka, która wyprzedała stadion w Czechach i to trzykrotnie. Petarda. Ewa Farna w RMF FM, to za nami. Słuchacie Dobrej Nocki. Tu was informujemy o najważniejszych rzeczach. Jesteśmy na bieżąco, tak żebyście byli poinformowani najlepiej. I wiemy, że zablokowana jest A2 w Wielkopolskim. Nasi reporterzy ustalają dokładnie gdzie i co, jak i punktualnie o godzinie 3:00 wrócimy do tego. Bądźcie z nami.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Poranna rozmowa w RMF FM. Tu padają ważne deklaracje.
2: Ja chcę to zmienić i chcę, żeby wszyscy traktowani byli równo w prokuraturze, a kryterium awansu, żeby była merytoryka, a nie, że ktoś po układach dostał delegację czy stanowisko. I tutaj będę naprawdę bezwzględny. Nawet jak minister Bogucki będzie płakał i będzie mnie o czci i wiary odsądzał, ja będę robił swoje.
1: Poranna rozmowa w RMF FM i politycy bez cenzury. Już dziś po 8:00 prezentuje Tomasz Terlikowski.
3: Zbliża się godzina 3:00. Posłuchajmy razem faktów RMF FM, które ma dla nas Karol Płaczkiewicz.
4: Jestem, zapraszam. Autostrada A2 w Wielkopolskiem jest zablokowana po tym, jak ciężarówka wypadła z drogi. Za chwilę szczegóły. W faktach wrócimy do spotkania liderów E5 w Berlinie. Jak mówił tam Donald Tusk, jedność Europy jest kluczowa dla Ukrainy. Będzie też Śląsk. Uczniowie w Tychach dowiadywali się, jak bezpiecznie odpoczywać nad wodą. Uwaga kierowcy, o 3:00 zablokowana jest A2 w Wielkopolskim. Na odcinku między węzłami Września i Poznań Wschód ciężarówka wypadła z drogi. W tej chwili zablokowane są wszystkie pasy w kierunku Świecka. Stany Zjednoczone podtrzymują zaangażowanie w bezpieczeństwo Polski, ale szczegóły dotyczące zapowiedzianego przez Donalda Trumpa wysłania dodatkowych 5000 żołnierzy nie są jeszcze ustalone, poinformował ambasador USA przy NATO Matthew Whitaker. Po spotkaniu Trumpa z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte w Białym Domu, Whitaker przyznał, że na razie trwa proces uzgadniania szczegółów z sojusznikami. Prezydent wyraził intencje, ale jak i kiedy te szczegóły, to nie jest coś, w czym już się posuwamy do przodu, powiedział. Ambasador zapewnił jednocześnie, że Stany Zjednoczone pozostają zaangażowane w bezpieczeństwo Polski i państw, które, jak podkreślił, inwestują w swoją obronność. Dodał, że Waszyngton stale analizuje sytuację i utrzymuje gotowość do obrony terytorium NATO. Przyszłość Europy, zachodniego świata i Ukrainy będzie zależała od tego, na ile zachowamy jedność europejską i transatlantycką. Tak mówił w Berlinie premier Donald Tusk. Szef rządu spotkał się w stolicy Niemiec z przywódcami państw E5, czyli Polski, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch.
5: Wbrew okolicznościom, wbrew emocjom, one zdarzają się wszędzie i każdemu, będziemy chronić europejską jedność zarówno w trakcie wojny na rzecz Ukrainy w jej konfrontacji z Rosją. Będziemy chronić więzi transatlantyckie, nawet jeśli niektórzy politycy nie zawsze doceniają znaczenie więzi transatlantyckich.
4: Premier dodał, że w Gdańsku, niezależnie od różnych zdarzeń, przeprowadzi zgodnie z planem zaplanowaną na dzisiaj konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy.
0: Fakty i ludzie.
4: Mieszkańcy szczecińskich Podjuch mają dość. Podczas wczorajszej sesji Rady Miasta protestowali przeciw inwestycjom planowanym na terenie ich osiedla. Chodzi m.in. o plany budowy TBS, ale również o nielegalną bazę paliw.
6: Nikt nic nie konsultuje, nikt z nami nie chce rozmawiać.
7: Petycja, 2000 osób się podpisało. Co dalej?
8: Chcemy, żeby ta petycja po prostu została zauważona przez radnych.
9: Oczekujemy, żeby radni zablokowali możliwość powstania bazy paliw. I oczekujemy dyskusji i poważnego potraktowania nas w temacie osiedla TBS. Jest u nas wyraźna mobilizacja na osiedlu. Chcielibyśmy te wszystkie sprawy z miastem rozwiązać, załatwić w dialogu.
4: Te głosy zebrała reporterka RMF FM Anna Pałamar. Już w piątek początek wakacji. Jak bezpiecznie spędzić wolny czas nad wodą? Tego mogli dowiedzieć się uczniowie ze szkół w Tychach na Śląsku. Nad jeziorem Popraciańskim obserwowali wczoraj pokaz ratownictwa wodnego. Ratownicy przypominali też młodszym i starszym, co zrobić, kiedy ktoś tonie. Najpierw trzeba wezwać profesjonalną pomoc.
10: Jeżeli nawet dobrze pływamy, powinniśmy się asekurować kołami ratunkowymi, bojką USP, jeżeli taką mamy, lub innym pływającym przedmiotem, piłką, nawet z butelką dwulitrową pustą, oczywiście po napoju, to zwiększa pływalność, bo człowiek niewiele potrzebuje tej pływalności, żeby unieść przynajmniej drogi oddechowe ponad lustro wody.
11: Czegoś się nauczyliście?
12: Tak.
13: Tego, że nie wolno wskakiwać tam, gdzie jest czerwona flaga.
14: Tak. Jest bardzo ważne, żeby z rodzicami iść nad wodę, żeby mieć jakiegoś opiekuna i jak nie wiemy, jaka jest głębokość wody, nie skaczemy i nie wchodzimy do niej.
11: A numer, pod który dzwonić, jak się coś dzieje?
13: 112.
4: Z uczniami tyskich szkół i Jarosławem Zwierzyną, prezesem Śląskiego WOPR-u, rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek. Przed nami teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM, a w niej pytanie, co zrobić z kierowcami, którzy wsiadają do auta po spożyciu alkoholu. Między innymi o tym Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem, ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym Waldemarem Żurkiem.
12: Będą jeszcze jakieś dodatkowe przepisy, które by regulowały tę sprawę, to znaczy, żeby rzeczywiście ludzie z dwoma zakazami dożywotnimi trafiali najpierw do aresztu, jak rozumiem, żeby po prostu im uniemożliwić ten ciąg dalszy, czyli kolejne jazdy, a później do, jeżeli będzie wyrok oczywiście.
15: Mamy taki projekt, właśnie realizuje go Departament Prawa Karnego w Ministerstwie Sprawiedliwości, więc będziemy się starali zaostrzyć te przepisy, tak żeby jednak w pewnych wypadkach nie dać sądowi wyboru, że sąd może, tylko że będzie oblig skazania, czyli sprawcy nie będą mieli kary w zawieszeniu, tylko będą kierowani do zakładu karnego. Sędziowie nie lubią takich rozwiązań, ale ja widzę, że ten problem społeczny jest bardzo poważny i on się przekłada na utratę ludzkiego życia.
12: Czyli
15: więc
12: bezwzględne więzienie za
15: bezwzględne więzienie za kolejne zakazy. Ja nie mam teraz tego przepisu przed sobą, ale on jest gotowy. Myśmy zgłosili go do prac rządu, więc jeżeli będzie już na tym etapie wpisu do wykazu, ja muszę nawet sprawdzić dzisiaj, jak wrócę od państwa, czy ten wpis jest dokonany, ale będzie zaostrzenie przepisów, bo musimy reagować. Nam spada generalnie w Polsce przestępczość, więc mogę się pochwalić, że żyjemy w kraju, który jest naprawdę jednym z najbezpieczniejszych w Europie. To jest wspólne działanie i służb, i ministra Kierwińskiego, który bardzo zadbał też o kadrę w policji, bo wiemy, że tam był dramatyczny problem z nieobsadzonymi etatami. Prokuratura też działa coraz lepiej, więc ja mam takie wrażenie, że naprawdę nie uchodźcy, ale cudzoziemcy, którzy chcą zakładać biznesy w Polsce, naprawdę przyjeżdżają do nas i mówią, tu jest bezpiecznie, natomiast to jest problemem. Dalej ci pijani kierowcy, nie wiem, czy to jest jakaś zła polska tradycja tego, że często było to przyzwolenie na picie alkoholu, a później wsiadanie za kółko. My chcemy to wyeliminować i to naprawdę bezwzględnie będę egzekwował. Prokuratorzy już wiedzą, jakby pan słyszał moje rozmowy ze zwierzchnikami w prokuraturze, oni mówią tak, jeżeli prokurator nie będzie tych wytycznych przestrzegał, które wydałem, będą postępowania dyscyplinarne.
12: To jeszcze pytanie o wypożyczalnie samochodów, które będą sprawdzać, czy nie będą, czy dana osoba ma zakaz? No bo to też jest taki element.
15: To jest taki element, rzeczywiście, i to było w takich moich założeniach, żeby nałożyć obowiązek na wypożyczalnię. Nie wiem, czy w tym pakiecie karnym to jest, ale rzeczywiście byłoby to dobre rozwiązanie, że musisz obligatoryjnie sprawdzić, ma ktoś zakaz, nie pożycza. To jest ograniczenie, dlatego że ci kierowcy naprawdę potrafią kombinować i jeżeli nie uda im się od przyjaciół, znajomych czy rodziny uzyskać tego samochodu, nawet już sami jak mają ten samochód zajęty, to idą do wypożyczalni, a część osób po prostu ma środki na to. Więc tak jak dzisiaj podawaliście państwo w waszych wiadomościach, jest już podwyższona opłata za ten ponowny kurs i to jest kilkukrotny wzrost, nie 500 zł, a 2500, więc my robimy szereg, zaostrzamy przepisy z jednej strony, wytyczne dla prokuratorów, z drugiej strony podwyższone opłaty. Musimy sprawić to, że otoczenie i rodzina takiego bandyty potencjalnego na drodze będzie też wywoływała presję na niego, bo to często jest o wiele bardziej skuteczne niż karanie.
12: Panie ministrze, wczoraj w tym studiu minister, szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki mówił, że pana decyzja w sprawie jego żony, Julity Dziedzic-Boguckiej, cofnięcia, odwołania jej z delegacji w prokuraturze krajowej, to jest odwet, polityczna akcja, plugawość. Mści się pan na ministrze Boguckim za pośrednictwem jego żony?
15: Ludzie, którzy mnie znają, wiedzą, że nigdy nie byłem człowiekiem ani mściwym, ani pamiętliwym. Robię swoje. Nie chcę też komentować jakichś poszczególnych ruchów kadrowych w prokuraturze, bo ich jest bardzo wiele. To są, nie wiem, czy nie setki
12: decyzji.
15: Ten
12: jest też polityczny. Panie ministrze, jest pan ministrem. Wie pan, że decyzja o przesunięciu, cofnięciu delegacji, dotyczącej żony prezydenta, prezydenckiego ministra i jest polityczna i wywoła reakcję.
15: Tylko musi pan mieć świadomość tego, że w całej prokuraturze za czasów ministra Ziobry były często takie decyzje bardzo uznaniowe, właśnie delegacyjne. bo nawet ktoś nie przechodził przez proces nominacyjny, ale były to takie decyzje, które bulwersowały środowisko i otoczenie i mówiło się...
12: Ale to była taka to decyzja? No bo to jest pytanie, czy są do niej konkretne zarzuty? Minister Bogucki mówi, moja żona wykonywała trudną, odpowiedzialną pracę, była chwalona...
15: Wie pan, mamy taką sytuację, że nadal moją zastępczynią, niestety ta współpraca zupełnie się nie układa, jest zastępca prokuratora generalnego powołana w czasach ministra Ziobry i my mamy nieustający problem i można nawet powiedzieć konflikty dotyczące kwestii nominacyjnych. Ta pani wskazuje mi pewne osoby na delegację, ja odmawiam tej delegacji, bo uznaję, że jest szereg liniowych prokuratorów, bardzo dobrze kwalifikowanych, ale tworzy się taką otoczkę swojaków. Ja chcę od tego odejść.
12: Ale to nadal nie jest odpowiedź na moje pytanie.
15: Wie pan, ja naprawdę postanowiłem, że co rusz, różne wychodzą smaczki, że w prokuraturze ktoś kogoś odwołuje czy powołuje. Ostatnio była sprawa prokuratora Rudaka z Wydziału Spraw Wewnętrznych i kiedyś była prokuratora, nie pamiętam jego nazwiska, w Warszawie, którego odwołałem również z delegacji. Też mówiono się, że to zemsta za sprawę Nowaka.
12: Ale tutaj mamy naprawdę żonę ministra prezydenckiego.
15: No to tak, znaczy, ale to proszę, proszę porozmawiać z prokuratorami z PZ-a, którzy ciężko pracują i z prokuratorami liniowymi w prokuraturze powszechnej, nie w jednostkach PZ. I co oni sądzą o politycznych nominacjach z dawnych czasów? Uważają, że wszystkie należy cofnąć i ja to robię sukcesywnie. Jeżeli dotknęło to też panią Bogucką, to mogę powiedzieć, bardzo mi przykro, ale ja też nie przekreślam jej kompetencji. Jeżeli się okaże, wie pan, w prokuraturach okręgowych, nie w PZ-ach. W PZ-ach są dodatki, w PZ-ach są, jest taka dzisiaj jeszcze czapka ludzi ministra Ziobry. Ja chcę to zmienić i chcę, żeby wszyscy traktowani byli równo w prokuraturze, a kryterium awansu, żeby była merytoryka, a nie, że ktoś po układach dostał delegację czy stanowisko i tutaj będę naprawdę bezwzględny, nawet jak minister Bogucki będzie płakał i będzie mnie od czci i wiary odsądzał, ja będę robił swoje.
12: Panie ministrze, w sprawie, wróćmy na chwilę jeszcze do sprawy Szpitala Południowego, teraz bardziej politycznie, będzie pana zdaniem w związku z tą sprawą jakaś rekonstrukcja rządu?
15: Zastanawiam się, kto miałby ponosić odpowiedzialność w rządzie za to, bo jeżeli...
12: No minister zdrowia, no to jest dość oczywiste. No, zawsze w takiej sytuacji ponosi odpowiedzialność minister odpowiedzialny.
15: Ja uważam, że czasem są takie błędy w polityce. Pamiętam taką sytuację z ministrem Ćwiąkalskim, który był dobrym ministrem sprawiedliwości i przez to, że jeden z więźniów popełnił samobójstwo w zakładzie karnym, minister oddał się do dyspozycji i został odwołany. To nie jest dobre, kiedy podejmujemy decyzję pod wpływem emocji. Akurat ta minister zdrowia chce całkowicie zreformować system.
12: Ona była za nim nie będzie.
15: Znaczy, to jest decyzja premiera, więc ja nie mogę, ale ja gdybym miał decydować, to ja widziałem jej działania zanim została ministrem zdrowia. Wtedy, kiedy reorganizowała pracę w szpitalach i to były bardzo trudne decyzje, wiem, że to samo będzie robić w skali kraju, tylko musi dostać też przepisy. Problemem jest prezydent, bo my wiele dobrych rozwiązań mamy wyrzucanych do kosza ze względów politycznych.
12: Czy akurat w przypadku uporządkowania służby zdrowia prezydent się nie zgodzi? To
15: nie,
12: znaczy,
15: bo nie,
12: zarobki
15: wie,
12: są...
15: Oczywiście, że się nie zgodzi, bo wyjdzie populistycznie i powie, no nie możemy zaniżać teraz zarobków lekarzy, dlatego, że oni bardzo ważną funkcję społeczną pełnią.
12: To jest prawdą.
15: Ale proszę mi wierzyć, że jak miałem rozwiązania dotyczące pozasądowych rozwodów, gdzie nie ma małoletnich dzieci, małżonkowie zgodnie chcieli iść do Urzędu Stanu Cywilnego. Spotykałem ludzi, którzy byli praktykującymi katolikami, którzy podchodzili do mnie na spotkanie i mówili, panie ministrze, pchajcie te przepisy. My nie chcemy przechodzić gehennę sądu, nawet jeżeli to jest jedna rozprawa. Co się stało? Pan prezydent to zawetował. To jest przeciwko obywatelom.
12: Ale teraz mówimy o aferze politycznej.
15: Jestem przekonany, że gdyby był przepis, który miałby pomóc pani minister zdrowia reformować, to pan prezydent dzisiaj go zawetuje.
4: Tak mówił w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Całej rozmowy możecie posłuchać na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Trzynaście minut po trzeciej, tu dobra noc, kawera MF FM. Na pewno plusem tego, plusem nocnej zmiany jest to, że można sobie gdzieś tam zerknąć na mecze, na mundial. No i mamy teraz Czechy, Meksyk, 0-0, Republika Południowa i Korea Południowa. No, dopiero się te mecze zaczęły, 12 minuta, więc będziemy wam to tutaj śledzić. Anita Janczak, cześć, witajcie.

po pierwsze czuć już wakacje w powietrzu, lato też, mamy czwartek, 25 czerwca, kto już na nogach, kto właśnie mówi pierwszy dzień dobry i się gdzieś tam przeciąga, witamy serdecznie. Anita Janczak po tej stronie, tak właśnie patrzę, jakaś wiadomość na Messengerze, kto też nie śpi o tej porze, dobrze, bardzo się cieszę, że jesteście po drugiej stronie, 3322, tutaj też piszcie, a ja też patrzę co na Mundialu, widzę, że Czechy tutaj próbują rozegrać mecz i na razie 0-0. Dobranoc, kabaret FFM, a za chwilę kolejny odcinek naszej powieści Taterniczki. Oczywiście Czechy, Meksyk, 0-0. 23 minuta. Trzymamy mocno kciuki za naszych sąsiadów.

0: Kobiety, które pokonały najtrudniejsze górskie szlaki. Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Teraz w RMF FM. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Wspomnę o jednej. Ance Antkiewicz. Zaczęła działać w jaskiniach w drugiej połowie lat 70. Oprócz wartościowych przejść wielu głębokich jaskiń Europy, dokonała wspaniałych odkryć w jaskiniach tatrzańskich. Wykonała ich dokumentację. Pełniła funkcję prezesa klubu w Nowym Sączu. A za eksplorację jaskini Małej w Mułowej otrzymała Nagrodę Kolosów. To była absolutnie przebojowa, sumienna i konsekwentna kobieta. Niestety zginęła w lawinie. Wymieniać można by długo. Teraz kobiety idą przebojem przez otwarty świat i osiągają coraz większe znaczenie i sukcesy. Podejmują ambitne wspinaczki, ekstremalne działania górskie i jaskiniowe w odległych zakątkach globu. Coraz więcej dziewczyn przychodzi na kursy. A ostatnio bywa, że stanowią większość w stosunku do grupy męskiej. Podejście do speleologii znacznej części obecnych kursantek i kursantów jest inne niż dawniej. Wiele kandydatów i kandydatek zgłasza się, bo chce to zaliczyć. Na przykład w zeszłym roku byłam na kursie spadochronowym, w tym pójdę na kurs jaskiniowy, w przyszłym na żeglarski. Dla nich to raczej przygoda, kolejna umiejętność. Adepci preferują akcje typu zejść jak najszybciej do dna głębokiej jaskini i zdążyć jeszcze na piwo do knajpy. Nie są w stanie opowiedzieć, co widzieli po drodze. Jaskinie są traktowane coraz częściej wyłącznie jako rozrywka, rekreacja i sport. Taki jak na przykład ćwiczenia na siłowni. Czy to źle? Może nie. Ale to nie moja bajka. Wielu kandydatów na kursy nigdy nie było w Tatrach. I zaskakuje swoją niewiedzą na temat gór, jaskiń, a co gorsza, nie chce tej wiedzy zgłębiać. Dawniej byliśmy w stanie działać razem, organizować i planować na wiele lat klubowe, eksploracyjne wyprawy zagraniczne. Teraz chętni pojedynczo przyłączają się do wyprawy innych klubów lub centralnych. Cóż, takie czasy. Wszyscy są zajęci studiami, pracą, przeglądaniem smartfonów, wyścigiem szczurów. Przysmucam trochę. Nie można jednak generalizować. Zdarzają się osoby, które czują w sobie żyłkę eksploracyjną. Lubią też być w jaskini. Zawsze po spadkach energii następowały wzrosty. Z ostatnich kursów przybyło sporo świetnych pań, które mają krzepę, dobrze się wspinają i chcą coś robić w Tatrach. Pocieszające jest też to, że bardzo wielu młodych ludzi stara się żyć i odżywiać zdrowo, trenuje, chodzi na siłownię, biega, jeździ na rowerze, dbają o swoje ciała. Dawniej nie było takich warunków ani świadomości. Z trudnością zdobywało się coś do jedzenia.

Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Kolejna opowieść o niestrudzonych wspinaczkach za chwilę w RMF FM.

Tatrach zostało sporo problemów do zbadania. Pamiętam różne wypowiedzi z lat 60., 70. o tym, że wszystko jest już znane, schodzone. Po czym następowało odkrycie jakiejś wielkiej jaskini. Na przestrzeni swojego życia dostrzegłam potężne zmiany. Ociepla się klimat, drastycznie zmniejsza ilość wody i lodu, zmienia pokrywa roślinna, powstają osuwiska i obrywy, które zamykają lub odsłaniają otwory. A na skutek poszerzenia szczelin zboczowych następuje zawalenie stropów rozwiniętych na nich jaskiń i pozostają tylko zagłębienia w zboczach. Speleologia to nie tylko sport. Obejmuje też wiele dyscyplin nauki. Jedynie w jaskiniach można teraz dokonać odkryć geograficznych. Jest okazja do uzupełniania wiedzy. Rok 2021 został ogłoszony rokiem jaskiń i krasu. Od kiedy dosłownie i w przenośni wpadłam do jaskiń w 1967 roku, nie znudziłam się nimi. Chociaż poznałam znakomitą ich większość, a w wielu byłam po kilkaset lub więcej razy.

0: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Nie czekaj i już dziś przetestuj nowości w Mercedes-Benz Wittmann w Gdańsku Oliwie.
2: Nie zmuszać, tylko powodować, by ludzie chcieli coś zrobić. Dzięki niej powstał nasz sądecki klub taternictwa jaskiniowego w Nowym Sączu. I dzięki niej funkcjonował przez wiele lat, kiedy ona była prezesem, a była nim przez 20 lat. I to z sukcesami. Zostaliśmy uhonorowani m.in. Kolosem, nagrodą ogólnopolskich spotkań podróżników, żeglarzy i alpinistów. Chociaż dostaliśmy kolosa za odkrycie jaskini małej w Mułowej, to był on ukoronowaniem całej działalności naszego klubu pod przewodnictwem naszej prezesowej. Jak odkryliśmy jaskinię małą w Mułowej? Pewnego roku w trakcie klubowego obozu jesiennego w Tatrach było bardzo mało osób. Postanowiliśmy sprawdzić różne miejsca w okolicy Doliny Mułowej, gdzie wcześniej eksplorowaliśmy jaskinię ptasią, by poszukać czegoś nowego. Akurat udało się zjechać do takiej niewielkiej studzienki. To była jaskinia mała w Mułowej. Na dnie okazało się, że widać dość wąską szczelinę i po wrzuceniu do niej kamienia usłyszeliśmy, że leci daleko.

Były sprzyjające warunki pogodowe, bo z tej szczeliny dość mocno wiało. Wtedy stwierdziliśmy, że warto by kiedyś tu zajrzeć ponownie. Przez kilka kolejnych wyjść nie udawało się dostać do środka, ponieważ albo była zasypana śniegiem, albo pojawiały się inne przeciwności. Wreszcie pokonaliśmy tę szczelinę. Wtedy ruszyliśmy z eksploracją. I Anka stała się jej motorem napędowym. Organizowała wszystko. Namawiała ludzi na eksplorację. Co też nie było specjalnie trudne, bo w momencie, gdy zaczęło puszczać, to chętnych nie brakowało. Wielkim sukcesem było zjechanie do sali Fakro, która jest największą salą w jaskiniach tatrzańskich. To też spowodowało, że powiedziałem, a dlaczego by nie wystartować w Kolosach? Zgłośmy nasze odkrycie, zobaczymy co wyjdzie. Anka dała się przekonać do tego pomysłu, a kapituła Kolosów uznała, że to odkrycie było ważne. Po latach posuchy, kilku małych odkryciach w Tatrach. Gdyż odkryliśmy kolejną jaskinię, która jest duża, głęboka, z dużymi perspektywami. Wtedy dostaliśmy Kolosa, którego razem odbieraliśmy w Gdyni. W kolejnym roku otrzymaliśmy za kontynuację eksploracji małej wyróżnienie. Niestety, tym razem wyróżnienie odbieraliśmy już bez niej. Co ciekawe, gdy Anka zaczynała swoją działalność jaskiniową, żartowała, że taternictwo jaskiniowe jest dla głupich i masochistów. W pierwszej jaskini była przy kiepskiej pogodzie, dostała tam w kość, zmarzła, zmokła. Stwierdziła, że to kompletny bezsens, bo baza jest nieogrzewana, nie ma gdzie wysuszyć odzieży, zregenerować sił, że chodzenie po jaskiniach wymaga w ogóle siły, a ona przecież jest małą, słabą kobietką. A w ogóle tu jakiś masochizm. Oczywiście mówiła to z przekąsem, bo słabą kobietką nie była. Do jaskiń przekonała ją jaskinia śnieżna z przepiękną, wielką studnią i leżącym poniżej wodociągiem. Od śnieżnej zaczęła się na dobre jej przygoda z jaskiniami. Miała naprawdę bardzo duże zdolności organizacyjne. Była w stanie załatwić wszystko. W dzisiejszych czasach jest to łatwiejsze. Dawniej, kiedy kupienie każdego metra liny, karabinka, plakietki wymagało zdobycia sporych funduszy, jej jakoś udawało się przekonać zarząd oddziału PTTK do tych zakupów. Świetnym przykładem jest zakup wiertarki. Gdy zaczynaliśmy eksplorować ptasią i zaczęło puszczać, Anka poszła na zebranie zarządu PTTK i załatwiła zakup wiertarki z funduszy towarzystwa. Dodajmy, że był początek lat 90., więc nie było łatwo kupić taki sprzęt. Jak to robiła? Była bardzo otwarta na ludzi. Kiedyś wymyśliliśmy sobie, że każdy napisze motto swojego życia. Anka napisała: kocham wszystkich ludzi, nawet szczerze głupich. Nigdy nie skreślała nikogo, nigdy nie klasyfikowała ludzi według czegokolwiek. Zawsze uważała, że ludzie są dobrzy, tylko trzeba z nich to dobro wyciągnąć. Nie znosiła jedynie fałszu i kłamstwa. Kierowała pierwszą kobiecą wyprawą do Prowatiny. Ale trudno mi powiedzieć, czy ten feministyczny akcent był dla niej ważny. Podchodziła do tego żartobliwie.

0: w RMF FM Czaterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Pasjonująca opowieść Agaty Komosy Styczeń.
1: Tak do końca nie była to wyprawa eksploracyjna, bardziej sportowa, ponieważ jaskinia była już znana. Jeśli chodzi o jaskinie tatrzańskie, myślę, że takich przejść stricte kobiecych znalazłoby się więcej. To tylko kwestia skali, wielkości jaskini. Bo przejście jaskini wielkiej litworowej, czy marmurowej, czy nawet ptasiej, to nie jest wielki wyczyn, który można by rozpatrywać w kontekście jakichś rekordów. Nawet przejście wielkiej śnieżnej do dna i z powrotem też trzeba by rozpatrywać pod kątem warunków, jakie w danej chwili panowały, oraz tego, czy przejście odbywało się z poręczowaniem, czy reporęczowaniem. Faktem jest, że Prowatina była pierwszą zagraniczną wyprawą czysto kobiecą. I chyba do dziś jedyną. Bez wątpienia w latach 80. ubiegłego stulecia zorganizowanie takiego wyjazdu nie było łatwe. Anka studiowała geologię, najpierw w Warszawie, potem w Gdyni, gdzie ukończyła geologię morza. Swoje pierwsze jaskiniowe kroki stawiała w sekcji taternictwa jaskiniowego Klubu Wysokogórskiego Warszawa. Potem mieszkała na Śląsku i działała tam najpierw w AXIA, Akademickim Klubie Speleologii i Alpinizmu, później w Katowickim Klubie Speleologicznym. Po urodzeniu córki wróciła do rodzinnego Nowego Sącza. Brakowało jej jaskiniowego świata. I gdy PTTK przychylił się do idei założenia w Sączu klubu jaskiniowego, Anka została prezesem. Ze względu na przepisy na początku klub formalnie działał jako sekcja katowickiego klubu speleologicznego. A po kilku latach, po uzyskaniu przez członków klubu kart taternika, już jako samodzielny klub. Ania miała niesamowity zmysł przestrzenny. A to, co jest kwintesencją chodzenia po jaskiniach, czyli eksploracja, wiąże się nieodłącznie z tym, że później trzeba wszystko udokumentować. Zrobić plan, przekrój, opisać, opublikować, by odkrycia były potwierdzone. Wymagało to setek godzin pracy, kartowania, dokonywania obliczeń, rysowania przekroju. Jeśli chodzi o plan i przekrój, bardzo pomagał ten niesamowity zmysł przestrzenny Ani. Była w stanie przywołać w wyobraźni wygląd danego wnętrza. Zdecydowanie łatwiej się wtedy rysowało. Wielokrotnie w czasie różnego rodzaju kursów okazuje się, że wiele osób nie jest w stanie przenieść tego, co widzi na papier, w czytelny sposób. Ona potrafiła. Nie powiem, żeby przychodziło jej to super łatwo, bo wymagało ślęczenia nad kartką przez wiele godzin, ale robiła to fantastycznie. Wkładała w to dużo serca. W czasach, kiedy nie było programów komputerowych, programów do rysowania, wszystko trzeba było robić ręcznie. Wymagało to dużo pracy i cierpliwości, a jednocześnie dawało ogromną satysfakcję. Podobnie jak szkolenie ludzi. To była jedna z ważniejszych rzeczy w życiu Ani. Wprowadzanie ich w jaskinie, pokazywanie, otwieranie przed nimi tego podziemnego świata. Nie tylko według mnie była fantastyczną instruktorką. Potrafiła fantastycznie opowiadać o jaskiniach i budziła te pasje w innych.

0: Na zegarach już czwarta, co nowego w faktach RMF FM. O tym już teraz Karol Płoczkiewicz.
1: Stany Zjednoczone przyjdą Europie z pomocą w razie ataku. Tak po spotkaniu z Donaldem Trumpem twierdzi sekretarz generalny NATO. Większość Ukraińców broni własnego mitu bohaterów UPA. Posłuchajcie o wynikach badań Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii. Będzie też historia niezwykłych obozowych pamiątek po krakowskim lekarzu. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte zapewnił, że jest absolutnie pewny, iż Stany Zjednoczone przyjdą Europie z pomocą w razie ataku. Jednocześnie podkreślił, że Europejczycy muszą brać większą odpowiedzialność za własną obronę. Po spotkaniu z Donaldem Trumpem w Białym Domu Rutte stwierdził, że Europa nie może pozostawać tak silnie uzależniona od amerykańskiej ochrony. 600 milionów ludzi żyje w Europie na terytorium NATO i broni się przed 140 milionami Rosjan. To trochę dziwne, że wciąż jesteśmy tak nadmiernie zależni od Stanów Zjednoczonych, powiedział. Szef NATO ocenił, że w najbliższych latach państwa europejskie będą stopniowo przejmować większą odpowiedzialność za obronę konwencjonalną, ale Stany Zjednoczone pozostaną kluczowym gwarantem bezpieczeństwa sojuszu. Rutte zaznaczył również, że amerykańska obecność wojskowa w Europie nadal będzie znacząca. Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii przeprowadził sondaż dotyczący stosunków polsko-ukraińskich. 57% Ukraińców uważa, że każdy kraj ma prawo do własnej wizji historii i nie powinien ingerować w postrzeganie przeszłości przez inne państwo. Respondenci w ten sposób bronili własnego mitu bohaterów UPA. Badanie zrealizowano telefonicznie. Co wynika z badania? O tym nasz dziennikarz Krzysztof Zasada.
2: Najwięcej uczestników w sondażu wybrało odpowiedź, że każdy naród może mieć swych bohaterów i inne narody nie powinny się do tego wtrącać. Co trzeci uczestnik sondażu twierdzi natomiast, że oba kraje powinny dążyć do stworzenia wspólnego poglądu na historię. Potrzeba kompromisu, wspólnej komisji historyków, a sprawa powinna zniknąć z politycznej agendy. W tym sondażu tylko 4% uważa, że Polska powinna uznać ukraińską wersję wspólnej historii, natomiast 1%, że Ukraina musi przyjąć polską wersję. Sondaż przeprowadzono telefonicznie na próbie 1005 osób, mieszkańców obszarów Ukrainy, będących pod kontrolą Kijowa.
1: I w faktach wracamy teraz do Polski. W przypadku takiej afery minister zdrowia nie może chować się w cieniu. Były szef resortu zdrowia Marek Balicki krytykuje postawę aktualnej szefowej Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Gość popołudniowej rozmowy w RMF FM za naganną uznał jej bierność po wybuchu skandalu w warszawskim szpitalu południowym.
3: Minister teraz musi odbudować zaufanie do systemu, zwłaszcza osoby o niskim kapitale społecznym, słabiej zorientowane, nie mogą się bać korzystać z pomocy lekarskiej, a dzisiaj takie nastroje w jakichś środowiskach mogą się pojawić, czyli minister musi być na pierwszej linii frontu rozwiązywania tego bardzo...
4: A Jolanta Sobierańska-Grenda nie jest na pierwszej linii frontu.
3: No nie widać jej, nie widać.
1: Cała popołudniowa rozmowa Piotra Salaka z Markiem Balickim jest na rmf24.pl.
0: Historia w faktach RMF FM.
1: Około 90 oryginalnych listów, kart pocztowych i dokumentów obozowych po Janie Nowaku, lekarzu pediatrze, który przeszedł przez piekło niemieckich obozów, trafi wkrótce do polskich muzeów. Marek Trybulski z krakowskiego salonu numizmatycznego, obecny właściciel archiwaliów, bezpłatnie przekaże je do muzeów Auschwitz w Majdanku i Gross Rosen. Wśród artefaktów znajdują się poruszające pamiątki.
5: Jeden list jest wysłany w 1942 roku w grudniu na święta, gdzie do listu jest przyczepiona nitka. Jak wynika z opisu tutaj, na tej nitce wisiał opłatek. Drugi list, taki bardzo łapiący za serce, jest list na jego urodziny, gdzie mama na nitce przyczepiła płatek kwiatka. To są rzeczy niespotykane, jakie wtedy ludzie mieli wartości.
1: Mówił nam Marek Trybulski. Zdjęcia tych wyjątkowych pamiątek znajdziecie na rmf24.pl w zakładce Regiony. Przedstawiciele Gdyni przekonują ambasadorów państw zasiadających w komitecie UNESCO, że modernistyczne Śródmieście zasługuje na miejsce na liście światowego dziedzictwa. Ostateczna decyzja ma zapaść w lipcu. Jak podkreślają władze miasta, za sukcesem kandydatury miasta stoją lata pracy ekspertów, urzędników i miłośników gdyńskiej architektury. Z Oktawią Gorzyńską, wiceprezydent Gdyni, rozmawiał nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski.
6: Pani prezydent, na jakim etapie jesteśmy w tym momencie? Ile dzieli modernistyczne Śródmieście Gdyni od wpisania na światową listę UNESCO, żeby znaleźć się w tej prestiżowej liście?
7: Wierzę w to, tak jak cała rzesza osób mieszkających w Gdyni i nie tylko naszych sojuszników z różnych zakątków Polski i świata, że już za półtora miesiąca będziemy znali odpowiedź i że nasze modernistyczne Śródmieście uzyska wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dlaczego za prawie półtora miesiąca? Dlatego, że pod koniec lipca w koreańskim Busan odbędzie się spotkanie Komitetu UNESCO i wtedy te decyzje zostaną podjęte.
6: Czyli w tym momencie Gdynia jako Gdynia już nic więcej nie może zrobić? Cała praca została wykonana?
7: Jeszcze nie, dlatego że dostaliśmy w ostatnich dniach informację, że cały czas podtrzymany jest status referral, czyli jeszcze nie ten ostateczny, nie mamy wpisu. I w kolejnym tygodniu, już po weekendzie, będziemy organizowali śniadanie dla ambasadorów Komitetu Stałego UNESCO w ambasadzie polskiej w Paryżu, gdzie chcemy pokazać, zaprezentować nasze dobro gdyńskie i ogólnopolskie, bo oczywiście przypomnę, że ten wniosek jest wnioskiem Rzeczpospolitej Polskiej, właśnie temu gremium, które będzie później podejmowało decyzję. Wiemy o tym, że sam panel, ten, który będzie się odbywał w Korei, trwa, tak naprawdę on jest wielodniowy, ale tych spraw jest tak wiele, że zdecydowaliśmy się przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych właśnie przygotować takie dodatkowe wydarzenie, żeby w spokojnych warunkach móc pokazać właśnie tych 450 kamienic, które mamy w naszym modernistycznym Śródmieściu. Oczywiście mówię to symbolicznie, ale żeby podzielić się tym, co tutaj właśnie jest w Gdyni najlepsze.
6: To było dużo pracy poświęconej temu tematowi?
7: To jest praca wieloletnia, rozpoczęta jeszcze przez poprzedniego wiceprezydenta Marka Stępę, oczywiście zespołem Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, przy wsparciu pani profesor Marii Sołtysik, a także naszej doktor Joanny Lehmann, która zajmuje się współpracą z zagranicą w Urzędzie Miasta. Ja mogę powiedzieć, że z panią prezydent Aleksandrą Kosiorek temat podjęłyśmy w 2024 roku po wyborach, które zmieniły oblicze, można powiedzieć, Gdyni. I od 2024 roku ja osobiście jestem w ten proces bardzo mocno z zespołami moimi zaangażowana. Tak, pracy było wiele, bo poza tą pracą merytoryczną, czyli pracą nad wnioskiem, w naszym przypadku oznaczało to między innymi przygotowanie odpowiedzi na rekomendacje ICOMOS-u, przygotowanie misji eksperta ICOMOS-u, czyli tej instytucji, która daje taki merytoryczną informację zwrotną. No i później właśnie szereg działań dyplomatycznych, do tej pracy było bardzo dużo, więc to jest nie tylko merytoryka, to jest jeszcze cały obszar bardzo ważny budowania relacji, budowania widoczności tego dobra i wniosku. No i właśnie dążenia do tego, żeby ostatecznie eksperci uznali nasze dobro za warte wpisu na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
6: Czyli spotkanie w przyszłym tygodniu to jest taki ostatni krok?
7: Myślę, że jeszcze przedostatni, bo faktycznie Busan będzie tym ostatecznym, gdzie mam nadzieję, że będzie pozytywna decyzja. Ale tak, takim kamieniem milowym zapewne, więc jesteśmy przygotowani z prezentacją, z opowieścią o tym, co wyróżnia nasze dobro, bo wiadomo, że w tym procesie starań musimy wskazywać na to, czym nasz modernizm na przykład różni się od tego, który jest w Kownie czy w Tel Awiwie, bo wiemy o tym, że jednym z tych najmłodszych wpisów modernistycznych jest właśnie Kowno, więc nie możemy pokazać jakby tego samego dobra, bo to musimy się czymś wyróżniać. I powiem od razu, że Gdynię wyróżnia to, że jest spójna zabudowa Śródmieścia, oczywiście przerwana myśl tych architektów przedwojennych została przez II wojnę światową, ale miasto też było projektowane tak, że było otwarte na morze i spotyka się z morzem, co przecież pięknie w Gdyni widać. No to oczywiście dwie z takich najważniejszych cech, a jest ich dużo więcej.
6: Wszystko zaczęło się od morza, ale po co Gdyni ten wpis?
7: To pytanie o sens wpisu pojawia się bardzo często i odpowiedzi jest wiele. Z jednej strony na pewno jest to prestiż w myśleniu o tym, jakie tutaj mamy dobro, jakie mamy dziedzictwo. Oczywiście nie chodzi o czczy, pusty prestiż, tylko też o docenienie pracy przedwojennych architektów, projektantów, ludzi, którzy urbanistów, którzy planowali to miasto. I to bardzo mocno podkreślamy. To nie jest o nas dzisiaj, to jest o tamtych ludziach, którzy 100 lat temu temu z kawałkiem tworzyli miasto zupełnie od podstaw. Przecież znamy historię tego, że właśnie wszystko zaczęło się od morza, od portu w Gdyni, więc to jest też docenienie pracy twórców i twórczyń miasta. Kolejna kwestia, no oczywiście bardzo ważna, związana z rozwojem turystyki w naszym mieście. Wiemy o tym, że tak zwana turystyka UNESCO, ona przyciąga wiele osób, więc chcielibyśmy, żeby turysta, który i turystka, którzy zawitają do Gdyni, zostali tutaj dłużej niż jeden dzień. Z badań wiemy, że to z reguły jest taki jednodniowy turysta w naszym mieście, więc ta oferta ma też sprawić, że więcej osób będzie chciało na dłużej w mieście zostać. Co dalej? To jest też myślę ważne w kontekście ludzi, pasjonatek, pasjonatów, którzy dzisiaj modernizmem żyją. To pani Maria Piradowling z Bankowca, gdzie prowadzi swoje prywatne muzeum. To rzesze przewodniczek i przewodników oprowadzających po mieście. Arek Brzęczek ze swoimi sekretami gdyńskich kamienic. Więc to jest też coś, co ten modernizm został pokochany, zrozumiany przez wielu Gdynian i wiele Gdynianek, a teraz ważne jest to, żebyśmy nieśli to dobro dalej. Co więcej, wiemy, że będziemy mogli pozyskiwać środki na renowację zabytków, że jest łatwiej, kiedy jest się na tej liście. No i przede wszystkim też działania edukacyjne prowadzić z młodym pokoleniem, oczywiście nie tylko z młodym pokoleniem, ale może przede wszystkim w kontekście planowania miasta i tworzenia przestrzeni przyjaznych dla ludzi.
6: Czyli między innymi hołd dla architektów, no ale ta architektura do dziś cieszy i do dziś funkcjonuje, wydaje mi się, że we wspaniałym stopniu.
7: Tak, nasz modernizm jest na pewno oczkiem w głowie dla wielu osób. Gdynia wyróżnia też to, że od lat ma program przyznawania dotacji dla podmiotów prywatnych na renowację, modernizację. To jest oczywiście wsparcie takie symboliczne, jeżeli ktoś podejmuje się remontu swojej, na przykład swojej kamienicy. To dla ekspertów i Komosu też było bardzo ciekawe, bo to nie jest praktyka powszechnie stosowana na świecie. Więc tak, jest to na pewno oczko w głowie wielu osób i dobro wyjątkowe. Zresztą wystarczy przejść się między innymi ulicą Świętojańską, popatrzeć na detale modernistyczne, posłuchać też wspomnianej wcześniej historii przewodniczek i przewodników, czy pójść do, na przykład odwiedzić klatki schodowe i zobaczyć, jakie cuda tam się kryją. Mogę tutaj wymienić gorseciki, nie rozwijając, co to jest, bo oczywiście zapraszamy do Gdyni na spacery z przewodnikami, ale też na różne wydarzenia, które mają tutaj miejsce.
1: Tłumaczyła w rozmowie z naszym reporterem Stanisławem Pawłowskim Oktawia Gorzeńska, wiceprezydent Gdyni. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 5:00.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Szkoda dnia w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia.
1: Temat z pierwszej strony prasy. Posłanka KO załatwiła sobie badanie w 3 tygodnie. Tutaj alarmuje prasa to pogrubionymi literami.
2: W 3 tygodnie? Przecież to musi być dziewczyna strasznie nisko w hierarchii, że aż 3 tygodnie musiała czekać.
1: Ale ludzie, czekaj, 3 tygodnie? Normalnie czeka się 23 miesiące. Chodzi o szpital w Żywcu.
2: A w Żywcu? Ale to dlatego, że w warszawskim szpitalu południowym w Saloniku VIP akurat wtedy zrobił się korek, wiesz?
1: Ale z drugiej strony, czy ktoś wam bronił zostać posłanką albo posłem koalicji?
2: Mogliście.
1: Co
2: tylko,
1: to jest
2: że
1: za
2: wy
1: problem?
2: Siedzieliście z założonymi rękoma, pani posłanka, pani Małgorzata
1: działała. Rozwieszała plakaty.
2: Robiła.
1: Należy.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: Ja mam inne nazwisko, Julia Wieniawa.
1: Co u niej?
2: Bo czytamy tutaj w internecie. Wieniawa zrobiła sobie tatuaż na Ibizie.
1: Na Ibizie
2: sobie zrobiła? Na Ibizie sobie zrobiła.
1: Słyszałem, że można na udzie sobie zrobić.
2: Na klacie można.
1: To można sobie pewnie też zrobić tatuaż na Ibizie, no nie?
2: Pytanie za 100 punktów. Gdzie człowiek ma Ibizę?
1: Ja mam Ibizę w... Nie chcecie wiedzieć.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: Emerycie, to przegląd prasy. Emerycie, szykuj się na wypłatę czternastki. Tak to dzisiaj donoszą.
1: Ja powiem inaczej.
2: No.
1: Wnuki, szykujcie się na wypłatę czternastki. Zapowiada się czekolada z nadzieniem.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Sensacja w internecie. Jaś Fasola, czyli z Rowan Atkinson.
2: Fajny, no.
1: Przyłapany z dużo młodszą partnerką.
2: Co, to jest sensacja?
1: No.
2: Przecież Jaś Fasola jest w tym wieku, że trudno go by było przyłapać ze starszą partnerką, no.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Polska lokalna teraz we Wstawaj, szkoda dnia. W Krakowie ruszył projekt Kozy na wypasie.
2: O,
1: zielone kosiarki w Krakowie i na terenach zielonych pojawiły się kozy i owce i przez najbliższe miesiące będą dbać o miejską zieleń. Zamiast kosiarek.
2: A zamiast kosiarek.
1: Koszt 80 tysięcy złotych.
3: No to kurczę, i tak taniej niż w Warszawie. Tam zarząd zieleni za wypas kóz i owiec na Owczej Wyspie parę lat temu zapłacił 96 tysięcy, a to było przed inflacjami.
2: Tak to w 19 jeszcze.
4: A może w Krakowie są tańsze modele?
2: Tańsze kozy mamy, tak.
3: Tak, tylko że w Warszawie, z tego co pamiętam, ponad połowa stada po akcji padła.
2: Słuchajcie, a może tak rzucam na szybko, może kosa, a nie koza. Wiesz, bo za 80 tysięcy, no to można mieć kosynierów na całe lato jeszcze do połowy jesieni.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Ważna informacja, no bo tak, upały mają do nas dotrzeć w weekend, nawet 41 stopni. Do Francji dotarły już wcześniej. Największe atrakcje jak Louvre czy wieża Eiffla będą otwarte krócej przez upał.
3: No, bo się wieża Eiffla nie ma co dziwić, no weź stój i rób w takim upale.
2: Ani się nie ma jak schować pod łukiem triumfalnym, ani nic kompletnie.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Z niesmakiem przeczytaliśmy ten nagłówek prasowy. Matecki, poseł PiS, odpowie za pranie brudnych pieniędzy.
2: Ludzie, powiedzcie mi, gdzie my jako kraj skończymy, jeżeli my będziemy karać ludzi za higienę finansową?
1: Dokładnie.
2: Za higienę finansową.
3: Czy wy w ogóle wiecie, zdajecie sobie sprawę, ile zarazków jest na niepranych pieniądzach?
1: Dokładnie. No.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Podglądamy tutaj powtórki mundialu. Zrobiono listę miejsc, w których w tym momencie nasi piłkarze odpoczywają.
2: O. No i co to
1: piękne
2: jest,
1: kierunki.
2: Słuchajcie, Malediwy, Turcja, Bora Bora, se chłopcy leżą kokardą do góry.
1: A na mundialu jak te głupie latają w tym gorącu.
3: No i co? I kto wygrał? I kto wygrał? Polska górą!
2: No, głupio
3: Polska
2: wam?
3: Mistrzem Polski!
2: Głupio wam, cwaniaczki?
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
3: Tymczasem Magda Gessler mówi w wywiadzie: wiem, co to znaczy seks za pieniądze.
1: Chodź się.
2: Przepraszam, ale ja też to wiem. Ja też to wiem.
1: Co
2: bo
1: wiesz?
2: Ja kiedyś oglądałem Trudne sprawy na Polsacie, to wiem.
1: No.
2: Mało tego, ja wiem więcej nawet. Wiem, co to jest mięsny jeż.
1: Ja wiem, jak się kończy Pretty Woman z Julią Roberts.
2: Dobrze.
3: I co?
2: No.
3: I co?
2: No.
3: Pani Magdo, no nie zaimponowała nam
2: nie.
3: Pani.
0: Wstawaj,

0: Słuchaj, to ciekawe.
1: Wracamy teraz do afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Doktor Emil Jędrzejewski, Kanale Zero, mówił m.in., że na SOR-ze placówki procedury medycznej były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. Z relacji lekarza wynika również, że w placówce mogło dochodzić do fałszowania dokumentacji medycznej, by ukrywać właśnie owe błędy. Za nieprawidłowości obwiniał ówczesnego koordynatora SOR Dawida Kasprzyka. Na ten temat porozmawiam teraz z Iwoną Kanią z Naczelnej Izby Lekarskiej. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Panie doktorze, to są zarzuty, które uderzają w samo serce. No, nie tylko zaufania do partii politycznych, do szpitala, ale opieki medycznej. To znaczy, no to uderza w zaufanie pacjenta do lekarza i pacjenta do systemu opieki medycznej.
2: Tak, to są bardzo wstrząsające słowa, to co wszyscy wieczorem gdzieś śledziliśmy na antenie Kanału Zero. Oczywiście też należy zachować pewną ostrożność. My jako Naczelna Izba Lekarska również zgłosiliśmy taką tutaj tą sprawę do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Ona będzie badana, bo z tych słów pana doktora wynika bardzo, bardzo wiele złego. Są to potężne oskarżenia wobec pana doktora Kacprzyka i musi być to naprawdę rzetelnie zbadane. Dodatkowo prezes Naczelnej Rady Lekarskiej złożył taki wniosek do naczelnego sędziego, do Naczelnego Sądu Lekarskiego o zawieszenie prawa wykonywania zawodu panu doktorowi Kacprzykowi na czas trwania tego postępowania, bo tych wątpliwości pojawia się bardzo dużo. Mamy nadzieję, że ten wniosek przez sąd lekarski bardzo szybko zostanie rozpatrzony. Tak, aby toczyło się oczywiście jakieś śledztwo, jakieś postępowanie, ale ta emocja społeczna jest w tym momencie tak wielka, tak ogromna, że naprawdę bardzo ciężko mówić o tej sprawie, bo to jest sprawa, która przeraża, bulwersuje. Ona też bulwersuje samo środowisko medyczne. Od rana mamy telefony, zgłoszenia, mamy refleksje lekarzy, że po prostu to, co się wydarzyło, wpłynie na całe środowisko.
1: No właśnie, bo tam jest jeszcze jeden element, bo oczywiście ja nikomu nic nie chcę zarzucać, ale ta opowieść, którą słyszeliśmy, nie oceniam, czy w pełni prawdziwa, czy nie w pełni, nie wiem. No, opowiada o tym, że zarówno pan doktor Jędrzejewski, jak i inni wiedzieli o jakichś nieprawidłowościach, ale ze słów, które słyszymy, wynika, że nikt ich nie zgłaszał, co kładzie się cieniem nie na jednej osobie.
2: Na całym zespole.
1: Tylko na całym zespole. Znaczy, to jest jakby też dramat tej opowieści.
2: To jest dramat tej opowieści i w nas też, specjalistach, ekspertach, osobach związanych z ochroną zdrowia, włos jeży się na głowie, dlaczego nie doszło do jakiegoś zgłoszenia, czy też na policję, czy do izb lekarskich, jeśli była taka obawa przed tutaj organem założycielskim tego szpitala, czyli miastem stołecznym Warszawa i zarządzającymi. To zawsze można, jest ileś ścieżek, więc to też będzie badane. No niestety, na ile te słowa się potwierdzą, ja też nie jestem w stanie tutaj opowiedzieć. Też nie twierdzę, że ktoś świadczy nieprawdę. Myślę, że to jest bardzo nieprawdopodobne, aby ktoś świadczył nieprawdę, wypowiadając się pod imieniem i nazwiskiem w poważnym medium. Lecz jednak te zeznania, te wyznania, może te słowa, one obciążają nie tylko pana doktora Dawida Kacprzyka, ale tak naprawdę każdego, kto widział, kto ma wykształcenie medyczne i jest lekarzem, ratownikiem czy też pielęgniarką i nie zapobiegł tym tragediom, tym nieprawidłowościom. Widzimy tutaj w soczewce, że wszelkie systemy kontroli w tym szpitalu po prostu zawiodły.
0: Ciąg dalszy rozmowy już za chwilę w RMF FM.

Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na

0: Czas na porcję informacji w RMF FM.
1: Panie doktor, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski przed chwilą na konferencji prasowej mówił o trzech postulatach środowiska lekarskiego, które są związane z tą aferą. O jakie postulaty chodzi?
2: Chodzi o trzy elementy. Przede wszystkim odpolitycznienie kierowniczych stanowisk z osób udzielających się politycznie, takich czynnych polityków, radnych, posłów. Nie służy to dobru całej sprawy. Myślę, że też polskich lekarzy jest na tylu wiele, że takie stanowiska mogą obejmować osoby niezwiązane z partiami politycznymi i nic złego pacjentom się nie stanie, a lekarze z funkcjami takimi politycznymi dalej mogą leczyć, ale może nie kierować. Wtedy większa transparentność następuje i być może unikniemy niektórych nieprawidłowości. Ponadto apelujemy o takie ujednolicenie wyceny świadczeń oraz o pracę nad takim systemem też grafikowym lekarzy, nad ograniczeniem czasu pracy lekarzy, który to czas pracy po przekroczeniu byłby monitorowany za pomocą takich alertów, tak aby przepracowany lekarz też nie podejmował kolejnego dyżuru, bo wskutek tego właśnie przemęczenia, przepracowania wszyscy jesteśmy bardziej skłonni do błędów, a gdy nie są to błędy urzędowe, tylko takie, które wpływają na ludzkie życie, no to chyba sama odpowiedź gdzieś tam nam się rodzi z tyłu głowy.
1: Ta sprawa z tyłu, ona w tej chwili już trochę blednie w porównaniu z tymi zarzutami, no ale nadal pozostaje istotna.
2: Tak, no bo teraz wchodzi z planu, czy pan doktor zarabiał taką a taką kwotę, raczej soczewka społeczna oraz nas jako środowiska gdzieś jest położona na tym, czy ginęli ludzie, no bo tu takie słowa padły, że pacjenci byli poszkodowani i to w tragiczny, dramatyczny sposób. Tam nawet padły takie oskarżenia o to, że aż trudno mi to powiedzieć, że pacjent był traktowany jak fantom. To jest oburzające, to z taką sprawą nie mieliśmy do czynienia. No nie wiem, ja pracuję około 10 lat w Polskiej Ochronie Zdrowia, nie miałam do czynienia z takim skandalem, kryzysem i z takim brakiem etyki.
1: To jeszcze na koniec pytanie o te słynne saloniki VIP, one też już trochę zeszły z uwagi opinii publicznej, bo rzeczywiście te zarzuty są absolutnie wstrząsające. Tamte też były, ale no, tu jest eskalacja. Pojawiły się od prezesa Jankowskiego, doktora Jankowskiego, informacje, że z innych szpitali także macie państwo sygnały dotyczące uprzywilejowania polityków, a czasem po prostu samorządowców, bo to oczywiście jest różny poziom w stosunku do innych pacjentów. Jak duża jest ta skala? Czy my możemy spróbować ocenić na podstawie tych jednostkowych doniesień, może nie jednostkowych, nawet wielu, ale jednak wciąż nie ma całościowego raportu. Jaka jest skala tego zjawiska?
2: Myślę, że skalę o tyle będzie trudno zbadać, że

0: osoby związane z jakimiś szpitalami, nawet w sposób taki po prostu latami pracujące, są tak przywykłe czasami do istnienia pewnego tak zwanego układu, że nawet go nie zauważają. I dopiero jakaś tragedia, która się dzieje, doprowadza do tego, że no, jak w soczewce widzimy, że ktoś nie miał stosownego wykształcenia, że ktoś posługiwał się właśnie takim kluczem nepotyzmu. To jest chyba też nauczka dla organów typu NFZ, wszelkich organów kontrolnych, dla szpitali, aby bardzo poważnie skupić się na przeprowadzaniu różnego rodzaju audytów kontroli. Ja podkreślę jedno. W Polsce ponad 200, o ile się nie mylę, szpitali podległo akredytacji. Są to szpitale akredytowane. Jestem ciekawa, co to zmienia. Czy te nasze akredytacje, systemy jakości ISO, czy uwzględniają też takie czynniki jak upolitycznienie, jak tego typu nieprawidłowości? A może powinniśmy popracować nad czymś jeszcze bardziej transparentnym?
1: I na koniec jeszcze pytanie o pana doktora, wciąż jeszcze doktora, bo jeszcze ma prawo do wykonywania zawodu, Dawida Kacprzyka. Wspomniała pani, no zresztą się pojawia ta informacja już, że zostanie wszczęta i dziś zostanie złożony wniosek o zawieszenie jego prawa do wykonywania zawodu. Jak wygląda taka procedura? Ile ona może potrwać?
0: No tutaj pan prezes Łukasz Jankowski zawnioskował o taki tryb przyspieszony, aby ta decyzja była podjęta możliwie szybko, być może nawet w ciągu kilku dni. Natomiast procedura, bo jeszcze tam też różni państwo redaktorzy pytacie o odebranie PWZ tego prawa wykonywania zawodu. Taką decyzję podejmuje sąd lekarski po przeprowadzeniu całościowego postępowania. Te postępowania są podobnie jak w sądach powszechnych, postępowania dość długimi, gdyż każda osoba ma prawo do obrony, prawo do świadków, do zeznań. Także to już są raczej tygodnie, miesiące niż dni.
1: Bardzo dziękuję. Iwona Kania z Naczelnej Izby Lekarskiej była naszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF24.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Wakacje to czas realizacji nowych planów. Spełnij te o własnym mieszkaniu. Apartamenty na Targówku, domy na Wawrze czy osiedle Mira w Pruszkowie. Już w sobotę 27 czerwca PKBEX Development zaprasza na dzień otwarty. W jednym miejscu porównasz trzy wyjątkowe inwestycje i upolujesz gorące wakacyjne rabaty. Przyjdź w sobotę do biura sprzedaży mieszkań na Róg Świętokrzyskiej i Szkolnej i odbierz swój prezent. Szczegóły na pkbexdevelopment.com.
2: Poranna rozmowa w RMF FM. Tu padają ważne deklaracje.
3: Ja chcę to zmienić i chcę, żeby wszyscy traktowani byli równo w prokuraturze, a kryterium awansu, żeby była merytoryka, a nie, że ktoś po układach dostał delegację czy stanowisko. I tutaj będę naprawdę bezwzględny. Nawet jak minister Bogucki będzie płakał i będzie mnie od czci i wiary odsądzał, ja będę robił swoje.
2: Poranna rozmowa w RMF FM i politycy bez cenzury. Już dziś po 8:00 prezentuje Tomasz Terlikowski.
4: Zbliża się godzina 5:00, to oznacza najnowsze wydanie Faktów RMF FM, a w studiu Karol Płaczkiewicz.
5: Jestem, zapraszam. Potężne trzęsienia ziemi w Wenezueli, zawalone budynki w Caracas, są ofiary. Były ordynator szpitala południowego przesłuchany w prokuraturze. Posłuchajcie, jak przebiegało to przesłuchanie. Senat pracuje nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Nasz dziennikarz zebrał głosy polityków obu stron w tej sprawie. Jest 5:00. Dwa silne trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,2 i 7,5 dotknęły Wenezuelę. Największe zniszczenia odnotowano w stolicy kraju, Caracas, gdzie zawaliły się budynki, a pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Władze nie podały jeszcze oficjalnego bilansu ofiar. Burmistrz dzielnicy Chacao poinformował o co najmniej 16 rannych i ofiarach śmiertelnych, nie ujawniając ich liczby. Amerykańska służba geologiczna oceniła, że katastrofa może mieć bardzo poważne skutki. Według ekspertów możliwe są dziesiątki tysięcy ofiar oraz rozległe zniszczenia. Są budynki i domy, które się zawaliły, powiedział minister spraw wewnętrznych Daidaos Cabeo, informując o trwających akcjach ratunkowych. Mieszkańców wezwano do opuszczenia uszkodzonych budynków z powodu ryzyka kolejnych wstrząsów. Na publikowanych w internecie nagraniach widać zawalone budynki i zniszczenia w Caracas oraz innych miastach kraju. Były ordynator Szpitala Południowego w Warszawie Emil Jędrzejewski był wczoraj przesłuchiwany w warszawskiej prokuraturze okręgowej. To ten lekarz, który twierdzi, że w tej placówce dochodziło do licznych nieprawidłowości, w tym do błędów lekarskich, które kończyły się śmiercią pacjentów. Jak przebiegało to przesłuchanie? O tym reporterka RMF FM Magdalena Greinert, która była na konferencji prokuratury.
6: Lekarz nie chciał odpowiadać bez adwokata i oczekiwał zmiany terminu przesłuchania, ale prokuratorzy się na to nie zgodzili. Jędrzejewski nie odpowiedział na żadne z kilkudziesięciu pytań, wszystkie kwitował milczeniem. Przekazał za to kartkę z nazwiskami i numerami PESEL dwóch osób, które miały być pokrzywdzone w Szpitalu Południowym i dodał, że jego wiedza dotyczy tych dwóch osób. Poza lekarzem, który ponownie ma się stawić w prokuraturze w poniedziałek, śledczy kompletują listę.
7: Świadków do przesłuchania nie tylko pracowników SOR-u, ale również osób z kierownictwa szpitala, z różnych organów. Tych organów było trochę, jeśli chodzi o samą strukturę szpitala, bo nie tylko zarząd, ale i Rada Nadzorcza, jak i w grę wchodzi również przesłuchiwanie poszczególnych urzędników z warszawskiego ratusza.
6: Mówi rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba, który dodaje, że na tym etapie postępowania nie ma planu przesłuchania lekarza Dawida Kacprzyka, który jest niechlubnym bohaterem afery w Szpitalu Południowym. Przesłuchany ma być natomiast prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
5: Senat rozpoczął wczoraj pracę nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Zakłada ona, że dwie osoby pełnoletnie, również tej samej płci, mogą zawrzeć umowę u notariusza, która ureguluje kwestie majątkowe, dziedziczenia, a także nada drugiej osobie uprawnienia do dostępu do informacji medycznej.
8: Senacka większość chce, żeby ta ustawa jak najszybciej trafiła na biurko prezydenta. Wicemarszałek Senatu z Lewicy Magdalena Biejat podkreślała, że jest to kompromisowy projekt, na który czeka wielu Polaków.
9: To nie jest ustawa ani o czyichś przekonaniach, ani o czyichś wierzy, ani ideologii, tylko o ludziach, którzy po prostu czekają, aż uregulujemy tę sprawę, aż osoby, które żyją w związkach nieformalnych, będą miały szansę na jakieś wsparcie ze strony państwa i w ogóle dostrzeżenie ich potrzeb.
8: Z kolei senatorzy PiS-u twierdzą, że ta ustawa to kolejna nadregulacja, a także zarzucają jej niekonstytucyjność.
10: Myślę, że to jest nadregulacja, którą nie powinniśmy wprowadzać. Te uwarunkowania prawne, które są w tej chwili, myślę, są wystarczające.
8: Mówił senator Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Kraska.
5: Z politykami rozmawiał nasz dziennikarz Jakub Rybski. Głosowanie nad projektem odbędzie się dzisiaj.
11: Lepiej posłuchaj tych faktów.
5: Europa zmaga się z potężną falą upałów. W Wielkiej Brytanii środa była najgorętszym czerwcowym dniem w historii pomiarów. Podobnie we Francji, drugi dzień z rzędu. Także w Polsce z każdym dniem jest coraz cieplej. O tym, jak przetrwać bezpiecznie taki skwar, przypomina dr Karolina Gil z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.
12: Do 9:00, żeby wychodzić i później dopiero wieczorem, czyli koło 20:00. Pamiętać również o odpowiednim nawodnieniu, żeby gdzieś tam koło 2,5-3 litrów starać się wypijać. Ochrona głowy, starajmy się przebywać w cieniu.
5: W tej chwili ostrzeżenia przed upałami dotyczą 10 województw zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej części Polski. A na koniec faktów jeszcze raport z Mundialu. Przed kilkoma minutami zakończył się mecz Czechy-Meksyk. Górą Meksykanie. Końcowy wynik to 3-0. Równolegle rozgrywany mecz Republiki Południowej Afryki z Koreą Południową zakończył się zwycięstwem RPA 1-0. Kolejne mundialowe emocje wieczorem. O 22:00 Curaçao zagra z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a także Niemcy zmierzą się z Ekwadorem. Tymczasem ja kończę już swój dyżur. Karol Płaczkiewicz, kłaniam się i życzę dobrego dnia. Fakty wracają za niespełna pół godziny. Poranne wydania przygotują i przedstawią wam Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Szymon Olbratowskiego teraz w RMF FM.
1: Nic nie robienie jest najwyższą formą robienia czegoś. Bo wczoraj tutaj cytowaliśmy w programie sztabowca PiS odnośnie coraz słabszych wyników Prawa i Sprawiedliwości. Najbardziej nam urosło, jak nic nie robiliśmy. Musimy przestać się sami wyżynać i głupio gadać. Ha, człowieku. Powiedz to, drogi sztabowcu, panu Czarnkowi albo panu Błaszczakowi. Czyli teraz PiS, nic nie robić, głupio nie gadać, to jest ambitny program polityczny wymagający ogromnej samodyscypliny. Czy to jest możliwe? Wyobraźmy sobie poranne zebranie partii, sztabowiec mówi: słuchajcie, od dziś nic nie robimy. Dobrze, ale czy możemy chociaż udzielić wywiadu? Nie. A konferencję prasową? Nie. Mówiłem, głupio nie gadamy. A może choć jedno zdanie o Niemcach, o Tusku albo o Tusku i Niemcach? Powiedziałem nic. I właśnie w tym momencie połowa sali dostaje drgawek abstynencyjnych. Bo problem PiS polega na tym, że oni potrafią przegrać nawet konkurs na milczenie. Gdyby zamknąć ich na tydzień w dźwiękoszczelnym bunkrze bez telefonów, po dwóch dniach ktoś znalazłby kamerę, zorganizował briefing prasowy i ogłosił, że winę za ciszę ponosi Tusk, wspierany przez Brukselę i pogodę. Bo w PiS istnieje taka naturalna, biologiczna wręcz niezdolność do niegadania. To trochę tak, jakby powiedzieć rybie, żeby nie pływała, kotu, żeby nie spał, albo Sasinowi, żeby nie organizował czegoś, co kosztuje miliony i nie dochodzi do skutku. Zresztą, słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, głupio nie gadać dla olbrzymiej większości polityków różnej maści, prawda, byłoby zdradą własnej tożsamości. Dlatego strategia siedźmy cicho brzmi rozsądnie tylko do momentu, kiedy przypomnimy sobie, kto miałby ją realizować. I wtedy staje się fantastyką polityczną. You shot me so damn.

0: 5.30 na zegarach. Zaczynamy poranne fakty RMF FM w studiu Magdalena Wojtoń. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
1: To fakty RMF FM w ostatni czwartek czerwca. W tych faktach komentarze do kolejnych szokujących wątków w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie oraz pytania o minister zdrowia. Dwa silne trzęsienia ziemi w Wenezueli. Białoruś wyłączyła przekaźniki do sterowania rosyjskimi dronami. Słynna willa Silvio Berlusconiego na Sardynii sprzedana rodzinie emira z Kataru. Minister zdrowia w czasie tej afery schowała się w cieniu. Marek Balicki, były szef tego resortu i członek Rady Zdrowia przy prezydencie, skrytykował w popołudniowej rozmowie w RMF FM postawę minister Jolanty Sobierańskiej-Grędy w związku ze skandalem w Szpitalu Południowym w Warszawie.
2: Minister nie może chować się w cieniu. Musi odbudować, no bo w tej chwili będziemy musieli po wczorajszych doniesieniach jednego z lekarzy, który pracował w Szpitalu Południowym, o tym, co mogło dziać się na SOR-ze, nie wiemy, jak było, to potwierdzi postępowanie, ale to minister teraz musi odbudować zaufanie do systemu, zwłaszcza osoby o niskim kapitale społecznym, słabiej zorientowane, nie mogą się bać korzystać z pomocy lekarskiej, a dzisiaj takie nastroje w jakichś środowiskach mogą się pojawić, czyli minister musi być na pierwszej linii frontu rozwiązywania tego bardzo
3: poważnego. A Jolanta Sobierańska-Grenda nie jest na pierwszej linii frontu.
2: No nie widać jej.
1: Cała rozmowa Piotra Saleka jest na rmf24.pl. Teraz informacje ze świata. Dwa silne trzęsienia ziemi w Wenezueli, podają zagraniczne agencje informacyjne. Świadkowie mówią o zawalonych budynkach w stolicy kraju Caracas i ludziach uwięzionych pod gruzami. Władze nie podały oficjalnej informacji o poszkodowanych. Według danych amerykańskiej służby geologicznej pierwsze trzęsienie miało magnitudę 7,2, a kolejne 7,5. Zbieramy cały czas nowe informacje w RMF FM. Sprawdzajcie fakty. Po ultimatum Ukrainy Białoruś wyłączyła przekaźniki wykorzystywane do sterowania rosyjskimi dronami, poinformował ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Wcześniej ostrzegał, że jeżeli Białoruś nie zdemontuje tych urządzeń, uczyni to Ukraina. W połowie czerwca białoruski przywódca Aleksandr Łukaszenka przeprosił Zełenskiego za swoje ostre wypowiedzi pod adresem władz w Kijowie i zapewnił, że Białoruś nie zamierza podejmować żadnych działań militarnych wobec Ukrainy. Słynna luksusowa willa zmarłego 3 lata temu byłego premiera Włoch Silvio Berlusconiego na Sardynii została sprzedana rodzinie emira Kataru. Rezydencja Villa Certosa, znana ze spektakularnych przyjęć, to jest jedna z najdroższych prywatnych posiadłości na świecie. Według mediów została sprzedana za 350 milionów euro. Gośćmi Berlusconiego bywali tam światowi przywódcy, wśród nich Władimir Putin, George W. Bush czy Tony Blair. To są poranne fakty w RMF FM w czwartek 25 czerwca. No, rozwija się warszawska afera szpitalna, pojawiają się kolejne bulwersujące wątki. Opiszemy je dzisiaj w faktach. Zapraszamy na nasze rozmowy o poranku w RMF FM i internetowym radiu RMF 24. Po 7 w RMF 24 Piotr Salak porozmawia z radnym Warszawy Janem Mencfelem. Godzinę później w porannej rozmowie Tomasz Terlikowski będzie gościł Ryszarda Petru z klubu Centrum. W faktach także gdańska konferencja o pomocy i odbudowie Ukrainy. Będzie też raport z boisk mundialu oczywiście w Ameryce. Zapraszam gorąco na fakty o 6.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: A ja powiem tylko jazda, jazda, jazda, jedziemy z tym czwartkiem. Czwartek jest, nie? Czwartek, tak, dobra, wszyscy pokazują, że jest czwartek. Czwartek?
0: Czwartek.
5: Czwartek, jest. Dobra, no to odpalamy, wstawaj, szkoda dnia. Jacek Tomkowicz, cześć, dzień dobry. Now this is not the time or the place for broken hearted.

najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BDS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.

0: nie ma miejsca jak dom i mrozu w RMFM. No mrozu to by się trochę przydało.
1: Tak, dzisiaj.
0: Biorąc pod uwagę to, jakie temperatury przez najbliższe dni nas czekają. I to nie żart, 40 stopni ma się pojawić w Polsce w ten weekend. O czym jeszcze dzisiaj będziemy mówić?
1: No oczywiście Szpital Południowy, ten temat nie schodzi.
0: Na pierwszych stronach rzeczywiście tak. Szpital Południowy. Jest też mundial, no i na pierwszej stronie tak wciśnięty, tutaj wciśnięta informacja, Majdanowie na lodach.
1: Oj, to dzisiaj nie można było jej opuścić, tej informacji.
0: A nie mogą być same takie informacje.
1: Ale a propos lodów i Majdanów, dowiecie się, co jadł pterozaur.
0: Dowiesz?
1: Tak.
0: Dobra, no to o tym już za moment we Wstawaj Szkoda Dnia. Zaczynamy, Jacek Tomkowicz.
1: Tomasz Olbratowski, witamy.
0: Dzień dobry. Idziemy po kawę.
2: Reklama.
3: Poniedziałek, wtorek,
2: środa,
3: czwartek.
4: Szybko zleci.
3: Byle do piątku.
5: Słuchaj już dziś po 9:00 w RMF FM.
6: Byle do piątku pomaga przetrwać Active Lab Pharma, producent elektrolitów z witaminą C i magnezem Elektrowit.
7: Już 27 czerwca Wrocław po raz pierwszy zabrzmi tak elektronicznie. Wrocław Deep House Festival. Pierwsze w historii wydarzenie łączące najlepsze klubowe brzmienia i kultową halę stulecia. Przeżyj z nami niesamowity audiowizualny spektakl w ramach Święta Wrocławia. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca. Line-up i szczegóły na wrocław.pl. Bilety na e-bilet.pl. Zaprasza miasto Wrocław.
2: Po reklamie.
8: RMF FM i nucisz od rana.

0: Dobrze, że pomogłeś Royowi Orbisonowi. Dziękujemy Tomku. You got it w RMF FM. 8 minut do 6.
1: No, niektóre zespoły You got it mają.
0: Co mają You got it?
1: Kto mają,
0: co
1: mają You got it? Bo awansowały do już pucharowej sekcji kochanych mistrzostw świata w piłkę
0: nożną. No, bo ty jesteś na bieżąco, jeśli chodzi o sport. Dobra, to, tak. To mów tutaj tym, którzy teraz się obudzili, którzy przegapili mecze.
1: No, bo ty wcześniej się to oglądaliście wczoraj wieczorem, ale w nocy co się działo? Czechy przegrały z Meksykiem 3-0.
0: Ocie.
1: I jadą nasi Czesi? Południowi sąsiedzi do domu.
0: Nie zobaczycie, Czesi, jak to jest nie być na mundialu.
1: RPA. No. RPA awansowało, wygrywając z Koreą Południową, to jest niespodzianka.
0: O, to jestem bardzo zaskoczony. Jeszcze
1: się
0: był
1: Banga
0: jakiś mecz?
1: Banga nazywają, czy jakoś tak.
0: Czy był jeszcze jakiś mecz?
1: Był jeszcze, no ale to ludzie już chyba oglądali, proszę pana, bo grało Haiti, grało z Maroko. Maroko wygrało 4-2, awansowało. Brazylia pokonała, proszę pana, pokonała 3-0 Szkocję. Dwie bramki strzelił Vinicius Junior. Ale Haiti nie awansowało.
0: Czekaj, ale Haiti tam gra, a nas tam nie ma.
1: No tak, taki podział na kontynenty jest.
0: Dobra, to jeśli chodzi o mundial, to jeszcze muszę doczytać fakty. Za chwilę punktualnie o 6.

0: Runaway Train w RMF FM. I z taką najlepszą muzyką docieramy do godziny 6, punktualnie o 6. Jak zawsze, fakty w RMF FM. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
1: Dwa silne trzęsienia ziemi w Wenezueli.
2: Nie ma oficjalnych danych, ale Donald Trump przed chwilą napisał o druzgocącej liczbie ofiar.
1: Wiele bloków, m.in. w stolicy kraju, w Caracas, się zawaliło.
2: W poniedziałek kolejne przesłuchanie lekarza sygnalisty ze Szpitala Południowego w Warszawie.
1: 200 strażaków walczyło z potężnym pożarem składowiska odpadów w Chorzowie.
2: W tych faktach też nowość na Zamku Czocha.
1: I nasi siatkarze ze zwycięstwem w Lidze Narodów.
2: Stan wyjątkowy obowiązuje w Wenezueli. W bardzo krótkim czasie dwa razy zatrzęsła się tam ziemia. Oba wstrząsy miały magnitudę ponad 7.
1: W tej chwili władze nie informują o liczbie ofiar, jednak według amerykańskiej służby geologicznej mogły zginąć nawet dziesiątki tysięcy osób. Akcja ratunkowa trwa. Udało mi się szybko ubrać i uciec. Ściany w budynku zaczęły pękać. Jakoś udało mi się otworzyć drzwi. Wszędzie unosiła się chmura dymu. Wspinaliśmy się po gruzach. Nie każdemu udało się uciec.
2: To mieszkanka wenezuelskiej stolicy Caracas. W odstępie niespełna minuty, jak mówiliśmy, dwa silne trzęsienia ziemi o magnitudzie przekraczającej 7. Potem według agencji AFP odnotowano już ponad 20 wstrząsów wtórnych. Najbardziej dotknięte zostały obszary wzdłuż północnego wybrzeża kraju, w tym La Guaira, Aragua, Carabobo i Falcón. Donald Trump przed chwilą napisał o druzgocącej liczbie ofiar. Wiadomo już, że Stany Zjednoczone wyślą do Wenezueli ekipy poszukiwawczo-ratownicze oraz pomoc medyczną i humanitarną. Zapowiedział to Jeremy Lewin, podsekretarz stanu do spraw pomocy zagranicznej.
1: Na rmf24.pl zdjęcia i filmy przedstawiające zniszczenia w stolicy kraju, Caracas.
3: Poranne fakty RMF FM.
1: W poniedziałek w prokuraturze okręgowej w Warszawie po raz drugi ma być przesłuchiwany były ordynator chirurgii Stołecznego Szpitala Południowego, lekarz Emil Jędrzejewski.
2: To on w wywiadzie w Kanale Zero mówił o licznych nieprawidłowościach w szpitalu. Ale wczoraj zamiast odpowiadać na pytania śledczych, milczał. O szczegółach nasza reporterka Magdalena Greinert.
4: Lekarz nie chciał zeznawać bez adwokata i proponował odroczenie przesłuchania, ale śledczy się nie zgodzili. Ich zdaniem świadek ma ważne informacje, o czym mówił publicznie. Emil Jędrzejewski złożył do protokołu kartkę z nazwiskami i numerami PESEL dwóch osób, które miały być pokrzywdzone w szpitalu południowym. Śledczy zadali lekarzowi kilkadziesiąt pytań.
5: Świadek każde z pytań skwitował milczeniem.
4: Podsumował rzecznik prokuratury Piotr Antoniski-Ba. Śledczy kompletują listę świadków. Przesłuchane mają być m.in. osoby, które zasiadały w zarządzie i Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
1: 200 strażaków gasiło duży pożar w Chorzowie. Zapaliło się składowisko odpadów przy ulicy Kluczborskiej.
6: Pożar to około 6 tysięcy metrów kwadratowych. Ta pryzma jest wysoka około 8 do 10 metrów. Również specjalistyczna grupa ratowniczo-chemiczna z JRG Katowice-Piotrowice na podstawie czy na bazie samochodu tak zwanego Mobilab jest tutaj, która dokonuje pomiarów powietrza za pomocą specjalistycznego sprzętu detekcyjnego.
2: Na miejscu pożaru Damian Legierski, śląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Na szczęście nikt nie został ranny.
1: Już w ten weekend pierwsi turyści będą mogli skorzystać z nowego, tajnego przejścia w Zamku Czocha na Dolnym Śląsku.
2: Po wielu miesiącach przygotowań i analizie dokumentów pracownicy warowni skuli ścianę w najbardziej reprezentacyjnej komnacie książęcej wiedzieli, że znajduje się tam łącznik z pracownią niemieckiego architekta Bodo Eberharta.
1: Kiedy ruszyło burzenie ściany, pani Mariola akurat zwiedzała zamek. Nasza reporterka Martyna Czerwińska zapytała ją o wrażenia.
7: Zajrzała pani w tą nową, odkrytą dziś skrytkę. Jak się podobało?
8: No podobało się. Ja w ogóle jestem pod olbrzymim wrażeniem. Nie myślałam, że ten zamek zachował się w takim stanie. I to, co pani przewodnik mówi, że tyle tych przejść, no i my mamy właśnie tą szansę dzisiaj zajrzeć w to 19 przejście.
7: Historyczna chwila.
8: No historyczna, no należy rozreklamować to miejsce, bo tu w zasadzie jest wszystko oryginalne.
2: No to reklamujemy. Tajemnice Zamku Czocha do obejrzenia na rmf24.pl w zakładce Regiony.
1: Polscy siatkarze od zwycięstwa 3-2 nad Belgią rozpoczęli turniej Ligi Narodów w Gliwicach.
2: Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM był na meczu. O wnioski po meczu zapytał libero naszej kadry Maksymiliana Graniecznego.
9: Na pewno musimy lepiej wchodzić w mecze, bo nie zawsze to się uda tak odwrócić, tak jak było w tym meczu.
10: Można było mieć wrażenie, że już kilka razy wam coś uciekało w tych setach, no bo była ta przewaga trochę roztrwoniona?
9: Tak, było parę takich momentów, w których powinniśmy tą przewagę utrzymać. Myślę, że w drugim secie szczególnie, bo tam bodajże 5-3 wygrywaliśmy. No to pokazuje, że jeszcze mamy wahania.
1: Wieczorem w Gliwicach Polacy zagrają z Turcją.
2: Po 6.30 mistrzowskie fakty sportowe, a po nocnych rozstrzygnięciach mundialowych w grupie A wiemy, że Czechy przegrały z Meksykiem 0-3, Republika Południowej Afryki pokonała Koreę Południową 1-0, Czesi z jednym punktem na ostatnim czwartym miejscu odpadają z turnieju.
1: Kto i z kim gra dalej, o tym usłyszycie w faktach.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
0: Sprawdzamy pogodę, jak to będzie dzisiaj wyglądało, czy już te upały dzisiaj przyjdą. No patrzymy, w Zielonej Górze dzisiaj 30, we Wrocławiu 30, w Wielkopolsce również 30, nawet 33 stopnie. Włączę mikrofon, wtedy jest wygodniej.
13: O, dzięki serdecznie za radę. No. Ale teraz czy
0: nie, no tak
13: będzie?
0: Patrzę na godzinę 14. Warszawa 30, no średnia temperatura w Polsce 30.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
0: W skrócie opadów zero w całej Polsce, chmur praktycznie zero.
13: Ale jutro ma być jeszcze wyżej, 40.
0: No w weekend nawet do 40.
13: Ale w przyszłym tygodniu nadejdą deszcze i burze. Odetchniemy z ulgą.
0: Dobra, na razie tak, plan na dzisiaj. Jeśli macie opcję wyskoczenia gdzieś nad wodę, to jest idealny plan. A to już Harry Styles.

0: Radio Utenty Freak z RMF FM, 12 minut po godzinie 6. Kolega Obrachowski tutaj od samego rana się wczytuje w jakieś portale naukowe. Co tam jest?
1: Wiem, niesamowite. Słuchajcie, sprawdzono, co jadł pterozaur z epoki kredy.
0: Kredę.
1: Nie kredę. Epoka kredy była, ale no. Kredy nie. Naukowcy sądzili, że ryby jadł, nie? No. Ale się okazuje, że pterozaur jadł głowonogi. Znaczy kalmary, inny taki luksusowy szajs.
0: Głowonogi jadł. A ja bez sprawdzania wiedziałem, że na pewno nie były to truskawki i nie pierogi ruskie.
1: No. I ma chłopczego żałować.

0: zapowiedzieliśmy, że powiemy o tym. No i mówimy w tym momencie, że jest nowa Miss Mundialu. Takim tytułem okrzyknięto włoską dziennikarkę Leonore Incardone, która relacjonuje mistrzostwa.
1: Okej, dostali. I co jest takiego w tej jej miskości? Na czym jej miskości polega?
0: Ja to ci przeczytam. Zachwyca odważnymi stylizacjami.
1: Patrz,
0: tu jest taka stylizacja.
1: Idzie na łatwiznę. Jakby cały materiał z tych stylizacji zszyć razem, to wyszedłby co najwyżej dywanik łazienkowy.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
3: W lesie z psem lepiej być nie może. Przygotowaniu pyszności lepiej być nie może. Jakkolwiek mija wam ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
4: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
6: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się. Bardzo i wszędzie. Wyluzuj. Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
7: Kumulacja szczęścia w RMFM.
8: Pieniądze szczęścia nie dają.
9: Myślisz?
10: To posłuchaj.
11: Ja po prostu to nie wierzę, myślę, że ja nie wiem, śpię, albo to był taki żart telefoniczny.
7: Kumulacja szczęścia w RMFM.
12: Czeka
7: ponad milion złotych.
12: Zagrasz?
8: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Po reklamie.
17: 6.30, czas na fakty w RMF FM.
18: Liczba ofiar dwóch trzęsień ziemi w Wenezueli może być druzgocąca. Mogły zginąć dziesiątki tysięcy ludzi.
19: Według danych amerykańskiej służby geologicznej pierwsze trzęsienie miało magnitudę 7,2, a kolejne 7,5.
18: Trwa akcja ratunkowa i poszukiwanie ludzi pod gruzami zawalonych budynków.
19: Jak informuje nasz korespondent Paweł Żuchowski, prezydent USA Donald Trump zapowiedział kilkadziesiąt minut temu, że jest gotowy udzielić pomocy Wenezueli.
20: Stany Zjednoczone są gotowe, chętne i zdolne do udzielenia pomocy. Poleciłem wszystkim agencjom naszego rządu przygotować się do szybkiego działania. Będziemy wspierać naszych nowych i wielkich przyjaciół. Pierwsze doniesienia nie napawają optymizmem, dodał amerykański przywódca. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że dwa trzęsienia ziemi, które nawiedziły Wenezuelę, spowodowały druzgocącą liczbę ofiar śmiertelnych, nie podając przy tym żadnych oficjalnych danych dotyczących liczby zabitych. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
18: A zdjęcia i filmy pokazujące skalę tragedii w Wenezueli mamy na rmf24.pl. Teraz uwaga kierowcy, zablokowana o poranku krajowa 24 w miejscowości Kamionna w Wielkopolsce.
19: To odcinek Gorzyń-Pniewy.
18: W zdarzeniu auta osobowego i ciężarówki zginęła jedna osoba.
19: Z utrudnieniami musicie się liczyć jeszcze co najmniej przez 2 godziny.
18: Będzie kolejna kontrola w Szpitalu Południowym w Warszawie.
19: Tym razem przeprowadzi ją Urząd Ochrony Danych Osobowych. Urząd sprawdzi, jak były chronione dane osobowe w placówce.
18: We wtorek w Kanale Zero były pracownik Szpitala Południowego, dr Emil Jędrzejewski, powiedział, że na szpitalnym oddziale ratunkowym tej placówki procedury medyczne były wykonywane wadliwie. W wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach mogły zakończyć się śmiercią pacjentów.
19: Doktor Jędrzejewski był wczoraj przesłuchiwany przez prokuraturę okręgową.
18: A temat tej warszawskiej afery szpitalnej powróci w rozmowie o 7 w internetowym radiu RMF 24.
19: Gościem Piotra Saleka będzie stołeczny radny Jan Menzfela.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Meksyk po raz pierwszy w historii kończy mundialową grupę z kompletem zwycięstw.
19: Mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański. Dzień dobry.
22: Dzień dobry. Na zakończenie fazy grupowej Meksyk na Estadio Azteca pokonał Czechy 3-0. Wszystkie bramki w drugiej połowie, no dwie po dużej niefrasobliwości Czechów w obronie. Drugie miejsce w tej grupie niespodziewanie dla RPA po pokonaniu 1-0 Korei Południowej. Swoją grupę wygrywa Brazylia w nocy 3-0 ze Szkocją.
23: A
22: teraz gramy jak drużyna, nie jesteśmy perfekcyjni. Musimy ciągle poprawić kilka rzeczy, na przykład tempo gry z piłką. Moglibyśmy to robić szybciej. szybciej. Cieszę się jednak, bo od pierwszego meczu drużyna szybko zrobiła duże postępy, podsumował Carlo Ancelotti. Maroko pokonało 4-2 Haiti, w grupie bez kolei Szwajcaria wygrywa 2-1 z Kanadą, obie drużyny z awansem, podobnie jak Bośnia i Hercegowina wczoraj 3-1 z Katarem. Na turnieju tenisowym w Bad Homburg porażka Igi Świątek w drugiej rundzie, wczoraj 3-setowy przegrany pojedynek z Emmą Navarro, do decydującej rundy eliminacji Wimbledonu przeszła z kolei Katarzyna Kawa, wczoraj pokonała Włoszkę Lucrecję Stefanini, a dziś mecz z Amerykanką Kaylon Day. Biało-czerwoni siatkarze wygrali w Gliwicach z Belgią 3-2, to był mecz kolejnego turnieju Ligi Narodów.
0: Naprawdę Belgowie dzisiaj wysoko postawili poprzeczkę, natomiast cieszy to, że mimo nie najlepszego startu, słabego startu potrafiliśmy wrócić z 0-2 na 3-2. Takie wygrane zawsze powinny budować.
22: Tak mówił Marcin Komenda, wieczorem zagramy z Turcją. Za miesiąc będziemy z kolei już śledzić wydarzenia na trasie 82. Rajdu Polski. Po wielu latach impreza z mazurskich szutrów przenosi się na asfaltowe trasy na Śląsku.
9: Wszystko, myślę, się dopina na ostatni guzik. Mamy tutaj duże zaufanie do kolegów na Śląsku, którzy pokazali już wielokrotnie swój profesjonalizm i przygotowanie. Będą nowe smaczki.
22: Tak mówił prezes Polskiego Związku Motorowego Michał Sikora. Tegoroczny rajd to 15 odcinków specjalnych o długości blisko 190 km.

0: Szok i niedowierzanie. Celine Dion w RMF FM, 19 minut do 7. W lasach pojawiły się grzyby kurki. To jest ważna informacja. Aha. Tym powinien żyć świat.
1: I żyje.
0: Gdzie rosną, zadajemy sobie pytanie, chcąc coś tam może zebrać. No. I ekspert od grzybów mówi prasie, rosną tam, gdzie padało.
1: No to co to za rada? To rada ministrów? Niech ekspert w takim razie powie, gdzie padało.
0: To kiedyś wszędzie padało.
1: No ale u mnie na balkonie też padało, a nie rosną kurki. Coś nam się wydaje, że ten ekspert tak oględnie się wypowiada, no, bo nie chce, żeby mu oczyścić miejsce z jego zbierania, nie?
2: Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki

0: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa Janki Piaseczno zaprasza.
1: Dla wymagających, czyli AC ASOS Auto Assistance Comfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
2: Patrz, Barbara, fajna, co?
3: No, fajna hulajnoga elektryczna, Marian, ale miałeś kupić smartfon.
2: No i kupiłem, Barbara, kupiłem najnowszy smartfon Xiaomi 17T w Media Expert i hulajnogę gratis dostałem.
4: Kup teraz w Media Expert premierowy smartfon Xiaomi 17T lub Xiaomi 17T Pro z mistrzowskim teleobiektywem, a dostaniesz ekstra prezent, odkurzacz bezprzewodowy lub hulajnogę elektryczną gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
6: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
7: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
6: Po reklamie.

0: Widzimy, że poruszył was ten temat pod 3322. Piszecie na temat kurek. Gdzie kurki są, gdzie kurki zbierać? Słuchajcie, pojawiły się kurki, mówiliśmy.
1: Tak.
0: Pojawiły się też w sklepach i tutaj ktoś pisze pod 3322 125 zł za kilogram.
1: O kurka.
0: No.
1: To na razie zamiast kurek to bardziej się opłaca kupować kury.
0: Kura się bardziej opłaca,
1: bardziej,
0: tak?
1: No
0: bo kura zniesie ci jajo, a kurka?
1: Nie.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Poranna rozmowa w RMF FM. Tu padają ważne deklaracje.
2: Ja chcę to zmienić i chcę, żeby wszyscy traktowani byli równo w prokuraturze, a kryterium awansu, żeby była merytoryka, a nie, że ktoś po układach dostał delegację czy stanowisko. I tutaj będę naprawdę bezwzględny. Nawet jak minister Bogucki będzie płakał i będzie mnie od czci i wiary odsądzał, ja będę robił swoje.
1: Poranna rozmowa w RMF FM i politycy bez cenzury. Już dziś po 8:00 prezentuje Tomasz Terlikowski.
3: Reklama.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Wiesz, Marian, w Duecie wszystko jest prostsze.
6: O, dziękuję, Barbara, to miłe bardzo.
5: No bo zobacz, no, pralka Haier perfekcyjnie pierze ubrania, a energooszczędna suszarka Haier suszy je nawet w 30 minut, a do tego odświeża delikatne tkaniny bez użycia środków piorących.
6: A, taki Duet.
5: Idealny, z Media Expert.
7: Kup.

0: Do niedzieli z kartą Moja Biedronka wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym lody Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego produktu na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Od poniedziałku do czwartku grają dla Was Ola Filipek i Mateusz Opyrchał, a w piątki radiowe Olki. Filipek i Sikora robią weekendowy biforek.
2: Jak ja bym chciał, żebyście usłyszeli Olę, zanim pojawiliśmy się na antenie, zrobiła tak.
3: No bo ja widzę sobotę.
1: Lepsza połowa dnia. Już dziś po 14.
4: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
5: Energoobrót z grupy Orlen. Wybierz moc pewnej energii. Sprawdź ofertę dla domu lub firmy na energa.pl.
6: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Po reklamie.
9: Jeśli chcecie poznać najważniejsze fakty, to dobrze trafiliście, bo to fakty w RMF FM, na które zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
10: Wenezuela. Od niej zaczynamy.
11: Dwa silne trzęsienia ziemi w odstępie niespełna minuty. Pierwszy oficjalny bilans przedstawiony kilkanaście minut temu mówi o ponad 30 ofiarach i 700 rannych.
10: Tyle, że według amerykańskich ekspertów w Wenezueli mogły zginąć dziesiątki tysięcy ludzi.
11: O 7 także wróci w faktach Szpital Południowy.
10: I wrócą pytania o to, co w tej sprawie robi minister zdrowia.
11: A na mundialu czas grupowych rozstrzygnięć. Kto gra dalej, kto wraca do domu, posłuchajcie.
10: Potężne zniszczenia. Dramatyczne filmy pokazujące poszukiwania ludzi pod gruzami.
11: Na początek faktów Wenezuela, gdzie aż dwa razy zatrzęsła się ziemia. Magnituda wynosiła ponad 7.
10: Powtórzmy, według amerykańskich ekspertów mogły zginąć dziesiątki tysięcy ludzi.
11: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump o poranku polskiego czasu na platformie Truth Social napisał, że liczba ofiar śmiertelnych jest druzgocąca.
10: Fakty o 7 otwiera nasz korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, USA już zaoferowały pomoc zniszczonemu krajowi.
12: Jeremy Lewin, podsekretarz stanu USA do spraw pomocy humanitarnej, ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Wenezueli zespoły ratowników, zaopatrzenie medyczne i pomoc humanitarną w kluczowych pierwszych dniach po tym tragicznym kataklizmie. Zastępca sekretarza stanu Christopher Landau napisał na platformie X, że Stany Zjednoczone solidaryzują się z Wenezuelczykami w obliczu katastrofalnego trzęsienia ziemi. Niech Bóg błogosławi naszych wenezuelskich przyjaciół w tej trudnej chwili. Napisał, już wiadomo, że pomoc wyślą kraje Ameryki Łacińskiej, Salwador, Ekwador. Gotowość do pomocy zadeklarowała też Argentyna. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
13: Fakty, opinie, komentarze.
10: Czekamy, aż głos w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie zabierze minister zdrowia. Tak mówią zgodnie koalicjanci.
11: Pytanie, gdzie jest w tej sprawie szefowa resortu zdrowia, pada z ust polityków coraz częściej i nie chodzi tu tylko o przedstawicieli opozycji.
10: O poranku łączymy się z reporterem RMF FM Kasprem Wróblewskim.
14: Dzień dobry.
10: Kasprze, jakich działań od Jolanty Sobierańskiej-Grendy oczekują politycy?
14: Jakichkolwiek. Zarówno przedstawiciele Lewicy, jak i PSL-u podkreślają, że afera związana ze Szpitalem Południowym ciągnie się już kolejny tydzień, a ze strony Ministerstwa Zdrowia cisza. Odpolitycznienie resortu chyba nie było dobrym pomysłem, ocenia poseł Tomasz Trela z Lewicy.
15: Daliśmy czas, dajemy ten czas, natomiast no, chyba każdy efekty może sam sobie ocenić. Mamy wiele do zastrzeżeń, mamy wiele do życzenia, jeżeli chodzi o system ochrony zdrowia w naszym kraju.
14: Marek Sawicki z PSL-u o skuteczności Jolanty Sobierańskiej-Grendy mówi tak.
16: Nie ma przełożenia ani na ministra finansów, ani na premiera, w związku z tym pewnie nie zabiera głosu także w tej sprawie. Premier sprytnie przerzuca kwestię na NFZ.
14: Zarówno PSL, jak i Lewica proponują swoje ustawy dotyczące reformy służby zdrowia, jednak w tej chwili nie ma większych szans, aby weszły one w życie.
11: Po faktach w informacyjnym radiu RMF 24 gościem Piotra Salaka, przypominamy, będzie radny Warszawy Jan Mencfel. Na dziś zaplanowane są dwie sesje Rady Miasta Stołecznego.
10: W pierwszej części sesja absolutoryjna, na której radni zdecydują o udzieleniu wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.
11: Po jej zakończeniu ta sesja nadzwyczajna, podczas której to prezydent Warszawy przedstawić ma informacje na temat sytuacji właśnie w Szpitalu Południowym.
10: Jedna osoba zginęła w zderzeniu dwóch samochodów na 24 w Kamiennej w Wielkopolsce.
11: Tam droga łącząca Gorzeń i Pniewy jest zablokowana. Jeżeli jesteście w trasie, uważajcie.
10: A na koniec mundialowe rozstrzygnięcia.
11: W trzech pierwszych grupach piłkarskich Mistrzostw Świata. Znamy też pierwszą parę 1/16 finału. Patryk Serwański, o poranku w Faktach. Dzień dobry, Patryku.
10: Dzień dobry.
11: Zatem, co jest już pewne?
17: Pierwsza para. Kanada zagra w fazie pucharowej z RPA. Kanadyjczycy przegrali wczoraj ze Szwajcarią 1-2. Z kolei RPA niespodziewanie pokonało Koreę Południową 1-0. Obie ekipy w swoich grupach zajmują drugie lokaty. Dalej grają też Helweci, a pierwszą drużyną z trzeciego miejsca. Pewną awansu jest Bośnia i Hercegowina. 4 punkty wywalczone w grupie B.
10: W nocy ważne wydarzenie dla Brazylijczyków. Neymar na murawie.
17: Tak, wszedł w drugiej połowie meczu ze Szkocją. Canarinhos wygrali 3-0. 2 gole strzelił Vinicius Junior, ale to Neymar rozbudza emocje. Neymar wraca, a to będzie nasza tajna broń. Potrzebujemy go. Tak mówił jeden z brazylijskich fanów. Haiti nastraszyło Maroko, ale przegrało 2-4. Brazylia i Maroko grają dalej. Za to Meksyk wchodzi do fazy pucharowej w bardzo dobrym stylu. 3 mecze, 3 zwycięstwa w nocy, 3-0 z Czechami.
11: Czesi jadą do domu, a dziś kolejny mocny zestaw meczowy. Kto kibicuje Curaçao?
10: O 22 mecz z Wybrzeżem Kości Słoniowej i Ekwador z Niemcami.
11: Godzinę po północy. Japonia kontra Szwecja, no i Tunezja kontra Holandia.
10: A o 4 rano Turcja, Stany Zjednoczone.
11: I na koniec Paragwaj, Australia w RMF FM. Sprawdzajcie fakty.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
9: Specjalistka od pogody Magda Karwat-Marek.
18: I antycyklon Hartmut dzisiaj ze mną w pogodzie.
12: Hartmut?
18: Tak.
12: Jaki?
9: To jest niemiecki Hartmut. Czy szwedzki?
18: Nie, taki Hartmut. Nasz. To on jest odpowiedzialny za te 30 stopni, które pojawią się dzisiaj niemal wszędzie. 25-27 szykuje się nad morzem, na Podlasiu i na Warmii. Właśnie 30-33 na pozostałych obszarach, a na Dolnym Śląsku nawet 34. A nad morze się nie skończyć, bo prognozy pokazują, że może być nawet 40 stopni w ciągu następnych kilku dni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
9: Słuchajcie, mamy najnowszą wypowiedź Donalda Trumpa. On wypowiedział się o wyborach prezydenckich w Polsce. O tym już za chwilę w RMF FM.
12: A wypowiedź jest ciekawa.
9: Bardzo ciekawa, próbujemy sobie to rozrysować. Za chwilę wam ją przybliżymy.
12: Ale skończyły nam się kredki.
9: 5 minut po 7 tu Wstawaj, Szkoda Dnia. Jacek Tomkowicz,
12: Tomasz Olbratowski
9: i ona,
18: Magda Karwat-Marek.
9: Cześć.

0: Mr. Know It All. 11 minut po godzinie 7. Tu Wstawaj Szkoda Dnia. No i zaczynamy od tematu, o którym wspomnieliśmy mocny. Przed momentem.
1: Mocniutki, mogę przedstawić go, bo jestem fanem w ogóle. Donald Trump, nie wiem czy słyszeli państwo, wypowiedział się o wyborach prezydenckich w Polsce i dość taka wiedza mocno pogmatwana.
0: Tak.
1: Posłuchajcie.
2: W Polsce kandydat był na 10 miejscu. Ja go poparłem, bo nie lubiłem poprzedniego prezydenta. Poparłem go, bo był wojownikiem. Ja go poparłem i z 10 miejsca wskoczył na pierwsze. I to było największe zaskoczenie w Europie od 50 lat.
1: Fakt.
2: No jest wspaniałym prezydentem Polski.
1: Tak, największe zaskoczenie w Europie od 50 lat. I fakt, jestem zaskoczony od 50 lat w Europie najbardziej.
0: Ktoś mu tam dzwoni, ale czy to w kościele świętego Józefa, czy w synagodze rabina, to nie wiadomo. Nie? Znaczy, u niego tak krążą te fakty w głowie, oderwane od siebie, tak się trochę obijają i nigdy nie wiadomo, w którym momencie zacznie mówić. I te fakty wychodzą w kolejności odbicia. Takie
2: albo
0: mam
2: obicia
0: wrażenie.
2: Nawet.
1: Tak.
2: Cyk, cyk, cyk.
1: Ta. Ja do teraz nie wiem na przykład, czy on tam rozmawia z Iranem, czy z Avonem.
0: Po więcej analiz politycznych zapraszam codziennie po 5.30 w RMF FM.
3: Reklama.
4: Kumulacja szczęścia w RMF FM. Już jutro. Wielki finał czerwca.
5: Ktoś na pewno wygra.
6: 150 tysięcy złotych.
7: Audi Q3 w pięknym kolorze zielone Sage Metallic. Lub rekordową nagrodę główną.
8: 1 300 000 złotych.
9: Chcesz?
10: To ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
12: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo z Media Expert taniej masz.
16: RMF FM na wynos. Premiery, wyznania gwiazd, kultowe numery. Gdziekolwiek jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na www.rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
17: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.

0: którzy może jeszcze się nie do końca obudzili. Jesteśmy z najlepszą muzyką, wspieramy was,
1: tych,
0: jak tylko
1: mają
0: potrafimy.
1: Już plany wakacyjne, że wiesz, jakiś kurort, tam Patrick Swayze będzie uczył ich tańczyć.
0: No sezon wakacyjny nadchodzi, jakby
1: już
0: ktoś...
1: Tuż.
0: Tak, a właśnie, bo jakby ktoś chciał, to przeczytałem właśnie o najdroższym hotelu w Polsce.
1: No.
0: Przy krakowskim przedmieściu w Warszawie, za jedną dobę w apartamencie prezydenckim, 33 tysiące złotych.
1: Ojoj, to przecież to za 33 tysiące to można sobie kupić samochód.
2: No, na przykład używany dostawca. Za dwie noce kupisz dwa dostawczaki. Tak,
0: wystarczy, że tydzień nie nocujesz w tym hotelu i masz całą flotę dostawczaków.
1: Proszę cię. No. No, ludzie szukają pomysłów na biznes, a tu patrz, gotowe rozwiązania.

0: 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Barbara, na koniec roku szkolnego to chyba jakiś prezent się należy, prawda?
2: No raczej. Zobacz, na przykład laptop Asus z Media Expert jest w super cenie. Można go rozłożyć na płasko, szybko się ładuje, do tego ma krystaliczny dźwięk i ekran Full HD. No do filmów idealny.
1: O, no to przyda się na wakacje.
3: Kup w Media Expert laptop Asus VivoBook 15 do rozrywki, pracy i nauki. W super cenie za 2199 zł 99 groszy.
4: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
6: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor. Właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Po reklamie.
11: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 7:30.
12: Co najmniej 32 osoby zginęły, a ponad 700 zostało rannych w wyniku dwóch silnych trzęsień ziemi, które nawiedziły Wenezuelę w ostatnich godzinach. Poinformowała pełniąca obowiązki prezydenta tego kraju Delcy Rodriguez.
13: Zaznaczyła, że to jest wstępny bilans ofiar i on prawdopodobnie wzrośnie. Władze nie mają wciąż danych z położonego koło Caracas stanu La Guaira, który został najbardziej dotknięty kataklizmem. W wielu miejscach trwają wciąż akcje ratunkowe, pod gruzami poszukiwani są ludzie.
12: Za pół godziny połączymy się z naszym korespondentem, który zbiera najnowsze informacje.
13: A zdjęcia i filmy z Wenezueli mamy na rmf24.pl. Ukradli w sieci co najmniej kilkadziesiąt milionów złotych.
12: Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości we współpracy z FBI rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się cyberatakami na masową skalę.
13: Na polecenie prokuratury regionalnej w Krakowie zatrzymano 4 osoby.
12: Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Jak działali podejrzani?
14: Wykorzystywali specjalistyczne oprogramowanie do włamań do systemów teleinformatycznych. Chodzi głównie o infrastrukturę podmiotów współpracujących z operatorami telekomunikacyjnymi. Nielegalnie klonowali i przejmowali numery telefoniczne pokrzywdzonych, uzyskiwali pełen dostęp do ich kanałów komunikacji i przejmowali konta użytkowników, m.in. na giełdach kryptowalut, a następnie masowo kradli zgromadzone tam cyfrowe aktywa. Te pieniądze były błyskawicznie legalizowane na wielu kontach i platformach płatniczych. Czterem zatrzymanym osobom, które miały pełnić w tym procederze kluczowe role, grozi 25 lat więzienia. Prokuratura zastrzega, że ze względu na dobro śledztwa, które ma mieć kontynuację, nie ujawni jeszcze celów cyfrowych ataków oraz zabezpieczonych rachunków.
12: A my już teraz zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
13: Za pół godziny gościem Tomasza Terlikowskiego będzie dziś Ryszard Petru, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Centrum. Zapraszamy.
15: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
12: Z nimi o poranku Krzysztof Berenda. Dzień dobry.
16: Dzień dobry. Został nam już tylko tydzień cieszenia się najtańszym paliwem w Europie, bo za tydzień rząd podniesie VAT na paliwo i zrezygnuje z urzędowego ograniczania wzrostu cen. Rada Ministrów się na to decyduje, bo ceny ropy poszły w dół po tym, jak Amerykanie ogłosili tymczasowy pokój z Iranem. Urzędowe ceny paliw mają być utrzymywane do końca miesiąca, a od lipca zapewne będzie znacznie drożej. Dodam, że dzisiaj podstawowa benzyna może kosztować maksymalnie 5,96, natomiast diesel nie więcej niż 6,11. Na niekorzyść kierowców będzie także działał fakt, że waluty mocno drożeją i to też w lipcu podbije te podwyżki na stacjach. W tej chwili euro kosztuje 4,29 zł, dolar 3,78, frank szwajcarski 4,65, a brytyjski funt 4,97. Dzisiaj wpływ na te kursy może mieć to, co dziś, jutro będzie działo się w Gdańsku, bo tam rusza konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. To będzie zjazd firm, które chcą zarabiać na powojennej odbudowie Ukrainy oraz polityków z obu krajów, którzy mają to wszystko umożliwić.
17: Pomogliśmy przygotować 200 porozumień i umów. W tym wiele jest umów bezpośrednio polsko-ukraińskich, jeśli chodzi o wspólne przedsięwzięcia, wspólny biznes po zakończeniu wojny. Mówimy o setkach miliardów dolarów i to nie są polskie pieniądze.
16: Ale mogą być dla polskich firm, tak mówi premier Donald Tusk. Zobaczymy, czy ten ostatni polityczno-historyczno-orderowy konflikt między Polską a Ukrainą tych planów nie przekreśli. A skoro o planach mówimy, to bardzo ciekawe plany szykuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii i to plany, które będą ważne dla osób, które chciałyby kupić mieszkanie, albo sprzedać mieszkanie, albo na przykład dom. Otóż resort ogłosił, że szykuje zakaz pobierania przez pośredników prowizji od obu stron transakcji. Dzisiaj pośrednicy często chcą dostać procent i od kupującego, i od sprzedającego, co resort i wiele osób uważa po prostu za nieuczciwe. Ale jeżeli projekt wejdzie w życie, to pośrednicy będą musieli wybierać, od kogo biorą prowizję. Czy od kupującego, czy od sprzedającego. Tylko od jednej strony będą mogli to robić. Jeżeli te zasady złamią, to czekają ich naprawdę wysokie kary. Czekamy, jak to wejdzie na posiedzenie rządu.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Do porannej kawy RMF FM.
18: No i my, Jacek Tomkowicz,
19: Tomasz Olbratowski,
20: Mariusz Kałamaga.
18: Jesteśmy i gramy wam najlepszą muzykę, jeśli spędzać poranek. To właśnie z nami. Zróbcie trochę miejsca w samochodach. Na pewno się zmieścimy.
19: Sandry.
18: Dla Sandra może
19: i
18: siedzieć
19: wiecznej
18: z przodu.
19: Miłości.
18: Sandra
20: ja obok
18: przodu.
20: Sandry. Mogę siedzieć obok Sandry?
18: Nie. Ty na kolanach u Olbratowskiego z tyłu.

0: FM. 20 minut do godziny 8. I może dzisiaj usłyszycie takie pytanie. No to który sejf wybierasz? Od 1 do 30, w którym jest 1 250 tysięcy złotych.
1: Bądź mądry, weź tu być mądry teraz i od 1 do 30, tak?
0: No i w którym to jest 1 250 000.
1: Ile razy gdzieś tam z tyłu głowy sobie mówiłaś?
2: Przepraszam, o ile sejfów można się pomylić?
0: Nie można się pomylić. Znaczy, najlepsze jest to, że tutaj nie ma przegranych. W drugim sejfie dzisiaj, znaczy w drugim finale, minimum 75 tysięcy złotych. Mniej wygrać się nie da. 75 tysięcy minimum w drugim finale. Ostatnie dwa dni kumulacji szczęścia w RMF FM. Ostatnie cztery losowania przed nami. I uwaga, dzisiaj jednym zgłoszeniem wchodzicie do czterech ostatnich losowań kumulacji szczęścia. A jutro
1: to
0: w finale czerwca. Czekaj, jeszcze powiem, co jutro w finale czerwca.
1: No chciałem.
0: Powiedz,
1: proszę.
0: Co
1: no,
0: jutro?
1: Ja chciałem, bo ty chcesz wszystko sobie
0: wziąć.
1: Powiedz,
0: co jutro?
1: Powiem, jutro ktoś na pewno wygra 1 300 000 złotych lub Audi Q3 lub 150 tysięcy złotych.
0: Dobrze powiedział.
1: No?
0: Dobrze powiedział.
1: I teraz pomyśl, ile razy da gdzieś tam z tyłu głowy, że kurczę, jakby do mnie zadzwonili, to bym powiedziała
0: ten,
1: numer
0: albo
1: tyle.
0: Albo to. No to dobra, słuchajcie, teraz zwiększamy wasze szanse.
1: Taki mądra.
0: I każdego SMS-a mnożymy razy 1275 szans przez 13 minut, czyli macie 1275 razy większą szansę, że do was zadzwonimy. Tylko przez 13 minut.
1: Niż ci inni.
0: Wejdźcie do gry. RMF wysyłacie pod 7474.

0: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: BYD Odyssey, droga męczenników Majdanka 74A, Lublin. www.byd-odyssey.pl.
0: BYD.

0: DJ Bobo w RMF FM, kwadrans do godziny 8. Słuchajcie, Szpital Południowy, no. Order Orła Białego. No. Ludzie, no. Zajmijmy się poważnymi sprawami.
1: Tak.
0: Małgorzata Tusk kupowała marchew na sopockim bazarku.
1: Tak jest, i to jest informacja.
0: I to jest informacja.
1: To są newsy, to jest z pierwszej ręki, gorące. No. Gdyby media żyły tylko takimi informacjami, to świat byłby piękniejszy.
0: Dlatego apelujemy, pani Małgorzato, prosimy jak najczęściej kupować marchew.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.

0: na weekend w RMF FM.
1: Sklep internetowy Amazon.pl zaprasza do udziału w festiwalu okazji Prime Day, który trwa aż 4 dni, do 26 czerwca.
2: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy

0: Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
1: Notino. Today is yours. Feel good.
2: Uwaga! Super promocja w Teddy. Wiele

0: najlepszych jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
1: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
0: Po reklamie.
2: Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM.
3: Jest i on, cały gotowy, prosto z bazarku, czy przed bazarkiem, jeszcze nie wiemy, Tomasz Olbratowski.
4: A dzisiaj o tajemnicy pytona. Wakacje, które się zbliżają, są znakomitą okazją, by zadbać o sylwetkę. Będzie o pytonie. Może nie swoją, bez przesady, ale na przykład o sylwetkę syna. Dobiegł się Karolek po piwko. Tym niemniej trzeba walczyć z otyłością, z nadwagą, bo jest ona powodem wielu chorób. Nadwagę, otyłość masz wtedy, kiedy nie możesz zawiązać butów nawet należąco, kiedy seismograf odnotowuje twoje siadanie na kanapie, winda widząc cię domaga się wsparcia psychologicznego, kiedy przewracasz się w łóżku, satelity korygują orbitę, kiedy robisz selfie, telefon automatycznie przełącza się w tryb panoramy, kiedy waga wyświetla liczby z ironiczną miną. Wtedy jest pora na działanie odchudzające. Różnych rzeczy człowiek się chwyta, żeby schudnąć. A to nie je, a to je, ale wybrane produkty. Stosuje diety, a to keto, a to sreto, czy coś tam typu kapusta. A to uprawia gimnastykę, co jest głupie, bo jak człowiek jest zdrowy, to nie musi się gimnastykować, a jak jest chory, to nie powinien. Ale jest nadzieja, taki tytuł z internetu. Przełom w leczeniu otyłości? Naukowcy odkryli sekret pytonów. Co to oznacza? Czy to oznacza, że aby schudnąć, należy sobie obciąć ręce, nogi i pełzać? No byłoby to jakieś rozwiązanie, owszem, ale nie o to chodzi. Naukowcy zidentyfikowali wyjątkową cząsteczkę w krwi pytona, która podana otyłym myszom skutecznie ogranicza ich apetyt, który jest przyczyną tycia. Rozumiecie, ktoś padł na pomysł, żeby krew pytona podać myszom. Niesamowite. Wniosek z tego jest taki, w każdym razie, że trzeba jeść surowego pytona, żeby schudnąć. Żeby nie doprowadzić się do takiej depresji, że aby mniej ważyć, obcinamy włosy.

0: wszystkie najważniejsze fakty. Oczywiście w RMF FM to jest najważniejsza informacja tego poranka. Dwa silne trzęsienia ziemi w Wenezueli. Tysiące osób mogą być pod gruzami. Od tego tematu zaczniemy fakty RMF FM o 8. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanie tutaj jest, Stokrotka.
4: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
3: Tanie tutaj jest, Stokrotka.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: Misja specjalna RMF FM. Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń.
9: Na przestrzeni lat wysunięto wiele hipotez. Od bomby na pokładzie po omyłkowe zestrzelenie samolotu przez myśliwcę NATO.
8: Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premierowy odcinek już w niedzielę po 23 w RMF FM.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem. Po reklamie.
0: Najważniejsze fakty na godzinę 8. Zebrali dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Zaczynamy.
13: Dramatyczna walka z czasem trwa w Wenezueli.
14: Po dwóch silnych trzęsieniach ziemi zawaliły się tam budynki. Pod gruzami wciąż są uwięzieni ludzie.
13: Wstępny bilans mówi o ponad 30 zabitych i 700 rannych, ale to wstępne informacje, które na pewno się zmienią.
14: Szymon Hołownia chce być szefem Klubu Parlamentarnego Polski 2050, ustalił nasz dziennikarz.
13: Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Ryszard Petru, poseł Centrum.
14: Zawalone budynki, pod gruzami uwięzieni ludzie.
13: W Wenezueli trwa akcja ratunkowa po tragicznym trzęsieniu ziemi.
14: Wstrząsy wtórne miały magnitudę 7,5. Na razie nikt nawet nie próbuje szacować strat. Trwa walka z czasem, której stawką jest życie tych, którzy utknęli pod gruzami.
13: W faktach ponownie nasz korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, jaki jest ten bardzo wstępny bilans ofiar?
15: Przynajmniej 30 osób nie żyje, ponad 700 jest rannych. Takie informacje przekazują agencje, ale wszyscy zastrzegają, że ofiar będzie więcej. Runęły całe budynki, uszkodzone jest lotnisko w stolicy kraju. Według danych amerykańskiej służby geologicznej, która poinformowała o dwóch trzęsieniach ziemi, prawdopodobna jest wysoka liczba ofiar i duże zniszczenia. Tak napisano właśnie w komunikacie agencji. Według niej mogły zginąć dziesiątki tysięcy, a nawet ponad 100 tysięcy osób. Istnieje duże ryzyko wstrząsów wtórnych. W chwili trzęsienia wielu Wenezuelczyków przebywało w domach, ponieważ w środę przypadało święto narodowe. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
13: 7 samochodów spłonęło minionej nocy w Ulanowie, niedaleko Niska na Podkarpaciu.
14: 3 pojazdy spaliły się doszczętnie, 4 zostały nadpalone.
13: Na miejscu ulicy Tadeusza Buli wciąż pracują policjanci i technicy, którzy badają przyczyny pojawienia się ognia.
14: Szymon Hołownia chciałby zostać szefem klubu parlamentarnego Polski 2050, dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski.
13: Kacper z nami w faktach.
1: Witam.
13: Kiedy zatem możemy spodziewać się, że obejmie on to stanowisko?
1: Niewykluczone, że stałoby się to w momencie, gdy Paweł Ślis, aktualny szef klubu, oficjalnie wystartowałby w kampanii na prezydenta Krakowa. O tym, czy Szymon Hołownia zastąpi dotychczasowego przewodniczącego, zdecydują nasi posłowie, usłyszałem od wicemarszałka Senatu Macieja Żywno z Polski 2050.
16: Chodzi o jego największe zaangażowanie tu w przestrzeni tego świata parlamentu polskiego, w którym naprawdę dobrze się odnajduje i ten potencjał trzeba wykorzystać.
1: Przed Szymonem Hołownią nie ma już przyszłości politycznej. Tak uważa z kolei poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela.
17: To takie jojczenie, to takie pokazywanie, zobaczcie, ja tu nie kandyduję, ja tu zrezygnuję, nie wiadomo co ja zrobię, podejmę decyzję za 2-3 miesiące. Co kogo interesuje decyzja pana Hołowni, czy on będzie w polityce, czy nie? Nie ma to absolutnie żadnego znaczenia.
1: Warto podkreślić, że w miniony weekend Szymon Hołownia zdecydował, że nie chce być już wiceprzewodniczącym Polski 2050.
12: Polityka w faktach RMF FM.
13: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM i internetowym radiu RMF 24.
14: Tomasz Terlikowski i jego gość, witamy.
18: Witam, moim gościem jest Ryszard Petru, poseł klubu Centrum. Witam, panie
19: pośle. Dzień dobry.
18: Panie pośle, co z tym Hołownią? Będzie szefem klubu, nie będzie?
19: Nie wiem, ale rozumiem, że może mieć takie ambicje, natomiast...
18: Ale słyszał pan o tym? No bo przecież ma pan kolegów w Polsce 2050.
19: Słyszałem tylko plotki kuluarowe, trudno mi to komentować. Rozumiem, że chce być bardziej zaangażowany, natomiast nie mam pojęcia, czy ma szansę na to stanowisko, czy też nie.
18: Ale ma jakieś aspiracje? No bo słyszeliśmy rzeczywiście, że się wycofuje z polityki teraz, że wraca.
19: Nie wiem, wie pan co, byłem akurat na Radzie Europy w Strasburgu, gdzie był też Szymon Hołownia nawet, siedzieliśmy przez jakiś czas przy jednym stole, ale tego wątku nie poruszył.
18: Nie chciał spadać, a może chciałby pan go zaprosić do Konfederacji Light?
19: Jeżeli chodzi o Konfederację Light, to jest pomysł na ugrupowanie, które by odebrało oczywiście wyborców tej Konfederacji Brauna, czy Mencena, czy Bosaka. To jest projekt na jesień tego roku, który moim zdaniem jest potrzebny nam jako koalicji 15 października, aby zaangażować wyborców, którzy dzisiaj mają wątpliwości, czy chcą na te bardziej brunatne konfederacje głosować. Nazwałem to Konfederacją na Light, ale mogę powiedzieć tak po ludzku, że to jest taka nasza konfederacja, czyli europejska, antyksenofobiczna, a jednocześnie do bólu pragmatyczna gospodarczo. Szymon Hołownia, rozumiem, ma trochę inny pomysł na życie.
18: I budować.
19: Proszę?
18: On chce umiarkowanych chyba budować.
19: Nie wiem, no, wolałbym, że pan go zaprosił, ale chcę powiedzieć, że sympatycznie było mi się z nim spotkać, niemniej jednak wątku, o który pan pytał, nie poruszaliśmy.
18: Dobrze, wrócimy za chwilę do Konfederacji Light, albo naszej Konfederacji, jakkolwiek byśmy jej nie nazwali. Na razie afera w Szpitalu Południowym, to jest ta afera, która może się okazać rozstrzygająca dla wyborów.
19: Jest to bardzo ważna politycznie afera. Mamy tam kilka wątków. Systemowy wątek, jak to jest możliwe, żeby lekarz bez specjalizacji zarabiał 1 600 000. Wiemy dobrze, że mamy źle wycenione świadczenia przez NFZ, które powodują, że niektóre specjalizacje lekarskie są tak poszukiwane, że płaci się im krocie. Lekarze jakby korzystają z tej możliwości, mają te kilka kontraktów.
18: Dlaczego mieliby nie korzystać?
19: System pozwala, tak? Natomiast druga kwestia jest taka, na ile pan Dawid oszukiwał, wpisując te godziny, no bo nie wydaje się możliwe, aby można było być i radnym, i lekarzem, i jednocześnie nagrywać filmiki w czasie pracy i mieć 311 godzin, na ile pamiętam dobrze. Czy to jest nadużycie systemu i swego rodzaju oszustwo, jeżeli chodzi o wpisywanie? Dwa, co z nadzorem nad panem Dawidem, jak to się stało?
18: No jeszcze jest kwestia jego legitymacji partyjnej, bo nie wydaje się, żeby to było bez znaczenia.
19: Oczywiście, to jest też bardzo taka sytuacja niezręczna, natomiast mamy kwestię systemową. Jak to jest, że w systemie ochrony zdrowia przy ciągłym narzekaniu o brak pieniędzy nagle okazuje się, że bardzo łatwo jest zarabiać te 1 600 000 rocznie i to pokazuje, że jak durszlakowaty jest ten system, jak ten monopol NFZ-u powoduje pewne jakby nienaturalne rynkowo działania. To też pokazuje, jak nieprawdziwy był argument, że nie można obniżyć składki zdrowotnej, bo nie ma pieniędzy w ochronie zdrowia. Te pieniądze wypływają w niektórych przypadkach nadmiarowo na wysokość wynagrodzeń. Bardzo bym też chciał, żeby ta afera nie uderzyła we wszystkich lekarzy, bo mówimy o jednak wąskiej grupie lekarzy, która wykorzystuje ten system, a bardzo wielu zarabia normalnie.
18: Pan mówi o elementach systemowych, a ja bym powiedział, no nie sposób uciec od pytania o saloniki VIP, o to, czy był nadzór miasta, no to jest konkretna formacja polityczna go sprawuje. Czy partia to robiła, partia matka pana Dawida, pana doktora Dawida Kacprzyka, to są wszystko pytania fundamentalne polityczne.
19: Ale ma pan rację, rzeczywiście, czy salonik VIP był czy nie był, nie wiem, ale zakładam, że mógł być i obawiam się, że to jest jakby afera polityczna, to już jest też część polityczna, do wyjaśnienia i do wyciągnięcia konsekwencji, bo ludzie nie chcą mieć tylko wyjaśnienia tej sprawy, tylko były konsekwencje.
18: Konsekwencje wobec kogo?
19: Wobec osób, które wiedziały, nie reagowały.
18: Czyli prezydent Warszawy?
19: Wiedziały, nie reagowały. Proszę pana, ja nie wiem, jaki był system, nie chciałbym też rzucać oskarżeń. Kwestia kolejna, ma pan rację, kwestia nadzoru nad tym systemem. Jak to jest możliwe, że to się uchowało? Mówię to dziecko jakby systemu, to pan Dawid. No i mamy najnowsze oskarżenia.
18: No pana... śmierć, po prostu.
19: No i wie pan co, to są tak mocne oskarżenia, że jeżeli lekarz, był ordynator, mówi o tym, że tam umierali ludzie, bo ktoś się uczył, no to stawia najwyższe z możliwych oskarżeń, prawda? I wie pan co, powiem panu, ja widziałem elementy tego wywiadu, gdzie te oskarżenia padały. No albo tam była śmierć, albo on kłamie, no bo to nie ma wariantu...
18: Nie, to jest sytuacja dość jednoznaczna. Znaczy, albo on mówi prawdę, albo mówi nieprawdę.
19: Znaczy, granie jest...
18: Jeżeli
19: tak.
18: mówi prawdę, to cały szpital, cały oddział jest do wyczyszczenia, tak naprawdę.
19: Tak, tylko pytanie, dlaczego jakby, jeżeli... No, on też powinien był reagować, no bo to są
18: jest jednak zarzuty prokuratury. Pytanie, dlaczego nie zgłoszono tego?
19: No właśnie, no wie pan, oskarżenie kogoś o... nieumyślne sprowadowanie, czy umyślne nawet sprowadowanie śmierci, czy nieumyślne, to jest bardzo jeden z najwyższych, najbardziej poważnych zarzutów, jakie można postawić. Mamy ten dużo wątków. Nie wiem, czy to jest, czy tak było, czy nie, ale to wszystko powoduje, że to rzeczywiście, wie pan co, to jest taka
18: Panie Boże, ale pan
19: bomba.
18: Jest politykiem, to jest bomba to i teraz pytanie, jak rozbroić tę bombę? To znaczy, czy w ogóle ktokolwiek może ją rozbroić? Znaczy, pan, i co to znaczy ucieczka do przodu w takiej sytuacji?
19: No, wie pan, no, węzeł gordyjski przecina się jednym cięciem i to oznacza bardzo, proszę, muszą polecieć głowy, musi być pełna jasność i potrzebne są...
18: Jakie głowy muszą polecieć?
19: No, osób, to jest pytanie. Osób, które wiedziały, nie reagowały, które były... Ale to musi być do cna. I teraz tak, proszę mnie nie pytać o nazwiska, bo nie znam się... Nie wiem do końca, jak wyglądał ten układ, który nadzorował nad systemem, nad szpitalem. Im szybciej, tym lepiej.
18: Panie pośle, afera się rozkręca. Głową tego układu był, jeśli ktoś był, no to był Rafał Trzaskowski, no. Bo on jest prezydentem Warszawy. Nawet jeśli nie wiedział, to jest też kwestia jego odpowiedzialności politycznej.
19: No, ale wie pan co?
18: I szef struktur Platformy Obywatelskiej.
19: No dobra, ale tam jednak było jeszcze parę szczebli niżej i trzeba wiedzieć, czy oni byli informowani, czy nie byli. Na razie trzeba założyć założenie jakby braku
18: To w prawie, ale w polityce nie ma.
19: Proszę pana, ja bym chciał wiedzieć po prostu, jak to się stało, że to było możliwe. To jest, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące tego konkretnego szpitala. Bardzo bym oczekiwał bardzo głębokich reform systemowych w samym systemie ochrony zdrowia, bo on generuje ten dzisiejszy układ.
18: Ale półtora roku przed wyborami? Kto się na to zdecyduje?
19: Proszę pana, ale ludzie
18: kto
19: oczekują.
18: To zrobi, ten
19: ale ludzie oczekują. A jak się nie zrobi? Proszę pana, zaniechanie jest jeszcze większym grzechem. I trzy, no wie pan, ta sprawa już prokuratorska, wyjaśnienia kwestii, czy ten pan ma rację, czy on nie ma racji, ten, który oskarża o to, że ludzie umierali. Rzeczywiście ma pan rację, że to jest afera rozwojowa i doświadczenia pokazują, że to trzeba szybko do cna przecinać i nie patyczkować się z kosztami, bo jeszcze raz podkreślam, nierobienie oznacza przegraną. Jestem przekonany, oczywiście nie można robić na rympał, ale bez systemowych zmian w systemie ochrony zdrowia nie ma możliwości, abyśmy poszli do przodu.
18: Kropka. Żegnamy się z słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
0: Jak daleko jest od centrum do Konfederacji Light?
13: Jak bardzo durszlakowaty jest system ochrony zdrowia?
0: Ciąg dalszy rozmowy z Ryszardem Petru w informacyjnym Radiu RMF 24. Polecamy.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
0: No to co tam w pogodzie, Magicu?
2: To mam ciekawostkę. Na razie najwyższą temperaturę w historii odnotowano w Pruszkowie koło Opola. To było dokładnie, uwaga, 105 lat temu pod koniec lipca i to były 40,2 stopnia. I podobno jest szansa w najbliższych dniach pobić ten rekord w Polsce. Dziś w Pruszkowie 32 stopnie i to właśnie temperatura koło 30 pojawi się w całej Polsce. I jednym słowem, takiej temperatury, jaka jest zapowiadana, nie było u nas od 100 lat.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
0: Ja to pamiętam, bo to mój pradziadek opowiadał, że się wtedy nie natarł kremem i strasznie go spaliło.
2: No i to krem to trzeba mieć teraz, no. Nawet dzisiaj trzeba mieć.
22: Proszę się, smarujcie się. Kto smaruje, ten jedzie. I ślizga.
0: My dziękujemy za tę mądrość. 12 minut po 8. Tu Wstawaj Szkoda Dnia.

0: od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra w RMF FM. Dla tych, którzy już dotarli do pracy, jesteśmy
2: nareszcie
1: z wami.
2: Nareszcie jesteście w pracy. Kawusia, ploteczki jakieś.
3: Ja mam temat do ploteczek. Mogę wam podrzucić. Krzysztof Gojdź, król medycyny estetycznej, człowiek, który niejednokrotnie sam nadział się na igłę. On się przechwala swoim bogactwem. Opowiada na przykład o swoich licznych nieruchomościach w Miami.
4: Tak, tak. W jednym z ostatnich wywiadów chwali się, że ma 2 domy i kilka mieszkań w Miami, a w sumie to on sam już nie pamięta, ile tego jest.
2: To właśnie ktoś postanowił mu przypomnieć i prześwietlił te ichniejsze księgi wieczyste tam. Okazuje się, że pan Gojdź ma 1 mieszkanie i to na krechę. I to by było na tyle.
3: I tak się kończą te barwne bajeczki z Miami. Najpierw ta od dolarsów derpeński, co się okazało, że normalnie to ona nie ma na waciki. A teraz pan Gojdź kłamczuszek na to.
4: A Gojdź jeszcze mówił, że ma męża z Argentyny. Aha. A się okazało, że to zwykły Marcin z Pierdziszewa.
2: miałem tak kiedyś ze stekiem. Miał być argentyński Angus, a dostałem, proszę ciebie, mortadele z Polski.
4: Tak nie wolno, tak nie wolno. Nie, powinien się zająć jakieś odpowiednie służby.
3: Służby, tak jest. Tak. Najlepiej policjanci z Miami.
2: Tak. A wiecie, jak się nazywa polski policjant z Miami?
4: No.
2: Janusz Weiss. Że wiecie, że Miami Weiss.
3: Fajne.

0: Biedronka.
1: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
8: Hello to Wimbledon.
9: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
10: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
9: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
11: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
12: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Po reklamie.
17: Jest 8:30, posłuchajmy faktów w RMF FM.
18: A to aktualne fakty ważne dla kierowców. Zdarzenie dwóch samochodów osobowych w pobliżu stawisk w Wielkopolsce. Dwie osoby zostały ranne w tym wypadku.
19: Na Krajowej 90 dwójce koło Kutno policja kieruje ruchem.
18: Pożar auta osobowego natomiast na obwodnicy Wrocławia.
19: Na moście Rędzińskim zablokowany jest jeden pas ruchu w stronę Kudowy.
18: Ponad 200 kg narkotyków przejęli kujawsko-pomorscy policjanci.
19: W jednym z mieszkań w Bydgoszczy zlikwidowali magazyn, w którym znaleźli 198 kg marihuany, 16 kg haszyszu, 10 kg amfetaminy i 46 kg tabletek Xanax, mówi Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji.
2: Do policyjnej izby zatrzymań trafili wynajmujący to mieszkanie 19-letni, jak się okazało, magazynier oraz 22-latek, który, jak wynika z wiedzy policjantów, pełnił rolę kuriera.
18: A następnego dnia zatrzymano jeszcze kolejne dwie osoby.
19: A wartość przejętych środków odurzających to 10 milionów złotych.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
18: Dwaj piłkarze strzelili wszystkie bramki dla Brazylii w fazie grupowej mundialu.
19: Mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
0: Dzień dobry. No i w nocy obaj powiększyli swój dorobek. Mateusz Kunia strzelił jednego gola, ma trzy. Vinicius Junior dwa trafienia przeciwko Szkocji. Na jego koncie cztery mundialowe bramki. Brazylia wygrała ze Szkocją 3-0.
20: Pierwsza faza, como nós imaginávamos.
0: Faza grupowa wyglądała dokładnie tak, jak sobie wyobrażaliśmy. Bardzo trudny pierwszy mecz z Marokiem. Wierzę, że każdy z obecnych tu zawodników okaże się dla nas ogromnym wsparciem. Rozpoczyna się teraz najważniejsza część turnieju. Tak mówił napastnik Realu Madryt. Pierwsze w historii bramki na mundialu strzeliło Haiti. Porażka 2-4 z Marokiem na pewno ujmy nie przynosi. Meksyk pokonał Czechów 3-0 i awansuje z grupy z kompletem punktów. Awans ma także RPA po pokonaniu Korei Południowej 1-0. Dalej grają też Szwajcaria, Kanada oraz Bośnia i Hercegowina. Duże zmiany w pionie sportowym widzę w Łódź. Łukasz Masłowski został nowym szefem departamentu odpowiedzialnego za transfery. Artur Płatek to nowy dyrektor sportowy. Piotr Kosiorowski będzie szefem skautingu. Masłowski w ostatnich latach był dyrektorem sportowym w Jagiellonii, Kosiorowski w Polonii Warszawa. Płatek z kolei pracował w Rakowie Częstochowa. W Pogoni Szczecin z piłkarzami poznał się za to już nowy trener, Hiszpan Oscar Garcia. Imponujący stadion, baza treningowa. Pierwszy trening to była szansa na poznanie się z piłkarzami. Powiedziałem im, że chcę zaszczepić tutaj zwycięską mentalność. Świadomość, że w każdym meczu muszą dawać z siebie wszystko. Mówił nowy szkolnik sportowców. Historyczna decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Organizacja podzieli się zyskami finansowymi z olimpijczykami. Każdy sportowiec uczestniczący w igrzyskach dostanie $10,000 i ta zasada obejmie już zawodników, którzy w lutym rywalizowali na zimowych igrzyskach we Włoszech. Budżet specjalnego funduszu na każde igrzyska to $140 milionów.
2: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Free w Polsce.

0: teraz!
1: To jest właśnie najlepsza muzyka w RMF FM. 20 minut i będzie godzina 9. Tak przeglądamy dla was sieć. Patrzymy, czym żyją między innymi tutaj brytyjskie portale. Tu mam z Ameryki. Jedna pani z USA pragnęła biustu większego od głowy. Takie miała marzenie. Wstrzyknęła w piersi 3 litry silikonu. Chyba w każdą. I tutaj o tym, to jest na pierwszej stronie jednego z portali tutaj amerykańskich.
2: Ale ma też kręgosłup wygięty, znak zapytania. No.
3: Powiem tak, patrząc na te zdjęcia, to przyznam, że to mi się w głowie nie mieści.
4: Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z okołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
7: Po 15. I tyle samo druga strona schabu. Z delikatesów centrum.
8: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
9: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
10: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
11: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
9: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
12: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od

0: Uwaga! Super promocja wtedy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stopcafe z chipsami Lays.
3: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
10: A teraz legendarny numer w RMF FM.

0: ktoś z was, mam nadzieję, dzisiaj tak powie. No to był moment, to był moment. Wysłałem hasło RMF pod 7474, zadzwonili. Jestem bogatszy, bogatsza o 1 250 000 złotych.
1: I potem będą sobie wspominać. To był moment, ja byłem wtedy przy tokarce, byłem, se powie. A ja robiłam kawę przy ekspresie, a ja myłem zęby, a ja jechałem i czekałem w taksówce na postoju. I to był ten moment, kiedy podjąłem decyzję. Bez tej decyzji nic się nie wydarzy.
0: Ostatnie dwa dni kumulacji szczęścia w RMF FM i ostatnie 4 losowania przed nami. I ostatni czwartek czerwca. I dlatego dzisiaj w drugim finale minimum 75 000 złotych.
1: Tak.
0: Mniej wygrać się nie da. 1 250 000 to jest nagroda główna. Tak. I jednocześnie gracie jutro, kiedy ktoś na pewno wygra 1 300 000.
1: Tak.
0: Audi Q3.
1: Tak.
0: Albo 150 000 złotych.
1: No i co? I co?
0: I głupio wam?
1: Wypadałoby.
0: Głupio wam?
1: A zróbcie se tak na koniec roku szkolnego, no, bo pewnie jutro rozdania.
2: Żadna firma nie ma takiej oferty.
0: Żadna. Tylko u nas takie rzeczy mamy. I mamy teraz taki specjalny gong. I to jest gong super godziny.
1: O-o.
0: Rozpędź się. Jedziesz.
1: Teraz, uwaga, 3, 2, 1. O Jezus, aż mi zadrżały paznokcie w stopach.
0: A co to oznacza? To oznacza jedno, że od teraz przez godzinę każdego SMS-a mnożymy razy 1400 szans.
2: Yes.
0: I co? I która firma ma dla was taką
1: tak
0: ofertę?
1: Jest. Nie miałeś pomysłu na wakacje? Z takimi pieniędzmi to nie będziesz umiał się ogarnąć z pomysłami na wakacje.
0: Taka godzina się nie powtórzy. 1400 każdy SMS. RMF wysyłacie pod 7474.

0: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Ja po prostu zamiast dawać 10 razy szansy jednemu facetowi, postanowiłam dać 10 szans różnym.
7: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
8: Nawet własna rodzina zaczęła już do mnie mówić, Ryśku.
7: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowid.
13: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: Po reklamie.
16: To czas faktów. W RMF FM 9 na zegarach. Przy mikrofonach ponownie Magdalena Wojtoni, Tomasz Staniszewski.
17: Nie będzie podpisu premiera pod postanowieniem prezydenta.
18: Chodzi o decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
17: Jak ważny jest ten podpis? Co oznacza jego brak? Od tego zaczynamy.
18: Potem Wenezuela po niszczącym, potężnym trzęsieniu ziemi.
17: Połączymy się w faktach z naszym korespondentem, który zbiera najnowsze aktualne informacje.
18: A na koniec Mazurskie Jeziora przed pierwszym weekendem wakacji.
17: Jest 9, to fakty RMF FM. Premier nie podpisze postanowienia Karola Nawrockiego o odebraniu prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego, potwierdza naszemu dziennikarzowi rzecznik rządu.
18: Żeby decyzja weszła w życie, potrzebny jest podpis Donalda Tuska. W studiu Tomasz Skory. Tomku, co będzie oznaczał brak kontrasygnaty?
19: Procedura odebrania orderu Orła Białego nie będzie zakończona. Brak kontrasygnaty uniemożliwi publikację postanowienia, a bez tego decyzja Karola Nawrockiego, jak mówi konstytucja, nie wejdzie w życie i nie wywoła skutków prawnych. Formalnie odznaczenie trzeba więc będzie uznawać tylko za zwrócone przez Wołodymyra Zełenskiego. Takie właśnie rozwiązanie miał na myśli premier, tylko sugerując odmowę kontrasygnaty.
20: Ja nie przyłożę ręki w żaden sposób do podsycania tego napięcia. Czy to jest popularne, czy nie, powiem szczerze, nie interesuje mnie to.
19: Odmawiając podpisu, premier unika odpowiedzialności za decyzję prezydenta, po prostu ją blokując. Dla Ukraińców zaś order nie został odebrany przez Nawrockiego, ale zwrócony przez Zełenskiego.
17: W Gdańsku dziś początek dwudniowej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy, na którą nie przyjechał Wołodymyr Zełenski. Do tej konferencji wrócimy za moment w faktach, ale najpierw aktualne informacje z Wenezueli. Nie mamy żadnego sygnału, by polscy obywatele ucierpieli w wyniku trzęsienia ziemi, przekazało RMF FM Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
18: Rzecznik resortu dyplomacji Maciej Wewiór zaznacza, że obecność polskich obywateli w Wenezueli to pojedyncze przypadki.
17: Według ostatnich oficjalnie przekazanych informacji przez władze Wenezueli ponad 30 osób zginęło, a ponad 700 zostało rannych.
18: Natomiast ten bilans na pewno się zmieni, bo trwa akcja ratunkowa i poszukiwawcza.
17: Od kilku godzin najnowsze fakty z Wenezueli zbiera nasz korespondent Paweł Żuchowski.
12: Dzień dobry, oprócz Stanów Zjednoczonych pomoc Wenezueli deklarują już kraje Ameryki Łacińskiej. Wiele wskazuje na to, że Wenezuela poprzez ONZ zwróci się w najbliższych godzinach o pomoc do innych państw dysponujących ciężkim sprzętem, a przede wszystkim ekipami poszukiwawczo-ratowniczymi, o wsparcie w poszukiwaniu osób, które znalazły się pod gruzami. Prezydent Salwadoru poinformował, że jego kraj przygotował 50 ton zaopatrzenia, które wraz z 300-osobowym zespołem ratowniczym są już gotowe do wylotu do Caracas. Plan wysłania pomocy ogłosił prezydent Ekwadoru. Prezydent Brazylii informuje, że przygotowywany jest plan pomocy dla Wenezueli. Gotowość zespołu ratowniczego zgłasza już Argentyna. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
17: Polskie firmy będą dziś zabiegać o zdobycie i podpisanie jak najlepszych umów z ukraińskimi partnerami.
18: Jak informowaliśmy, w Gdańsku rusza konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy.
17: W stolicy Pomorza jest dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, z jakim nastawieniem na konferencję udają się największe polskie przedsiębiorstwa?
21: Większość gigantów polskiej gospodarki wychodzi z założenia, że na takim wydarzeniu nie można się nie pokazać.
22: Po to, żeby podzielić się własnymi doświadczeniami, pokazać, jakie mamy kompetencje i jaki może być nasz udział we wsparciu odbudowy Ukrainy.
21: Mówi Cezary Łysenko, członek zarządu Budimexu, firmy, która jest ostrożna w kreśleniu planów na odbudowę Ukrainy. Kontrakty tak, ale dopiero gdy ustaną działania wojenne. Szansą przygląda się też handel. Allegro przygotowuje się do pilotażu projektu, który otworzy portal na rynek ukraiński. Będą też banki, m.in. PKO SA i PKO BP w roli możliwych źródeł finansowania, ale też dostępu do międzynarodowych funduszy. Budowanie relacji z partnerami z Ukrainy zapowiadają też przedstawiciele zupełnie innych sektorów. Podmioty takie jak Orlen, KGHM czy PGE. Z Gdańska, Igor Skrzypek.
17: Na kilka dni przed początkiem wakacji widać już większy ruch na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.
18: Ratownicy przypominają, aby na wodzie obserwować, co dzieje się dookoła nas, no i uważać na innych.
23: Na żaglówkach, na motorówkach, na housebotach, na skuterach nie mamy hamulca. To potrzebuje trochę czasu, żeby wyhamować.
24: Jak jesteśmy na skuterze wodnym, pamiętajmy o zrywce?
23: Zrywka jest takie urządzenie, które w razie wypadnięcia, odpadnięcia, wywrotki skutera lub też motorówki, czy jakiegokolwiek innego sprzętu, bo na żaglówkach też są zrywki. Powoduje to cięcie zaponu i automatyczne wyhamowanie jednostki pływającej.
17: Z Radosławem Wiśniewskim z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
18: Przed nami upalny pierwszy weekend wakacji. Turyści pewnie chętnie wybiorą jeziora.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
16: No i jest i ona, Magda Karwat-Marek.
25: I ona pogoda. Przewiduje się, że te największe upały pojawią się w niedzielę i w poniedziałek. Może być wtedy nawet, uwaga, 40-41 stopni Celsjusza. Pamiętajcie, woda, okrycie głowy to nie są żarty i nie za długo w pełnym słońcu. Ale patrząc na to w ten sposób, to dzisiaj nawet jest chłodno. Tylko 25 stopni nad morzem i na Podlasiu i 30 w głębi kraju.
14: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
16: Ale do piątku.
26: Ale ty widzę krótki, są krótkie spodenki, są. Tutaj profesjonalnie przygotowane.
16: Krótkie rękaw.
26: Tak. Dobrze, więc mam nadzieję,
27: kapelusika nie ma,
26: że wy w pracach słomkowego też przygotowani profesjonalnie.
16: Daniel Dyk. Mhm. Profesjonalny dzień dobry.

lato 2026. Z Okarią nam się będzie bardzo kojarzyło. Byle do piątku, najlepsza muzyka. Witajcie, dzień dobry. Na zegarze 9:14. Mundial, zwykle od tego zaczynam. No jesteśmy po pierwszej nocy z 6 meczami. Po 2 spotkania równocześnie. To już nie wystarczyło nie spać. Tu jeszcze trzeba było jeden mecz na telewizorze oglądać, a po drugi wynik do szwagra dzwonić. Pamiętajcie, żeby się tej nocy zamienić, to szwagier dzwoni po wynik. A żony kibiców myślały, że noc z 4 meczami, że gorzej być nie może. A tada.

0: tak pomyślałem, co by pasowało do tej informacji o szalonych upałach. No Loco Loco w RMF FM. Najlepsza muzyka. No właśnie, wszędzie o tym, że szykuje się rekord ciepła w Polsce. Właśnie trafiłem na taki tytuł w sieci: tropikalne upały coraz bliżej, możliwe skrócenie czasu pracy. I to brzmi nieźle, że możemy pracować krócej. Zwłaszcza, że szczyt tego upału ma przypaść na poniedziałek.
1: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Marian, znasz jakiś sposób na idealnie czystą podłogę? Ale tak wiesz, bez wysiłku.
3: Barbara, to proste. Odkurzacz pionowy Tefal X-Clean 10 z Media Expert. Dokładnie myje i odkurza, jednocześnie usuwając suche i mokre zabrudzenia za jednym pociągnięciem. Do tego jest super lekki, no i czyści się sam.
4: Myj i odkurzaj bez wysiłku. Kup w Media Expert Tefal X-Clean 10. Odkurzacz 2 w 1. Wskazówki głosowe, automatyczny system czyszczenia i suszenia. W super cenie. Media Expert.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
11: Uwaga! Super promocja w Teddy.
12: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
13: Zapraszam do stanowiska.
14: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
13: Pani Ania jest na urlopie.
14: Czyli niczego nie załatwię.
13: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
14: No i to jest zmiana.
15: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
16: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złota Nioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Po reklamie.
19: Znajdź chwilę dla siebie z RMF FM.

9.35, może ktoś właśnie włączył RMF z myślą: jej, tylko oni mogą pomóc, tylko RMF może dać energii w czwartkowy poranek w pracy. I to się teraz dzieje. Talk to you. Dajcie głośniej RMF.

0: Dzisiaj ostatnie dwa dni kumulacji szczęścia w RMF FM. Dlatego od razu sprawdzam, co nas czeka dzisiaj w finałach. W pierwszym 1 250 000 zł. W drugim 1 250 000 zł i do tego minimum 75 000 zł. I to się właśnie staje nieaktualne. Rośnie kwota minimalna, będzie znacznie więcej. Dokładamy 6 000 zł. Dzisiaj jest ten dzień, gdy chcemy wam dać dużo pieniędzy i nowe minimum wynosi aż 81 000 zł. I to mi się podoba, mam nadzieję, że wam też. No i przypomnę jeszcze, że teraz zdobywacie bardzo dużo losów, aż 1400. Ale to już końcówka super godziny, został kwadrans. Przyślijcie hasło RMF pod numer 7474 lub zagrajcie na stronach www.rmf.fm. Tam różne bonusy, może znajdziecie nawet coś jeszcze lepszego. W każdym razie od nas 1400 losów we wszystkich finałach tego tygodnia. Dwa razy dzisiaj gramy o 1 250 000, to już wiecie, a jutro, no na finał wielki, ktoś z was na pewno wygra 1 300 000 zł, rekordowa wygrana, 150 000 lub Audi Q3. No myślę, że przyda się to 1400 losów. RMF 7474. RMF
1: FM. Reklama. Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays. Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Kumulacja szczęścia w RMFM.
9: Pieniądze szczęścia nie dają.
10: Myślisz?
0: To posłuchaj.
11: Super! Dziękuję bardzo.
0: Kumulacja szczęścia w RMFM.
10: Czeka
8: ponad 1 000 000 zł.
10: Zagrasz?
12: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUI.
14: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
15: Skoda. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Ale jesteś zadowolony.
18: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
17: Aha.
18: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
17: Wow.
18: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
17: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
19: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 000 zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
20: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się bardzo i wszędzie. Wyluzuj. Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
21: Upały.
10: To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
21: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
22: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
23: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców.

Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa Janki Piaseczno zaprasza.

Ostatnie dwie minuty supergodziny. Aż 1400 losów we wszystkich losowaniach tygodnia. Cztery razy możecie zostać milionerami. Jeszcze przed wakacjami. Dwa razy dzisiaj, dwa razy jutro. Dzisiaj 1 250 000, a jutro na bank ktoś wygra Audi Q3 lub 150 000 lub 1 300 000 złotych. Rekordowe pieniądze. Myślę, że chcecie to 1400 losów. RMF 7474.

0: dużo się dzieje i zbierzemy to dla was w faktach RMF FM o 10, ale ważna informacja to będą fakty istotne dla tych, którzy mają wysoki cholesterol.
1: Reklama.
2: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
4: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
5: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: marca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Misja specjalna RMF FM. Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń.
5: Na przestrzeni lat wysunięto wiele hipotez. Od bomby na pokładzie po omyłkowe zestrzelenie samolotu przez myśliwcy NATO.
4: Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premierowy odcinek już w niedzielę po 23 w RMF FM.
6: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
7: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
6: No to pa!
8: Patrz, Barbara, fajna, co?
9: No, fajna hulajnoga elektryczna, Marian, ale miałeś kupić smartfon.
8: No i kupiłem, Barbara, kupiłem najnowszy smartfon Xiaomi 17T w Media Expert i hulajnogę gratis dostałem.
10: Kup teraz w Media Expert premierowy smartfon Xiaomi 17T lub Xiaomi 17T Pro z mistrzowskim teleobiektywem, a dostaniesz ekstra prezent, odkurzacz bezprzewodowy lub hulajnogę elektryczną gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Po reklamie.
12: I już prawie godzina 10, więc dajemy głośniej RMF, słuchamy faktów, na które zaprasza Tomasz Staniszewski.
13: Zaczynamy fakty od sesji Rady Miasta Warszawa. Absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego w centrum informacji, w cieniu informacji o stołecznym szpitalu południowym. Donald Tusk w przyszłym tygodniu w tej sprawie chce rozmawiać z prezesami Narodowego Funduszu Zdrowia. W Gdańsku tymczasem start konferencji o odbudowie Ukrainy. A Dni Konia Arabskiego w Janowie Podlaskim za 6 tygodni. W faktach i na rmf24.pl ujawniamy gwiazdy tegorocznej aukcji Pride of Poland. W Warszawie rozpoczyna się właśnie najgorętsza od miesięcy sesja Rady Miasta, jedna z dwóch zwołanych na dziś, ta absolutoryjna i ta nadzwyczajna. Radni zdecydują o wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, a tematem drugiej ma być gorący temat Szpitala Południowego. Przed Pałacem Kultury i Nauki, gdzie obradują radni, jest nasz wóz satelitarny i reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
14: Tak, już dzień dobry.
13: Dzień dobry, Magdo. Radnym opozycji nie wystarcza odwołanie Rady Nadzorczej Szpitala.
14: Chcą iść dalej. Klub Prawa i Sprawiedliwości będzie dziś wnioskować o odwołanie trojga wiceprezydentów.
15: Jest to pani Kaznowska odpowiedzialna za zdrowie, pan Męcina, który odpowiada za rady nadzorcze, czyli obsadzanie tych rad nadzorczych, oraz pani Machnowska-Góra.
14: Mówi mi Damian Kowalczyk z PiS. Adrian Zandberg, poseł Razem, nazywa instytucję w Warszawie paśnikiem dla swoich i oczekuje dymisji szefa MSWiA.
16: Pan minister Marcin Kierwiński, to są jego ludzie, to jest jego ośmiornica i najwyższy czas, żeby to on poniósł polityczną odpowiedzialność.
14: A radna Koalicji Obywatelskiej Renata Niewitecka uważa, że sprawa toczy się właściwie.
17: Pan prezydent zareagował natychmiast, odwołał zarząd spółki, wprowadził kontrolę, złożył zawiadomienie do prokuratury i teraz wszyscy czekamy na wyjaśnienia.
14: Dziś mieszkańcy na sesję Rady Miasta nie wejdą, ale zamierzają protestować przed pałacem. Sprzed PKiN Magdalena Greinert.
13: A na początku przyszłego tygodnia dojść ma do spotkania premiera Donalda Tuska z prezesami Narodowego Funduszu Zdrowia, dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrułowicz. Tematem mają być właśnie nieprawidłowości dotyczące warszawskiego Szpitala Południowego i lekarza Dawida Kacprzyka, byłego radnego Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Michał, teraz razem z nami w przedpołudniowych faktach. Michale, jaki ma być efekt spotkania premiera z szefami NFZ-u?
18: Dzień dobry. Główny cel to znalezienie pomysłów, jak rozwiązać albo przynajmniej złagodzić problemy w systemie ochrony zdrowia, których skutkiem są właśnie takie nieprawidłowości i takie wątpliwości, które teraz dotyczą warszawskiego Szpitala Południowego. Jeden z pomysłów to wprowadzenie górnego limitu zarobków lekarzy. Inny to górny pułap czasu pracy medyków, którzy przyjmują pacjentów w kilku miejscach, a kolejny to limit budżetu szpitala, który może być przeznaczany na wynagrodzenia. Jak ustaliłem nieoficjalnie, niewykluczone są też konsekwencje personalne, ale tu żadnych decyzji jeszcze nie ma.
13: 200 umów czeka do podpisania w Gdańsku na rozpoczynającej się konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy. W przedpołudniowych faktach teraz nasi dziennikarze Stanisław Pawłowski i Michał Radkowski. Panowie, tak gdzie jest, dokładnie jesteście?
11: Jesteśmy w wielkim centrum kongresowym Amber Expo. Co chwila podjeżdżały tutaj ciemne limuzyny, a z nich wysiadali zagraniczni goście. Witali ich premier Donald Tusk, minister finansów Andrzej Domański i Paweł Kowal, pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy. Tutaj lada moment wszyscy zrobią sobie pamiątkowe zdjęcie. Są m.in. premier Ukrainy Julia Sfyredenko, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen czy kanclerz Niemiec Friedrich Merz.
19: Hala, w której odbywa się konferencja, jest na pewno najlepiej strzeżonym miejscem w Trójmieście. Zamknięta została ulica Żaglowa. Aby dostać się nawet w okolice hali, trzeba przejść kontrolę bezpieczeństwa w specjalnie postawionym namiocie. Wokół setki policjantów. Gdańsk żyje konferencją. Na ulicach wywieszone są flagi wielu państw. Za chwilę rozpocznie się oficjalne otwarcie.
13: Do Gdańska na pewno będziemy wracać.
9: Tylko fakty.
13: I tylko w faktach RMF FM.
9: Lista koni, które będą prezentowane w czasie obydwu aukcji janowskich, czyli Pride of Poland i Summer Sale.
13: To lista, o której mówi prezes Stadniny Koni Michałów, Monika Słowik. Ona już teraz do sprawdzenia na stronie rmf24.pl. Tam ujawniamy gwiazdy tegorocznych Dni Konia Arabskiego w Janowie Podlaskim, którego ukoronowaniem jest doroczna aukcja Pride of Poland. Na tej liście, jak przekonuje jeden z jej autorów, Jerzy Białobok,
20: jest dużo dobrych i bardzo dobrych koni.
13: 15 klaczy i jeden ogier. Erantis ze Stadniny Koni w Janowie Podlaskim, obok niego michałowskie klacze Poganinka i Elbella, janowska Pila czy Ejna ze Stadniny Koni Białka. One już teraz do zobaczenia na zdjęciach i filmie na rmf24.pl. Za 6 tygodni początek Dni Konia Arabskiego w Janowie Podlaskim. Rosną szanse na skuteczną walkę z podwyższonym poziomem cholesterolu. Najnowsze doniesienia w tej sprawie do studia przynosi Grzegorz Jasiński.
21: Dzień dobry.
13: Dzień dobry, Grzegorzu. Naukowcy z San Diego odkryli mechanizm, który będzie można wykorzystać, ale też mają gotową propozycję leku.
21: Tak, okazuje się, że dieta bogata w cholesterol aktywuje białko o nazwie RAL, które stopniowo osłabia zdolność wątroby do oczyszczania krwi z cholesterolu. Steruje tym enzym o nazwie katepsyna A, który można zablokować. U myszy przynosi to bardzo dobre efekty. I co ciekawe, ta blokująca substancja przeszła wcześniej pierwszą fazę badań klinicznych pod kątem leczenia niewydolności serca. Prace nad tym wskazaniem się ostatecznie nie powiodły, ale lek okazał się bezpieczny i teraz będzie testowany jako potencjalny środek obniżający poziom cholesterolu.
13: Więcej na ten temat piszemy na rmf24.pl w zakładce Nauka.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Wszędzie o upałach. Wszędzie o upałach, więc sprawdzam, ile będzie dzisiaj według najnowszej prognozy. Tylko 28 stopni Celsjusza na Warmii i Mazurach i na Podlasiu. A poza tym, no... A, dobra, 29 będzie jeszcze w Trójmieście. A poza tym wszędzie powyżej 30 stopni, tak przeważnie 31, 32, 33 na termometrach w Poznaniu i Zielonej Górze. Byle do piątku, Daniel Dyk, dzień dobry. Zaraz u nas Agnieszka Kołodziejska, jak co czwartek. Dzisiaj z ofertą pomocy. Szczegóły wkrótce, zostańcie z nami. No a teraz mam ważne pytanie. Czy ktoś zamawiał Purple Disco Machine?

0: dokładnie 10:15. Czas na spotkanie z muzą naszych czwartków.
1: W RMF FM Agnieszka Kołodziejska na dziś.
0: No i dzisiaj Agnieszka postanowiła wyjść do słuchaczy z ofertą pomocy.
2: Życie jest za krótkie, żeby wszystko brać na poważnie. Jeśli nie umiesz śmiać się z siebie, zadzwoń. Ja się z ciebie pośmieję.

0: Lambery.
1: Nasza śpiewająca jagódka na zegarze 10.22. No to może zostanę przy owocach. Ceny leśnych poziomek biją rekordy. Niebotyczne ceny za litr, nawet 100 zł. Znacznie drożej niż przed rokiem. Drożdżówka z poziomkami kosztuje tyle, co obiad w restauracji i to nie tej taniej. To jest tylko kilka cytatów poziomkowych z sieci. A ktoś napisał o poziomkach: smak dzieciństwa. Jasne. Które dziecko na to stać?
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
8: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
9: Skoda. Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Uwaga! Super promocja w Teddy. Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.

0: i oszczędzasz.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Po reklamie.
4: Słuchacie radia RMF FM.

Pamiętam, jak się przygotowywałem na pierwsze samodzielne wakacje bez rodziców, wyjazd z kumplami i robiłem składankę na kasecie. I ten numer musiał tam być. Chłopcy z Placu Broni. A zaraz coś z nowości muzycznych w RMF jest. Jena Spyro. Zostańcie z nami.

0: dosłownie 2 dni. Kumulacja szczęścia. I ostatnie 4 finały. 4 razy możecie zostać milionerami. I to rekordowymi, słuchajcie. Aż 1 250 000 złotych do wzięcia jest dzisiaj. Dzisiaj 2 razy w tej sprawie zadzwonimy. Do tego w tym drugim finale gwarantujemy przepotężne minimum. Nie da się trafić mniej niż 81 000 złotych. Czekajcie, mam pomysł. 81 000, z tego będzie fantastyczny, szczęśliwy numerek. Kto ma w telefonie numery 8 i 1, nie musi być po kolei, ma teraz najwięcej szczęścia. Bo posłuchajcie, co się dzieje. Przez 10 minut mocno zwiększamy wasze szanse. Zyskujecie 1100 losów. Wystarczy wysłać SMS z hasłem RMF pod numer 7474. Ale... no właśnie, kto ma 8-1 w telefonie, ten bonus podwaja. Aż 2200 szans wpadnie do 4 losowań. Wszystkich w tym tygodniu. Dodam, że już za godzinę dzwonię pierwszy raz. Wręczyć komuś z was 1 250 000 złotych. Taki mam cel. A jutro finał czerwca i na pewno ktoś z was wygra 1 300 000, Audi Q3 lub 150 000 złotych. Na www.rmf.fm można obejrzeć to Audi Q3 i tam też łapiemy ten bonus. Podkreślam, 10 szczęśliwych minut, a dla ciebie może najszczęśliwszych. Jeśli masz 8 i 1, no to lepszej okazji nie będzie, żeby zagrać. 2200 losów. 1 250 000 złotych czeka. Już za godzinę pierwszy raz dzwonimy. RMF 7474.
1: Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując 2 opakowania.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Kaufland jest
1: już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
4: Kaufland jest
3: też. Kumulacja szczęścia w RMF FM. Już jutro. Wielki finał czerwca.
5: Ktoś na pewno wygra.
6: 150 000 złotych.
7: Audi Q3 w pięknym kolorze zielone Sage Metallic. Lub rekordową nagrodę główną.
6: 1 300 000 złotych. Chcesz?
8: Poślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
11: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka, Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
12: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Alettos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz 1 sztuka plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Ruszyła wyprzedaż w TTC.
4: tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
15: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
16: Sponsorem Byle do Piątku jest producent elektrowitu zawierający

Delikatesy Market Point. Po dudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ogórek szklarniowy 1,99 za kilogram z kartą Market Point. Arbuz 1,99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir naturalny 1 kg krasny staw 4,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.

0: Szczęśliwy numerek, ostatnie 2 minuty. Zdążycie spokojnie przysłać SMS z hasłem RMF pod numer 7474. Wpadnie wam 1100 losów do wszystkich finałów tego tygodnia, a kto ma 8 i 1 w numerze telefonu, ten podwaja bonus. Łapie aż 2200 losów. Już po godzinie 11 dzwonimy. Nagroda główna aż 1 250 000 zł. Trzymam kciuki. Minuta 34 sekundy. RMF 7474.
1: RMF FM, zawsze z tobą. RMF FM, zawsze z tobą.

0: No, powiem wam, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump pojechał po polskich prezydentach, obecnym i byłym, ale szczegóły usłyszycie już za moment w Faktach RMF FM o 11.
1: Sponsorem Byle do Piątku jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid.
10: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
11: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
1: Ja po prostu zamiast dawać 10 razy szansy jednemu facetowi, postanowiłam dać 10 szans różnym.
2: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
3: Nawet własna rodzina zaczęła już do mnie mówić, Ryśku.
2: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
9: Po reklamie.
10: A my teraz pytamy o szczegóły faktów w RMF FM. Na zegarze prawie 11:00. Wszystko nam wyjaśni Ewa Kwaśny. Witamy.
11: Dzień dobry, witam i zapraszam. Tragiczne doniesienia z Pomorskiego. W pożarze domu w Czarnej Wodzie zginęła 7-letnia dziewczynka. W Gdańsku konferencja o Ukrainie.
12: Stoimy wszyscy przed wielką dziejową misją. Tą misją jest pełne zjednoczenie. Zjednoczenie w obliczu agresji.
11: Przekonywał premier Donald Tusk. A co usłyszeliśmy od szefowej ukraińskiego rządu Julii Sfrydenko, o tym w relacji naszego reportera. Faktach także zaskakujące słowa prezydenta Trumpa o polskich wyborach prezydenckich. Mamy też doniesienia ze świata kultury. 7-letnia dziewczynka zginęła w wyniku pożaru domu w Czarnej Wodzie w powiecie starogardzkim na Pomorzu. Z płonącego budynku udało się uciec matce i dwójce dzieci w wieku 7 i 9 lat.
13: Po przyjeździe na miejsce strażacy potwierdzili, że cały budynek objęty jest ogniem. Natychmiast rozpoczęli działania, aby sprawdzić, czy w środku nie ma nikogo. Z budynku w momencie przyjazdu straży pożarnej ewakuowały się 3 osoby. Do zdarzenia skierowano 12 zastępów straży pożarnej.
11: Jak przekazał nam młodszy aspirant Dawich Westrych, rzecznik pomorskich strażaków, pożar został już zlokalizowany. Przyczyny pojawienia się ognia w domu będzie wyjaśniała policja i prokuratura. Stoimy przed wielką dziejową misją zjednoczenia wolnego świata, powiedział w Gdańsku premier Donald Tusk, otwierając konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. W hali Amber Expo słuchali go premierzy i prezydenci wielu europejskich państw. Na miejscu są nasi reporterzy, m.in. Michał Radkowski. Czy się słyszymy? No, w tej chwili nie mamy połączenia z naszym reporterem. Tak, nie słyszymy się. Powtórzmy, premier Donald Tusk oficjalnie otworzył w Gdańsku dwudniową konferencję w sprawie odbudowy Ukrainy. Szef polskiego rządu mówił o staraniach Ukrainy o dołączenie do Unii Europejskiej. Podkreślał, że warunkiem zjednoczenia jest zrozumienie własnej historii i zdolność do pojednania.
12: Przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, na wzajemnym szacunku, na rozumieniu historii. Ta solidarność, która narodziła się w Gdańsku, może być naszą rzeczywistością, jeśli otworzymy swoje serca i umysły i na przeszłość, ale przede wszystkim na przyszłość.
11: Tak mówił premier Donald Tusk. Premier Ukrainy Julia Sfrydenko, która przewodniczy delegacji z Kijowa, dziękowała Polakom za pomoc we wsparciu w walce z Rosją. Jak wyliczała, w trakcie dwudniowej konferencji ma zostać podpisanych 160 porozumień opiewających na kwotę 10 miliardów euro. Szczyt w Gdańsku śledzą nasi reporterzy. No, są małe problemy, aby się z nimi połączyć. Jest tam wiele tysięcy ludzi na miejscu. Pewno dlatego te problemy. Teraz przenosimy się za ocean. Tam zaskakujące słowa prezydenta Donalda Trumpa o polskich wyborach prezydenckich. Padły one w czasie spotkania przywódcy USA z sekretarzem NATO. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, był w Białym Domu. Pawle, Trump zasugerował, po raz kolejny zresztą, że ma ogromną siłę.
14: Dzień dobry. Tak, i wpływ na to, co się dzieje. He was number 10.
15: Karol ten Foster.
14: I endorsed him.
16: W Polsce on był 10. Udzieliłem mu poparcia. Nie podobał mi się człowiek, który był prezydentem i go poparłem. To fighter, duży fighter, dobry fighter. Był na 10. miejscu i wygrał. I mówili, że to był najbardziej niespodziewany wynik w Europie od 50 lat, powiedział Donald Trump. Wszystko wskazuje na to o prezydencie Karolu Nawrockim. Ale nie był on 10. przecież. Walczył w drugiej turze. Tam nie było 10 kandydatów. Na pewno też nawet w pierwszej turze Karol Nawrocki nie był 10. w sondażach. Zadziwiające jest też to, że powiedział, że nie podobał mi się człowiek, który był prezydentem, bo wydawało się, że miał przecież dobre relacje z Andrzejem Dudą, który zresztą nie startował w wyborach prezydenckich. Czy wygrana Karola Nawrockiego to był najbardziej niespodziewany wynik w Europie od 50 lat? To chyba też nie jest prawda. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
11: I wracamy do kraju. W faktach kulturalnych RMF FM zaprosimy Was na Meczycho. Tak. Wszystko wyjaśni już Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy Cię.
17: Dzień dobry. Premiera tej sztuki napisanej przez Juliusza Machulskiego specjalnie dla Teatru Powszechnego w Łodzi. Jutro spektakl o trzypokoleniowej polskiej rodzinie reżyseruje Tomasz Karolak, który korzysta ze stylistyki polskich komiksów.
18: Komiks polski uruchamia od razu pewnego rodzaju skojarzenia, ale to, co taki mecz w nas wzbudza, do jakich emocji dochodzi, do jakich radości, ale też do jakich awantur, no to już Państwo sami wiecie, bo przecież widzicie, co się dzieje nieraz, jak polska reprezentacja gra. Jak wygrywa, szał. Jak przegrywa, też szał.
17: Twórcy przekonują nas, że bardzo potrzebujemy dziś i dystansu, i humoru. Padł ostatni klaps na planie filmu Horyzont na podstawie powieści Jakuba Małeckiego. Piotr Witkowski gra weterana wojny w Afganistanie, a Matylda Giegrzno jego sąsiadkę Zuzę. Za kamerą staną Bodo Cox, twórca m.in. Dziewczyny z szafy. Nastasja Kiński przyjedzie do Torunia na Międzynarodowy Festiwal Filmowy Bellatofi Fest. Gwiazda filmów Romana Polańskiego czy Francisa Forda Coppoli odbierze Złotego Anioła za niepokorność twórczą. 3 lipca będzie spotkanie ze słynną aktorką, a wstęp jest wolny.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tutaj Daniel Dyk, dzień dobry, byle do piątku. Jakoś do mnie teraz dotarło, że to będzie ten piątek, który zaczyna wakacje. Jak fajnie, że to już jutro. Słuchajcie, tak to mi się pojawiło tyle energii, że w bitwie na słowa idę o zakład, prześcignę Eminema. Też spróbujcie.

0: już wakacyjnie wam gramy. Kajgo, w byle do piątku. 11.17. Słuchajcie, pojawił się były prezydent w ostatnich faktach RMF FM, więc postanowiłem sprawdzić, co tam teraz u Andrzeja Dudy słychać. No akurat na portalach sporo o tym, że kupił sobie auto. Kultowy, już nieprodukowany model Porsche Boxster 981. Obecny prezydent Boxer, były Boxster.
1: Reklama.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
7: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
8: Bank pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
15: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
16: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
17: Zdrowit. Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Po reklamie.
2: Byle do piątku w RMF FM.

0: Dobra, robi się poważnie. Zaraz pierwszy finał kumulacji szczęścia. Nagroda główna to rekordowe 1 250 000 zł. Pamiętacie Dominikę i Michała?
1: Michał, wygrałam 640 000! Budujemy dom!
0: No właśnie, możecie mieć zaraz dwa razy więcej niż Dominika. Zadzwonicie i powiecie: budujemy dwa domy. No właśnie, zaczynamy ostatnie odliczanie do losowania. Zostały tylko 3 minuty, więc będzie szybki bonus, taki na ostatnią chwilę, last minute. 1250 losów na 1 250 000 zł. Ślemy hasło RMF pod numer 7474 albo gramy na stronach www.rmf.fm. Podkreślam, to jest ostatnia szansa, żeby jednym zgłoszeniem wejść do 4 ostatnich losowań w kumulacji szczęścia. 2 dzisiaj i 2 jutro. A jutro pamiętacie, Audi Q3. 1 300 000 lub 150 000 zł na pewno ktoś wygra. No ale my mamy już dzisiaj swoje cele. Za 2,5 minuty losowanie i dzwonimy. Celujemy w 1 250 000 zł. A na razie 1250 losów zyskujemy. RMF 7474.

0: sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Ostatnie dwa dni kumulacji szczęścia w RMF FM. Już tylko trzy losowania przed nami. Słuchajcie, bo przed chwilą mieliśmy losowanie i już dzwonimy teraz do szczęśliwca, który no ma szansę trafić w naszych sejfach aż milion i ćwierć miliona. To jest w jednym z tych sejfów. Dzwonimy? Proszę odebrać. O, chyba ktoś już odebrał. Halo, halo, dzień dobry, tutaj Radio RMF się kłania.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Daniel Dyk z programu Byle do Piątku. Dzwonimy w sprawie kumulacji szczęścia. Słyszę, drogi słuchaczu, że jesteś w drodze, a my będziemy rozmawiali o wielkich pieniądzach. Muszę się upewnić, czy bezpiecznie kierujesz, możesz z nami rozmawiać, możesz się skupić?
2: Tak, oczywiście.
1: Dobrze, jak masz na imię?
2: Karol.
1: Cześć, Karolu. A skąd jesteś, z jakiej miejscowości?
2: Starachowice, województwo świętokrzyskie.
1: Oczywiście wszyscy znamy, wiemy, gdzie Starachowice. Czy może jedziesz jakimś modelem ze Starachowic teraz? Jakimś dużym starym sobie wyobraziłem?
2: No dużym, ale nie starym.
1: Okej, okay, dobra, dobra. Karol, czekałeś na to pytanie zapewne. I to ono właśnie teraz się pojawia na naszej antenie. Który numer sejfu wybierasz od 1 do 30?
2: 8.
1: Sejf numer 8. Karol, wiesz w ogóle, co się dzieje? Czy ty usłyszałeś, że dzwonimy w sprawie kumulacji szczęścia, że jesteśmy po losowaniu i że wypadł nam twój numer?
2: Nie, bo jestem za granicą aktualnie i tu niestety nie łapę waszego radia.
1: Dobra, no to słuchaj, łapiesz, tylko o tym nie wiesz. W internecie jesteśmy na całym świecie, ale najważniejsze informacje, dobrze, że nas słyszysz. W takim razie ja na spokojnie, po kolei ci powiem. Wybrałeś już numer sejfu od 1 do 30. To, co w tym sejfie... dla ciebie. Ja mam nadzieję, że tam jest nagroda główna. Gramy dzisiaj aż o 1 250 000 złotych. Ale muszę też pamiętać, że w sejfie, i ty też musisz o tym pamiętać, może być kwota minimalna, która aktualnie wynosi 5 000 złotych. Jest jeszcze trzecie wyjście. Możesz w ogóle nie otwierać sejfu, możesz wziąć to, co ci proponuję w negocjacjach, a proponuję okrąglutkie, piękniutkie 10 000 złotych.
2: Nie, dziękuję, sejf wolę.
1: Człowiek jest za granicą, to tam 10 000 nie robi wrażenia. A w jakim kraju jesteś, jeżeli mogę zapytać?
2: W Niemczech.
1: W Niemczech, o. No dobra, to tak, słyszałem, że tam jest drożej. 12 000 złotych proponuję.
2: Nie, dziękuję, cześć.
1: Zdecydowany. Wyobrażaj sobie tę chwilę, kiedy będzie ktoś dzwonił z RMF-u i myślałeś, cokolwiek mi zaproponują, biorę safe?
2: Tak.
1: Tak to wyglądało, tak się domyślam, ale wiesz, to jest ostatni czwartek czerwca.
2: Wiem.
1: To ja, tak, tak, właśnie, to ja też zaszaleję z propozycją. Ja nie pamiętam, kiedy takie pieniądze proponowałem. Podkreślam, przy minimum, które wynosi 5 000 złotych. Proponuję 14 000 złotych, więcej nie mam, więc rozważ, czy zaglądamy do sejfu, czy 14 000.
2: Jednak.
1: Zdecydowany człowiek. No takich Karolów to ja szanuję, mój drogi. Karol, to co? Zaglądamy do sejfu, tak? To jest ostateczna decyzja.
2: Tak, oczywiście.
1: Otwórzmy i sprawdźmy. Czyli tak, dużym samochodem Karol jedzie przez duży kraj, jakim są Niemcy, i wpada mu duży pieniądz. Karol, przed chwilą tego nie miałeś, teraz masz 5 000 złotych.
2: Super.
1: Super. Słyszałem super. Szerokości życzę. Zarówno w twojej podróży, nie wiem, czy wracasz do Polski, czy właśnie wyjechałeś z kraju.
2: Będę wracał. Nie.
1: Będziesz wracał. Słuchaj, no to tu już takie cieplutkie, okrąglutkie 5 000 złotych będzie czekało, żeby cię przywitać w naszym bardzo słonecznym i ciepłym kraju. Trzymaj się, szerokości jeszcze raz życzę. A my, panie i panowie, no gramy dalej. I teraz powiem wam, będzie się działo. Wyobrażam sobie, że trzeba będzie mieć wielką ciężarówkę, żeby zabrać to, co dla was przygotowaliśmy na pakę. Obiecaliśmy, że w sejfach będzie potężne, gwarantowane minimum. I powiem tak, kto odbierze nasz następny telefon w sprawie kumulacji szczęścia i wybierze w finale numer sejfu, ten już na start będzie miał zagwarantowane co najmniej 81 000 złotych. Podkreślam, to jest teraz nowe minimum. I mam też taki specjalny bonus, szczęśliwe 7 minut, gdy szanse mnożymy, uwaga, razy 1000 81. Ślemy hasło RMF pod numer 7474 albo gramy na stronach www.rmf.fm. I uwaga, jednym zgłoszeniem wchodzicie do trzech ostatnich losowań kumulacji szczęścia, bo przecież jutro finał czerwca, przecież jutro ktoś z was na pewno wygra albo 1 300 000, albo Audi Q3, albo 150 tysięcy złotych. A dziś... no też pięknie. Minimum 81 tysięcy. Trzymam kciuki jednak, żebyście trafili nagrodę główną. Aż 1 250 000. Myślę, że 1081 losów się bardzo przyda. RMF 7474.
0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpet.tv.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Kumulacja szczęścia w RMFM.
9: Pieniądze szczęścia nie dają.
10: Myślisz?
11: To posłuchaj.
12: W głowie jest jedno wielkie zamieszanie, naprawdę. Ja po prostu nie mogę tego ogarnąć.
8: Kumulacja szczęścia w RMFM.
10: Czeka
8: ponad milion złotych.
10: Zagrasz?
13: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
15: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
16: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się. Bardzo i wszędzie. Wyluzuj. Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
17: RMF FM na wynos. Rozmowy Terlikowskiego, felietona Olbratowskiego, grube żarty Skowrona Tomkowicza i Kałamagi. Masz je w kieszeni. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
18: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
19: Castorama. Teoria
20: i praktyka.
19: W teorii miał być nowy grill,
20: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin

najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BDS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.

0: już za moment 12 i najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Wiele ważnych tematów, m.in. wrócimy do akcji ratunkowej po dwóch trzęsieniach ziemi w Wenezueli.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Godzina męskiego grania. To będzie nowy program w RMF FM. I poprowadzę go ja, Krzysiek Zalewski. Będziemy robić to, co chłopaki zwykle robią w garażu.
3: Czyli?
2: Gadać, słuchać dobrej muzyki, no i po prostu sobie siedzieć razem.
3: Dziewczyny oczywiście są też mile widziane, bo ja tam będę. Zalia.
4: Godzina męskiego grania i Krzysztof Zalewski. Już w sobotę po 19 w RMF FM.
5: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
6: Reklama.
7: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś spędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
9: Ale jesteś zadowolony?
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow!
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Po reklamie.
0: Zbliżamy się do godziny 12, a więc to są Fakty RMF FM w samo południe. Zaprasza Ewa Kwaśny.
15: Prokuratura bada sprawę podrobienia kart zgonu w Szpitalu Południowym w Warszawie. Co konkretnie wyjaśniają prokuratorzy z Ursynowa? O tym dziennikarz RMF FM. Potem Gdańsk i konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Padły ważne deklaracje. Na miejscu jest reporter RMF FM. Afrykańskie upały wkraczają do Polski. Centralna część kraju od zachodu po wschód objęta jest alertami drugiego stopnia przed upałem. Śledztwo w sprawie podrobienia w zeszłym roku kart zgonów 20 pacjentów warszawskiego Szpitala Południowego prowadzi prokuratura rejonowa Warszawa-Ursynów. Śledczy zastrzegają, że to postępowanie nie ma związku z ostatnimi śledztwami wszczętymi w związku z nadużyciami w tej placówce medycznej. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztofie, co wyjaśniają prokuratorzy z Ursynowa?
16: Kto i w jakim celu w prosektorium Szpitala Południowego podrobił podpis i przystawił pieczątkę koordynatora tego oddziału w aktach zgonu 20 pacjentów, którzy zmarli od 22 sierpnia do 9 września zeszłego roku. Wiadomo, że zawiadomienie w tej sprawie złożył koordynator, którego podpis i pieczątka widniały na tych dokumentach. Okazuje się, że ten lekarz był wtedy na wakacjach. O procederze dowiedział się, gdy podczas urlopu otrzymał telefon z Urzędu Stanu Cywilnego, że nie uzupełnił jednej z kart zgonu. Śledczy zażądali w urzędzie wydania oryginału faktów, by zlecić opinię biegłego w zakresie badań dokumentów. Jak podkreślają prokuratorzy, to śledztwo jest jednym z 32 postępowań wszczętych od początku 2023 roku w sprawie podejrzeń nieprawidłowości w tej stołecznej placówce.
15: Ponad 3 miliardy euro pożyczki na wsparcie budżetu jeszcze dziś ma otrzymać Ukraina. Ogłosiła to na konferencji w Gdańsku szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W faktach ponownie przenosimy się do hali Amber Expo w Gdańsku, gdzie jest nasz reporter Michał Radkowski. Michale, na co Ukraina przeznaczy przekazane jej pieniądze?
17: Te ponad 3 miliardy euro to pieniądze, które Ukraina wykorzysta przede wszystkim na wzmacnianie swojej obrony przed rosyjskimi atakami, a to dopiero początek, bo w sumie nasz sąsiad ma otrzymać 90 miliardów euro unijnej pożyczki. W najbliższych dniach zacznie się wypłata kolejnych pieniędzy, tym razem 6 miliardów euro. Ta kwota ma pójść na produkcję dronów. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła też, że Ukraina może liczyć, że w przyszłości dołączy do wspólnoty. Jeśli Ukraina będzie kontynuować reformę z taką determinacją, z jaką to pokazała w ostatnich latach, to miejsce dla niej w europejskiej rodzinie nie będzie tylko sloganem, ale stanie się rzeczywistością. Te słowa wywołały aplauz na sali. Ursula von der Leyen zaapelowała też do wszystkich partnerów europejskich o utrzymanie wsparcia, bo jak mówiła, silna i niezależna Ukraina leży w interesie wszystkich państw członkowskich.
15: Ostrzeżenia przed bardzo wysoką temperaturą wydało poranku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Centralna część kraju od zachodu po wschód objęta jest alertami drugiego stopnia. Na termometrach możemy zobaczyć nawet 33 stopnie. Kulminacja gorąca przewidywana jest w niedzielę oraz na początku przyszłego tygodnia. W zachodniej i centralnej Polsce od 36 do nawet 39 stopni. Przed nami także tropikalne noce z temperaturą przekraczającą 20 stopni.
18: To także są fakty.
15: 15 klaczy i jeden ogier Erantis ze stadniny koni w Janowie Podlaskim. Obok niego michałowskie klacze Poganinka i Elbella, janowska Pila czy Ejna ze stadniny koni Białka. To jak ujawniliśmy w faktach, gwiazdy tegorocznej aukcji Pride of Poland w Janowie Podlaskim. One na zdjęciach i filmie na rmf24.pl koniecznie zobaczcie. Zdjęcia wykonał Amerykanin Stuart Westy, według którego te konie naprawdę lubią się pokazywać, czują to, mają to ego, dobre usposobienie, wiedzą, że są piękne i to czyni je pięknymi, a mnie ułatwia to pracę. Cała rozmowa naszego dziennikarza Tomasza Staniszewskiego o koniach, o pracy z nimi na rmf24.pl. Dni Konia Arabskiego w Janowie Podlaskim od 7 sierpnia. A teraz świat filmu. Sandra Bullock i Nicole Kidman wracają w roli sióstr Owens. W sieci pojawiła się oficjalna zapowiedź drugiej części Totalnej Magii. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
19: Witam ponownie.
15: Wiecie, Kasiu, czego mogą spodziewać się fani słynnych filmowych czarownic?
19: Już widać, że pojawiło się młode pokolenie i to są córki Sally i dla nich ona i jej siostra Gillian spróbują zakończyć tę rodzinną klątwę, która trwa od pokoleń. Każdy mężczyzna, którego szczerze pokocha kobieta z ich rodu, jest po prostu skazany na przedwczesną śmierć.
20: Is this real? Is he gonna die?
21: It's true.
19: Film sprzed prawie 30 lat zmienił się z komercyjnej porażki, co ciekawe, w obraz ponadczasowy, niemal dziś kultowy i dziś jest elementem popkulturowego rytuału masowo oglądany na całym świecie, między innymi na Halloween. I znów nadchodzi czas wiedźm.
15: Kasiu, ale to zabrzmiało, czas wiedźm.
19: Tak,
15: dodajmy jeszcze, że Totalna Magia 2 w kinach od 11 września. A z najnowszymi faktami w RMF FM wracamy punktualnie o 13.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: Ktoś tam totalnie zaczarował początek wakacji. To lato się guzdrało, nie spieszyło się, tak się ociągało, żeby przyjść do nas, ale jak przyjdzie, no to od razu z afrykańskimi upałami. Ostrzegaliśmy w faktach RMF FM. Ja sprawdzam, co jutro na termometrach. No czyściutkie niebo, 27 stopni w Trójmieście, ale przeważnie 32-33 w kraju. Najcieplejsze jutro będą Katowice, 34 stopnie i Zielonogóra, góra też 34.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: Tu byle do piątku. Daniel, dzień dobry. Ja zwykle mówię w czwartki, że zaczęliśmy ostatnie w tym tygodniu popołudnie bez weekendu, ale posłuchajcie, jak to dzisiaj brzmi. Zaczęliśmy ostatnie popołudnie bez wakacji. Jutro. 5 minut po godzinie, prawie 6 po 12. Bruno Mars już teraz dla was, a za chwilę pani Get Fetisco. Zostańcie z RMF-em.

też z listy waszych ulubionych. Byle do piątku. Słuchajcie, piękne borowiki przejmują lasy, zbiory Polaków zachwycają. Dużo podobnych newsów trafiłem w sieci. Kurki, borowiki i podgrzybki się teraz zbiera. A czy tam sezon się rozkręca? Przy tych upałach to się będzie od razu zbierać grzyby suszone. O Skolimie jest, ile król Latino zarobi na koncertach. Wczytam się, zaraz z tym wracam, a teraz Mrozu też na bogato. Złoto.

0: 12.22. Jeden z kolorowych portali zaczepnie pyta: macie dużo pracy w wakacje? I zaczepnie odpowiada: Skolim chyba jednak ma więcej. W niektóre dni daje aż 4 koncerty. 4 dziennie. Czytam, że w tym roku no, 500 występów z Kolima, w same wakacje jakieś 150 koncertów. Policzono, że może zgarnąć nawet 11 milionów złotych. Czyli wakacje może zacząć później, ale może już z tych wakacji nie wracać.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Co mówią twoje pieniądze, gdy myślisz o inwestowaniu na przyszłość?
13: Nie pomogę, bo jestem w tym kompletnie zielony.
14: O przyszłość niech się martwią przyszłe pieniądze.
15: A my skupimy się na tu i teraz i kup teraz.
12: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci inwestować. Poczuj dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.
16: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.

0: dyrektor autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
1: Skoda. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: ostatnie dwa dni kumulacji szczęścia w RMF FM. To właściwie półtora dnia. Ostatnie trzy losowania przed nami. Jednym zgłoszeniem teraz wchodzicie do trzech finałów w tym tygodniu. Jutro, no to wiemy, ktoś na finał miesiąca na bank wygra 1 300 000 złotych lub 150 tysięcy lub Audi Q3. A dzisiaj? No dzisiaj taka sytuacja, że wystarczy wskazać safe w finale i już macie co najmniej 81 tysięcy złotych. Od tego się dzisiaj zaczyna wygrywanie. Nagroda główna, dziś po południu, to 1 250 000 złotych. No to w takim razie czas na naprawdę mocne wsparcie dla szczęścia słuchaczy byle do piątku. Uwaga! Rusza super godzina. W ostatni czwartek czerwca musi być super bonus i jest aż 1300 losów. Oczywiście we wszystkich trzech losowaniach się mnoży. Wystarczy przysłać teraz hasło RMF pod numer 7474 albo zagrać przez strony www.rmf.fm. W ogóle jak tam będziecie, to sprawdźcie, jakie czekają bonusy. Rozejrzyjcie się, można złapać coś jeszcze bardziej wyjątkowego. Naprawdę. No i przymierzcie się koniecznie do tego zielonego, cudownego Audi Q3. Ktoś z was nim jutro najprawdopodobniej odjedzie. No a teraz łapiemy szybkie 1300 losów. RMF 7474.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz grzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, a 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
3: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.

0: Zyskaj balans.
1: Zdrowid. Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
0: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: marca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: W lesie z psem lepiej być nie może. Przy gotowaniu pyszności lepiej być nie może. Jakkolwiek mija wam ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
3: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
5: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest.
6: Łopatka wieprzowa. Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum. Różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Danie tutaj jest stokrotka.
7: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram.

Ucz się tego, czego naprawdę potrzebuje rynek. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Kluczborku zaprasza na bezpłatne szkolenia dla młodzieży i dorosłych. Ostatnie wolne miejsca w czerwcu na szkolenia z zarządzania energią w elektromobilności, cyberbezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa w energetyce. Zdobądź praktyczne umiejętności i rozwijaj swoją karierę. BCU Kluczbork, ulica Byczyńska 7. Więcej informacji na bcukluczbork.pl. Projekt współfinansowany ze środków KPO.

0: Ruszyła super godzina i super bonus w kumulacji szczęścia. 1300 losów we wszystkich trzech losowaniach tego tygodnia zyskujecie teraz. Jutro ktoś na pewno wygra 150 tysięcy lub Audi Q3 albo 1 300 000 złotych, a dzisiaj to już wiecie, minimum w sejfach aż 81 tysięcy. Nagroda główna 1 250 000. Trzymam kciuki, życzę szczęścia, mnożę szanse. RMF 7474.
1: Sponsorem Byle do piątku jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Reklama.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Barbara, na koniec roku szkolnego to chyba jakiś prezent się należy, prawda?
6: No raczej. Zobacz, na przykład laptop Asus z Media Expert jest w super cenie. Można go rozłożyć na płasko, szybko się ładuje, do tego ma krystaliczny dźwięk i ekran Full HD. No do filmów idealny.
5: O, no to przyda się na wakacje.
1: Kup w Media Expert laptop Asus VivoBook 15 do rozrywki, pracy i nauki w super cenie za 2199 zł 99 groszy.
7: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
8: Notino. Today is yours.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bavaria Motors Gdańsk zaprasza.
10: W Rodzie trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
11: RMF FM i Cross ruszają w Polskę.
12: Masz rower na wakacje?
11: A jak nie masz, to możemy ci go dać.
12: Dlaczego? A dlaczego nie?
11: Sprawdź, kiedy będziemy u ciebie na www.rmf.fm.
12: A jeśli nie wpadniemy do twojego miasta, to nic straconego.
11: Bo i tak możecie wygrać te super rowery.
12: Obserwujcie nasze social media
11: i zgarniajcie rowery Cross, bo to świetny pomysł na wakacje.
13: Rower od Cross na wakacje? Raty poczekają do września. Szczegóły promocji dostępne w najlepszych sklepach rowerowych i na cross.pl.
14: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
15: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Już prawie godzina 13, więc zaczynamy najnowsze wydanie Faktów RMF FM i wszystko, co najistotniejsze o tej porze, zebrała dla nas Ewa Kwaśny.
16: 7 osób rannych w czołowym zderzeniu dwóch samochodów na 75 we Frycowej w Małopolsce. Coraz więcej ofiar potężnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Co najmniej 164 osoby zginęły, a prawie 1000 jest rannych. Ścigany czerwoną notą Interpolu Rosjanin zatrzymany w Warszawie. Ze szczegółami za moment dziennikarz RMF FM. Niemal cała Polska w alertach. Przed nami afrykańskie upały. I o tym też w Faktach. Poważne utrudnienia na krajowej drodze numer 75 w Małopolsce. We Frycowej doszło do czołowego zderzenia dwóch osobówek. Od razu łączymy się z naszym reporterem Maciejem Sołtysem. Maćku, jakich utrudnień muszą spodziewać się kierowcy?
17: Na krajowej drodze numer 75 we Frycowej obowiązuje teraz ruch wahadłowy, sterowany ręcznie przez służby. Na odcinku z Nowego Sącza do granicy państwa czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe. 7 osób zostało rannych. Utrudnienia w miejscu wypadku potrwają jeszcze co najmniej kilkanaście minut.
16: Tu RMF FM, słuchacie Faktów. Co najmniej 164 osoby zginęły, a ponad 970 zostało rannych w trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Ten tragiczny bilans może jeszcze wzrosnąć. Regionem najbardziej dotkniętym tym niewyobrażalnym zjawiskiem sejsmicznym jest stan La Guaira. Zawaliły się dziesiątki budynków, a my w tej chwili intensywnie prowadzimy akcję ratunkową, by ocalić życie wielu osób. Mówiła pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez. Kataklizm dotknął stolicę tego kraju, liczące prawie ponad 2 miliony mieszkańców miasto Caracas. Pod gruzami zawalonych budynków nadal mogą znajdować się ludzie. Ścigany czerwoną notą Interpolu Rosjanin zatrzymany w Warszawie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz stołecznych policjantów. Mężczyzna wpadł na warszawskich Jelonkach podczas specjalnej akcji kontroli legalności pobytu cudzoziemców. Nasz dziennikarz Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztofie, za co ten Rosjanin był poszukiwany?
18: Władze Łotwy ścigały go za podrabianie dokumentów oraz oszustwa finansowe. Podczas kontroli wylegitymował się łotewskim dowodem osobistym. Okazało się, że to falsyfikat. Tożsamość mężczyzny ustalono dopiero na podstawie badań odcisków palców. Podczas przesłuchania cudzoziemiec przyznał się do użycia podrobionego dokumentu. Twierdził, że kupił go w internecie, płacąc 500 euro. Prokuratura złożyła w sądzie wniosek o aresztowanie Rosjanina. Sąd poparł ten wniosek. Mężczyzna trafił do aresztu śledczego Warszawa-Białołęka.
19: Aktualny obraz faktów.
16: Potężna fala upałów, która od kilku dni zalewa zachodnią część Europy, zbliża się do Polski. Najgoręcej ma być w niedzielę i MGW wydało już ostrzeżenia. Te ważne informacje mamy na rmf24.pl. Już dzisiaj na termometrach w Polsce ponad 30 stopni, tak jest na przykład w Szczecinie. W mieście rozstawiono dodatkowe kurtyny wodne i poidełka. Policjanci będą prowadzić specjalne kontrole parkingów i apelują, aby nie zostawiać dzieci i zwierząt w samochodzie, nawet na krótką chwilę.
20: Pojazd w środku nagrzewa się bardzo szybko, nawet i do 60 stopni Celsjusza. Ta uchylona szyba, czy uchylone drzwi, czy moment, kiedy zaparkujemy w cieniu, on nic nie daje. Nie uratujemy życia dziecka, nie uratujemy życia zwierzęcia. To, że zostawimy psu wodę, też nic nie da, więc zadbajmy o nich w tym szczególnym czasie. Zwracajmy też uwagę na osoby starsze, na osoby samotne. Być może macie w swoim sąsiedztwie takie osoby, które mieszkają same. Warto czasami zapukać i zapytać, czy nie potrzebują czegoś.
16: Apelowała starszy sierżant Agnieszka Kowalska Truty z zachodniopomorskiej policji. Na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl mamy dla Was proste sposoby na szybkie schłodzenie organizmu. Nasza ekspertka, lekarka Maria Czarnobilska ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie opisuje właśnie takie techniki. Warto je poznać. Eksperci podkreślają, że nawet młodzi i zdrowi ludzie nie powinni lekceważyć zagrożenia związanego z tak wysoką temperaturą. Przypominam adres portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: To byle do piątku. Daniel Dyk, dzień dobry. Słuchajcie, przed kolejną piłkarską nocą na mundialu w sieci widzę wyliczanka, kto już odpadł. Czesi, Haiti, Katar. Patrzcie, mówi się, że Katar trwa tydzień, a na mundialu wytrwał 2 tygodnie. Celine Dion w RMF FM. Najlepsza muzyka zawsze z wami.

13.13. No to wszyscy zasłużyliśmy w pracy na odrobinę przerwy na Teddy'ego Swimsa. Dajcie głośniej RMF.

0: tu byle do piątku. Właśnie czytam, że te ekstremalne upały przyspieszą żniwa. Podobno już w ten weekend kombajny mają pojawić się na polach. Zwykle Dolny Śląsk zaczyna, a w tym roku no po prostu tam, gdzie susza, tam rolnicy ratują, co się da. Czekajcie, jak to tak przyspiesza, że żniwa w czerwcu, to pewnie gdzieś koło lipca dożynki. No, pozostaje pytanie, czy Boże Narodzenie to wypadnie w pierwszej czy drugiej połowie października?
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: To dobry czas na letni remont, bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę, a panele laminowane AC4 8 mm Dąb Lukas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
7: Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Czego pragną kobiety? Czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM.
9: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Od czwartku nowa, nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Po reklamie.
1: Przez całe popołudnie RMF FM najlepsza muzyka.

aż mam ciarki na karku, jak sobie przypomnę, jak to brzmiało na koncercie. Muzyczna nowość. Ja się zupełnie poddaję magii głosu Igo. RMF FM, po prostu najlepsza muzyka. Z tym się nie dyskutuje. Co dać młodym na ślub? O, tutaj jest dyskusja w sieci. Wakacje, czas wesel, więc wiadomo, że ten temat gorący. Tradycyjne prezenty jak sprzęt AGD wyszły z mody. Większość Polaków uważa, iż młodej parze z okazji ślubu wypada dać w prezencie gotówkę. No tak, gotówka ciągle modna, a im więcej, tym modniejsza.

0: sejfy kumulacji szczęścia. 1 250 000 zł. To jest nagroda główna. Ale co jest piękne, że dzisiaj w sejfach też 99 000 zł. Jest 95 000. A najmniej jest 81 000 zł. No właśnie, nie wiedziałem, jak wam to powiedzieć, bo mi się to co jakiś czas zdarza. Ja już dzisiaj dołożyłem do kwoty minimalnej. Ja już mówiłem, że jest tyle, a zrobiło się tyle. Szef mi przed chwilą powiedział, że ciągle za mało, że koniec miesiąca, że to ma być święto dla słuchaczy, że musi ktoś wygrać bardzo, bardzo dużo pieniędzy, dlatego... No co wam powiem, no minimum znowu podskoczyło. Od teraz aż 87 000 zł jest gwarantowane i żeby było jasne, dzisiaj po prostu nie da się trafić mniej. No właśnie, jeszcze kończy się super godzina. Rośnie minimum, tym bardziej warto, żeby wasze szanse wzrosły. Aż 1300 losów wpadnie do wszystkich 3 losowań tego tygodnia. Czyli co dzisiaj w sejfie wiecie, a jutro na bank ktoś z was wygra. 1 300 000, Audi Q3 lub 150 000 zł. Piątek to będzie piękny dzień. 8 minut, ślemy hasło RMF pod numer 7474 albo gramy na www.rmf.fm. Ale czwartek też piękny. Nowe minimum, 87 000. Nie da się dzisiaj trafić mniej. 1300 losów do wzięcia. Teraz RMF 7474.
1: RMF FM. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 000 zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Kto zwalcza ból?
7: Woldary!
6: Kto?
7: Woldary! Woldary!
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Od poniedziałku do czwartku grają dla was Ola Filipek i Mateusz Opyrchał. A w piątki radiowe Olki. Filipek i Sikora robią weekendowy biforek.
10: Jak ja bym chciał, żebyście usłyszeli Olę, zanim pojawiliśmy się na antenie. Zrobiła tak.
11: No bo ja widzę sobotę.
9: Lepsza połowa dnia. Już dziś po 14.
12: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
18: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
19: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
20: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
21: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jackie OTS 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jackie OTS 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
23: Po reklamie.
0: Zostały 3 minuty supergodziny. 1300 losów w trzech finałach tego tygodnia. Dzisiaj 1 250 000. No i podskoczyło minimum przed chwilą. Teraz aż 87 tysięcy w sejfach. To jest ta najmniejsza kwota. A w piątek, no to już wiemy, że ktoś z Was na pewno wygra 1 300 000 lub 150 tysięcy lub Audi Q3. Sprawdźcie na www.rmf.fm i zagrajcie. Albo SMS RMF 7474.
24: RMF FM. Dzień dobry.

0: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: BYD Odyssey, droga męczenników Majdanka 74A, Lublin. www.byd-odyssey.pl.
0: BYD.

but it was. I need you to see, you got that power over me.

0: Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Hi everybody, this is Damiano David.
2: Gwiazdy walczą o twój głos. Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już dziś po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMFFM.
3: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
5: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
6: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
7: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jackie OTS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie i bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto i promocyjną policą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jackie OTS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
8: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
9: Po reklamie.
10: Już prawie godzina 14. Zaczynamy najnowsze wydanie faktów RMF FM i kolejne mocne szczegóły ma dla nas Ewa Kwaśny.
11: I niestety tragiczne. Katastrofa awionetki na warszawskim lotnisku Bemowo. Samolot runął na ziemię i stanął w ogniu. Dwie osoby nie żyją. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że decyzje prezydenta dotyczące wyboru władz Sądu Najwyższego nie wymagają już kontrasygnaty premiera. Po 122 latach koniec wydobycia węgla w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Podczas uroczystości pożegnalnej grała orkiestra górnicza, ale były też łzy pracowników. Katastrofa awionetki na warszawskim lotnisku Bemowo. Maszyna rozbiła się przy lądowaniu. Strażacy informują, że dwie osoby będące na pokładzie nie przeżyły. Łączymy się z Krzysztofem Berendą. Krzysztofie, witam. Co teraz dzieje się na miejscu?
12: Trwa akcja gaśnicza. Na miejscu pracują cztery zastępy, które gaszą szczątki samolotu pianą. Z bardzo wstępnych ustaleń wynika, że maszyna rozbiła się w trakcie lądowania.
13: O godzinie 13:00 otrzymaliśmy zgłoszenie, że spadła awionetka i się pali.
12: I tak relacjonuje Marta Sulowska ze stołecznej policji, z którą dosłownie przed chwilą rozmawiałem. Bemowo to jest malutkie lotnisko, częściowo wykorzystywane jako samochodowy plac manewrowy do nauki jazdy. Maszyna rozbiła się bardzo blisko tego placu manewrowego. W efekcie ranna została jedna osoba będąca na ziemi, właśnie na tym placu manewrowym. Ona już trafiła do szpitala.
11: Więcej o katastrofie awionetki w kolejnych faktach RMF FM. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy wymagające kontrasygnaty premiera na prezydenckich decyzjach w sprawie wyboru władz Sądu Najwyższego są niezgodne z konstytucją. Dotychczas wszystkie takie decyzje wymagały potwierdzenia podpisem szefa rządu. W dzisiejszym wyroku Trybunał zwolnił jednak z konieczności uzyskania zgody premiera.
14: Ustrojodawca uznał, że decyzje personalne i organizacyjne dotyczące władzy sądowniczej muszą pozostawać wyłącznie w rękach prezydenta z pominięciem prezesa Rady Ministrów. Prezydent ma pełnić w ten sposób rolę gwaranta niezależności sądownictwa od władzy wykonawczej, to jest od rządu.
11: Uzasadniał wyrok sędzia Wojciech Sych. Orzeczenie zapadło w głosowaniu. Jeden z sędziów nie zgodził się z jego treścią. Wojciech Zielonacki uznał, że Trybunał w nieuzasadniony sposób poszerzył dziś uprawnienia prezydenta. Akt oskarżenia wobec znanej piosenkarki Doroty R. i jej byłego męża Emila S. skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie prokuratura. Chodzi o nieprawidłowości finansowe w dwóch związanych z nimi spółkach producenckich, między innymi przywłaszczenie środków należących do inwestorów. Emilowi S. zarzuca się popełnienie w sumie 198 czynów, a Dorocie R. pomocnictwo.
15: Tym żyje Śląskie.
11: Koniec wydobycia węgla w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej po 122 latach ciągłego fedrowania. Zamknięto dziś ten etap pracy zakładu. Na uroczystości w kopalnianej cechowni nie zabrakło orkiestry. Przyszli też m.in. emerytowani pracownicy.
16: Pracowałem całe moje życie. Teraz jestem 27 lat na emeryturze i ciągle mnie tylko ciągnie.
17: To dzisiaj smutny w sumie moment.
16: No, zaraz by zapłakał.
17: Ile lat pani tutaj pracowała?
18: 41. Mąż tu pracował, teść, siostra, męża. Także cała rodzina jest związana.
17: Pani dzisiaj tutaj przyszła
18: Z wnukami, tak. Ciekawi ich to. Jeżdżą do Zabrza, na kopalnię Gujdo tam oglądać, ale to nie jest to, co tutaj.
11: Od lipca rozpocznie się likwidacja kopalni Bielszowice, przy której pracować ma około 400 osób. Pozostali pracownicy skorzystają z osłon lub przeniosą się do innych kopalń Polskiej Grupy Górniczej. A w Rudzie Śląskiej była nasza reporterka Anna Kropaczek. Upały dzisiaj niemal w całym kraju. W Lublinie na szukających wytchnienia będzie czekać m.in. Centrum Kultury, gdzie można odpocząć od gorąca i obejrzeć coś ciekawego.
19: Nasz zabytkowy, XVIII-wieczny budynek na pewno zaoferuje trochę cienia i chłodu, szczególnie na parterze, a tam przecież znajdziecie Państwo też wspaniały zielony wirydarz, w którym można trochę słońca i trochę cienia też znaleźć.
20: I można przy okazji liznąć trochę kultury.
19: O, nawet trochę więcej niż trochę. Każdy korytarz tak naprawdę proponuje jakąś wystawę.
20: Chłodne korytarze są za darmo.
19: Oczywiście. I czasami też miska zimnej wody dla pieska.
11: Zapraszała Małgorzata Bartkiewicz, z którą rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. Chłodu i wystaw można szukać w Lublinie, także w Centrum Spotkania Kultur. A my spotykamy się punktualnie o 15:00, wtedy najnowsze fakty.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Mateusz Ola, upewnię się. Wnieśliście do studia chipsy z buraka.
22: Tak, to tak. Są takie wynalazki, Mateusz znalazł.
23: Teraz są takie modne.
22: Krupie, to fajne, proszę was.
21: Dla mnie za zdrowo, Daniel Dyk, dzięki, do jutra. Dam wam szansę, wpadnijcie z czymś lepszym.
22: Dzień dobry, tu lepsza połowa dnia.
23: Jo.

0: razie nie stygnie. Mam wrażenie, że ktoś się co chwilę podkręca z godziny na godzinę coraz mocniej. Kuba i Kuba w RMF FM w lepszej połowie dnia.
1: Tymczasem młodzi, jak czytamy w internecie, starzeją się szybciej niż ich rodzice.
0: A? Gdzie ty to przeczytałaś?
1: Ale nie, no słuchajcie.
0: W sumie przychodzi taki moment, że to my odbieramy rodziców z imprezy.

0: pani Sabrina. Oh yeah. Oh yeah. Espresso. Takie oczywiście z trzema kostkami lodu. Najlepiej dzisiaj. Bardzo przyjemnie.
1: I ciasteczkiem takim z boczku położonym, że jak ktoś chce, to przekąsi.
0: Oczywiście. Czekajcie, ceny paliw w Polsce jest decyzja ministra energii.
1: Czekaj, zgaduję. Wybrał rower.
2: Ogłoszenie płatne. Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku gościmy pieniądze. Cieszę się, że was widzę.
3: Nie ty jedyna.
4: Mało kto nie cieszy się na nasz widok.
2: No właśnie, jesteście znane z tego, że rozchodzicie się, zanim zdążymy się wami nacieszyć.
3: To jest impuls. Wychodzimy na miasto i lecimy.
2: To się chyba zmieni. Czekają was zdrowe finanse w mBanku.
4: Pierwsze słyszę.
2: mBank daje proste narzędzia, które pozwolą was łatwo kontrolować.
4: Znasz ten dowcip? Co mówią pieniądze tydzień po wypłacie?
2: Nie.
5: Niestety nie ma nas w domu.
2: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą wam kontrolować codzienne wydatki, żebyście poczuli dumę z tego, jak ogarniacie swoje pieniądze.
6: To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe finanse.
2: Ogłoszenie płatne. Reklama.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do -50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do -50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na MediaExpert.pl.

0: RMF FM. Weź udział w konkursie i baw się w strefie Amazon.pl Prime Day Cafe. Poznań, Plac Wolności. 23-27 czerwca.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy.
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe. 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Hello to Wimbledon.
4: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
5: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
4: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: No i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
9: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: Po reklamie.
15: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: akurat żart od słuchacza Mateusza pod 3322 w SMS-ie.
1: Stop. Przygotujcie się na salwę śmiechu. Proszę.
0: Wiecie, z czego Shakira nalewa herbatę?
1: Z czego?
0: Z nalewaka waka.
1: A to nie się, że się nie czyta łaka łaka?
0: Przepraszam, z nalewaka waka.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.

0: takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
1: Kumulacja szczęścia w RMF FM. Już jutro.
2: Wielki finał czerwca.
3: Ktoś na pewno wygra.
4: 150 tysięcy złotych.
5: Audi Q3 w pięknym kolorze zielone Sage Metallic. Lub rekordową nagrodę główną.
6: 1 300 000 złotych.
4: Chcesz?
7: To ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
10: Wiosna w powietrzu, ekscytacja w sercu. Już wiem, przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
11: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6. RMF FM zawsze z wami.
12: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor. Właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
13: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
17: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Po reklamie.
20: To jest RMF FM.
21: Let's go, girls.

0: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 195 zaprasza.
1: Ostatnie trzy losowania przed nami, a przypominamy, i Daniel też o tym dużo mówił, minimum w sejfach dziś to 87 tysięcy złotych, rozumiecie? To czajcie to w ogóle po wyborze sejfu, co najmniej tyle.
2: A już jutro, finał czerwca, czyli dwa finały i ktoś na pewno wygra 1 300 000. Albo Audi Q3, albo 150 tysięcy złotych. I do wszystkich tych ostatnich losowań w czerwcu wchodzicie jednym SMS-em, jednym zgłoszeniem.
1: A dzisiaj w jednym z sejfów 1 250 000, czyli ktoś, kto zgarnie taką kasę, czego bardzo życzymy, zostanie rekordzistą absolutnym. Słuchajcie, to jest ten moment, żeby dać sobie szansę. Przez 10 minut pomnożymy razy 1087 każde RMF, które wyślecie pod 7474.
2: No i meldujemy, że ten bonus czeka też na Was na www.rmf.fm.
1: 10 minut, ani sekundy dłużej. 87 tysięcy to minimum.
2: RMF 7474. Ja się

0: 4 minuty z megabonusem razy 1087. Mnożymy każde RMF, które wyślecie pod 7474.
1: Jednym zgłoszeniem wchodzicie do ostatnich trzech losowań kumulacji szczęścia w czerwcu.
2: Ostatnich trzech.
1: RMF 7474.
3: Ogłoszenie RMF FM.
4: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. A dziś było tak.
5: Szpital Południowy, no. Order Orła Białego. No. Ludzie, no. Zajmijmy się poważnymi sprawami.
6: Tak.
5: Małgorzata Tusk kupowała marchew na sopockim bazarku.
6: I to jest informacja.
5: I to jest informacja.
6: To są newsy, to jest z pierwszej ręki, gorące. No. Gdyby media żyły tylko takimi informacjami, to świat byłby piękniejszy.
5: Dlatego apelujemy, pani Małgorzato, prosimy jak najczęściej kupować marchew.
4: Wstawaj, szkoda dnia już od 5.30 w RMF FM.
7: Reklama.
8: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
9: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Patrz, Barbara. Fajna, co?
2: No, fajna hulajnoga elektryczna, Marian, ale miałeś kupić smartfon.
1: No i kupiłem, Barbara, kupiłem najnowszy smartfon Xiaomi 17T w Media Expert i hulajnogę gratis dostałem.
3: Kup teraz w Media Expert. Premierowy smartfon Xiaomi 17T lub Xiaomi 17T Pro z mistrzowskim teleobiektywem. A dostaniesz ekstra prezent. Odkurzacz bezprzewodowy lub hulajnogę elektryczną gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bramki są dwie, drużyn 48, a puchar tylko jeden. Mundial 2026.
5: Wyniki, relacje, komentarze.
4: Mistrzowskie fakty sportowe. Codziennie w RMF FM. RMF FM, trzymamy rękę na piłce.
6: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Nie masz zawodu albo chcesz go zmienić? Zacznij od branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie obuwnictwa w Kalwarii Zebrzydowskiej w województwie małopolskim, które zostało utworzone w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. W BCU nauczysz się projektowania obuwia, pracy z materiałami, szycia, montażu i wykończenia. To oferta dla uczniów, studentów i osób dorosłych. Dla tych, którzy chcą zacząć od nowa. BCU Obuwnictwo. Zaczynasz od podstaw, kończysz z zawodem. Zapraszam, Mirosław Sordyl, starosta wadowicki.
4: RMF FM na wynos. Newsy, publicystyka, sport, gospodarka. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i RMF On.pl. Włącz dziś RMF On i miej fakty RMF FM w kieszeni. RMF FM zawsze z tobą.
11: Po reklamie.
12: Na zegarze już prawie godzina 15, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM.
13: A w studiu ponownie Ewa Kwaśny. Witamy, Ewo.
14: Witam ponownie, zapraszam. I na początek Kraków. Tam doszło do bardzo niebezpiecznego zdarzenia. Szczegóły za moment w relacji naszego reportera. Potem warszawskie lotnisko Bemowo. Tam, jak już informowaliśmy, rozbiła się awionetka. Dwie osoby zginęły, jedna została ranna. Zakaz sprzedaży aut spalinowych po 2035 roku pod znakiem zapytania. Część państw Unii Europejskiej żąda zmian, wśród nich Polska. Mamy też ostrzeżenia przed afrykańskim upałem. Niebezpiecznie będzie nawet w górach. Niebezpieczne zdarzenie w centrum Krakowa, w okolicy jednej z galerii handlowych. Dwóch mężczyzn biegało z niebezpiecznym, ostrym narzędziem. Jednego z nich udało się już zatrzymać. Na linii nasz reporter Maciej Sołtys. Maćku, co wiadomo o tym mężczyźnie?
15: To 23-latek został złapany w centrum Krakowa. Potem przewieziono go na komisariat. Jednak ze względu na jego irracjonalne zachowanie trzeba było do niego wezwać karetkę. Trwają poszukiwania drugiego z mężczyzn. Policja zabezpieczyła już monitoring, ma także jego rysopis. Wiadomo, że mężczyźni po opuszczeniu galerii uszkodzili jedną z wiat przystankowych w centrum miasta. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
14: I jeszcze informacja, która właśnie do mnie dotarła w tej chwili. Zatrzymano drugiego poszukiwanego mężczyznę. Tu RMF FM, słuchacie faktów. Strażacy ugasili już pożar awionetki, która rozbiła się podczas lądowania na warszawskim lotnisku Bemowo. Jak podawaliśmy w faktach, w wyniku katastrofy zginęli pilot i pasażer samolotu. Ranna została także jedna osoba znajdująca się na ziemi. Łączymy się z naszym reporterem Michałem Kresoniem. Jesteś
16: dobry,
14: na lotnisku Bemowo. Jak wygląda w tej chwili miejsce tej katastrofy?
16: Z maszyny został jedynie szkielet. Pod nią znajduje się blaszana konstrukcja, w której na szkolenie na płycie poślizgowej oczekiwali kursanci prawa jazdy. To właśnie tam w chwili katastrofy znajdował się mężczyzna, który został ranny. Jak słyszę od świadków zdarzenia, maszyna tuż przed pasem startowym przechyliła się i zahaczyła skrzydłem właśnie o tę blaszaną budkę.
17: Usłyszałem taki świst, huk. Myślałem, że coś się zawaliło w ogóle.
18: Kłęby dymu, czarnego dymu. I nic nie... Myśleliśmy, że to może samochód jest.
19: Widziałam jedynie czarne kłęby dymu i jednego, tutaj pana, który przeżył.
16: Na miejscu okoliczności katastrofy wyjaśnia już prokurator. Kilka metrów od miejsca wypadku znajduje się plac manewrowy warszawskiego WORD-u. Ten obecnie funkcjonuje normalnie.
12: Co z tego będzie faktem? Co z autami spalinowymi po 2035 roku? Jak ustaliła korespondentka RMF FM w Brukseli, powstała mniejszość blokująca propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą zakazu sprzedaży nowych samochodów spalinowych po tym terminie. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co może zmienić ten sprzeciw?
19: To oznacza szansę na dodatkowe złagodzenie przepisów, które Komisja Europejska i tak już urealniła. Polska, Niemcy, Włochy i Czechy uważają jednak, że to za mało. Chcą, by producenci aut mieli więcej czasu na przejście na elektromobilność i większą swobodę w osiąganiu unijnych celów emisyjnych. Polska przekonywała, że Unia nie powinna stawiać wyłącznie na samochody elektryczne, ale dopuścić także inne technologie ograniczające emisje. Z kolei Francja, Hiszpania i Szwecja, które znalazły się w obozie przeciwnym, ostrzegały, że dalsze ustępstwa osłabią europejską politykę klimatyczną i inwestycje w elektromobilność.
12: Jest już bardzo gorąco, a będzie jeszcze cieplej. W weekend w niektórych częściach Polski na termometrach możemy zobaczyć nawet 40 stopni. W Tatrach ma być znacznie chłodniej, na Kasprowym Wierchu powyżej 20 stopni, ale w górach taka temperatura też jest już niebezpieczna.
20: W górach pamiętajmy, ta insolacja słoneczna jest zdecydowanie większa. Jak będą upały, to też trzeba zapoznać się z prognozami, czy przypadkiem nie będzie burz. Bo duże prawdopodobieństwo jest takie, że dni upalne mogą być dniami burzowymi. Pomimo, że jest upał, musimy mieć też ciepłe pokrycie w razie czego, coś przeciwdeszczowego. Musimy mieć odpowiednią ilość płynów, okulary przeciwsłoneczne, kremy z filtrem, nakrycie głowy, żeby się nie przegrzać.
12: Ostrzegał i radził ratownik dyżurny TOPR Tomasz Wojciechowski. Aktualne alerty IMGW mamy na rmf24.pl. Wybieracie roślinne zamienniki produktów zwierzęcych? W kolejnych faktach będziemy mieli istotne wyniki badań naukowych na ich temat. Zapraszamy.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
13: Sytuacja pogodowa jaka jest, każdy odczuwa i to dość intensywnie. No otóż upały, tak, one nas nie opuszczą i tak będzie przynajmniej do niedzieli, która...
23: Która zapowie...
13: Przepraszam, za nie mówiłem.
23: 39
13: tak,
23: stopni na zachodzie?
13: 39 stopni na zachodzie w niedzielę. Wczoraj
23: możliwe
13: było jeszcze 36. Uważajcie na siebie.
22: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
13: Jaki jest najlepszy prezent ślubny? My już to wiemy, internet to wie i za chwilę wam o tym powiemy.
23: Jeśli zastanawiacie się, co kupić parze młodej, bo to przecież weekend się zbliża, sezon ślubny, no to przychodzimy z pomocą. Ola i Mateusz, to my.
13: Chyba, że już macie prezent, to nie wyłączajcie RMF-u, bo to też warto zostać, nie?
23: Pewnie, że
13: Pani
23: tak.
13: Whitney.

0: Prime.
1: Z najlepszą muzyką na każdą okazję, gdziekolwiek jesteście. Może wtedy na wakacje.
2: Mów o tych weselach, bo to sezon.
1: Najlepszy
2: też.
1: Prezent ślubny. Ponad 70% z nas wybrało gotówkę.
2: No i nic dziwnego, chociaż inaczej bym to w słowa ubrała. Najlepszy prezent jest wtedy, jak ci się chociaż połowa wesela zwróci.

0: uwielbiamy towarzyszyć wam w powrotach z pracy.
1: Jak gorąco!
0: No, chyba, prawda, że jest bardzo gorąco, to wtedy nie robi się tak fajnie. No i kiedy w grę wchodzą utrudnienia, też trzeba uważać. A dwójka z problemami, S11 i Krajowa 81. Co konkretnie się dzieje? Sprawdzamy i wrócimy z tą informacją w Faktach RMF FM o 15.30.
2: I gramy wam cudne dźwięki od zali. Dajcie głośniej.

0: 87 tysięcy. To jest minimum sejfa. Kosmos absolutny. W jednym sejfu 1 250 000. Pamiętajcie o tym, że dziś ktoś z was, być może właśnie ty, może stać się milionerem.
1: A czy pamiętacie o tym, że na www.rmf.fm możecie w łatwy sposób pomnożyć swoje szanse? I sami wybieracie o ile. www.rmf.fm albo RMF 7474.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Ola Filipek i Olek Sikora zdradzą wam, jak przetrwać ostatni dzień przed weekendem.
4: A nie masz takiego wrażenia, że dzisiaj zakupy bardziej przypominają randki? Częstsze, krótsze i właściwie bez większych oczekiwań.
1: Ja uważam, że sieci handlowe powinny się o nas bardziej postarać.
3: Lepsza połowa dnia, radiowe Olki. Już jutro po 14 w RMF FM.
2: Reklama.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. Marian, znasz jakiś sposób na idealnie czystą podłogę? Ale tak, wiesz, bez wysiłku.
6: Barbara, to proste. Odkurzacz pionowy Tefal X Clean 10 z Media Expert. Dokładnie myje i odkurza, jednocześnie usuwając suche i mokre zabrudzenia za jednym pociągnięciem. Do tego jest super lekki, no i czyści się sam.
5: Myj i odkurzaj bez wysiłku. Kup w Media Expert Tefal X Clean 10. Odkurzacz 2 w 1. Wskazówki głosowe, automatyczny system czyszczenia i suszenia w super cenie. Media Expert.
7: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
8: O, adres taki egzotyczny.
9: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
8: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
7: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
10: Hello to Wimbledon.
11: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
12: Cześć, ty Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
11: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
13: Gastorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miał być nowy grill,
13: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
15: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
16: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
17: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
2: Po reklamie.
0: Czas na fakty o 15.30, Ewa Kwaśny.
18: I ważne informacje z polskich dróg. Jedna osoba ucierpiała w wypadku na autostradzie A2 między węzłami Gruszki i Siedlce Zachód na Mazowszu. W pobliżu Gręzłowa po zderzeniu dwóch aut osobowych ruch w stronę Teryspola odbywa się lewym pasem. Zderzenie trzech samochodów osobowych na krajowej 81 między Pawłowicami a Żorami w Śląskiem. W Warszowicach zablokowana została jezdnia w stronę Katowic. Ruch odbywa się drogą techniczną. I jeszcze trasa S11 w okolicach Poznania między węzłami Dąbrówka i Zachód. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych zablokowany jest pas jezdni w stronę Wrocławia. Korek ma tam około 5 km. Czerwona flaga oznaczająca zakaz kąpieli zawisła na kąpielisku w Sopocie, zaraz przy molo. Powodem jest zakwit sinic. To w tej chwili jedyne kąpielisko z ratownikami w Trójmieście. Kolejne strzeżone kąpieliska otwarte mają być od jutra. Kąpiel w wodzie z sinicami może, przypomnijmy, spowodować wysypkę, pokrzywkę, a po wypiciu mogą wystąpić dolegliwości układu pokarmowego. Roślinne zamienniki żywności zawierają nawet dwa razy więcej dodatków niż produkty odzwierzęce. Tak pokazują nowe badania naukowców z Londynu.
19: Badania miały ograniczony charakter, ale wskazują na prawidłowość, o której warto wiedzieć.
18: I te doniesienia przeanalizował Grzegorz Jasiński.
19: Dzień dobry.
18: Z redakcji naukowej. Witamy. Grzegorzu, opowiedz w takim razie o szczegółach.
19: Przeanalizowano skład 71 par produktów tradycyjnych odzwierzęcych i ich roślinnych odpowiedników. Próbki pochodziły z jednej z brytyjskich sieci supermarketów. Były tam m.in. mleko krowie i napój migdałowy, brownie na bazie nabiału, jego wegański odpowiednik, mięso oraz roślinne zamienniki mięsa. Wszystkie analizowane produkty roślinne były oznaczone jako wegańskie. Analiza pokazała, że liczba dodatków do żywności, w tym tzw. e-dodatków, była w produktach roślinnych dwa razy wyższa. Żeby było jasne, to nie musi oznaczać, że te produkty są niezdrowe. Wszystkie dodatki są dopuszczone do obrotu, spełniają normy bezpieczeństwa żywności, ale jeśli zależy nam na żywności naturalnej, musimy to brać pod uwagę i sięgać po produkty mniej przetworzone.
18: Radził Grzegorz Jasiński, dziękujemy. I tyle faktów w tym momencie. Kolejny już o 16. Zapraszam w imieniu Anny Wachowskiej i Bogdana Zalewskiego. Ja pięknie dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: piosenki z takim tekstem to ja lubię. Łatwo zapamiętać.
1: Turutu.
0: Turutu.
1: I Milki. W RMF FM. Słuchajcie. Misja. Zdążyć ze wszystkim przed wakacjami. Znaleźć kasę, żeby te wakacje były takie, jak sobie dzieci wymarzyły na przykład. Znaleźć kasę, żeby wreszcie wyremontować altankę przed domem. Znaleźć kasę, żeby kupić nowy samochód.
0: Znaleźć kasę, żeby sobie postawić pod domem basen na te upały. Znaleźć kasę, żeby spłacić kredyt, żeby zacząć spokojne życie, żeby mieć odłożone pieniądze na przyszłość, swoją albo dzieci.
1: My wiemy, gdzie ta kasa leży. W sejfach kumulacji szczęścia. 87 tysięcy to jest dzisiaj minimum, a 1 250 000, czyli pieniądze spełniające większość marzeń, czekają w jednym z 30 sejfów.
0: A już jutro? Finał czerwca. Dwa finały. I ktoś na pewno wygra 1 300 000, albo Audi Q3, albo 150 tysięcy złotych.
1: Oto wszystko. Ostatnie dwa dni kumulacji szczęścia.
0: I ostatnie trzy finały przed nami. I o wszystkie gracie jednym SMS-em.
1: To jest ten czas. Dajemy wam 7 minut z mega bonusem. Uwaga, 1500 szans za jeden SMS.
0: Wow.
1: Dawno nie było takiego wysokiego bonusa.
0: Dawno.
1: Uwaga, chcemy, żeby to właśnie ktoś z was, słuchaczy Lepszej Połowy Dnia, zgarnął dzisiaj bardzo dużo pieniędzy.
0: Powiem więcej, to jest ostatni tak wysoki bonus przed dzisiejszym finałem. Lepszego dziś nie będzie.
1: Ostatni?
0: Ostatni tak wysoki. Razy 1500 pomnożymy każde RMF wysłane pod 7474 i ten bonus rusza też na www.rmf.fm.
1: To teraz stop. Chwytacie za telefon i ślecie RMF pod 7474.
2: Reklama. Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
7: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
6: No to pa!
8: Kumulacja szczęścia w RMF FM. Już jutro. Wielki finał czerwca.
9: Ktoś na pewno wygra.
10: 150 tysięcy złotych.
11: Audi Q3 w pięknym kolorze zielone Sage Metallic. Lub rekordową nagrodę główną.
12: 1 300 000 złotych.
13: Chcesz?
14: To ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
16: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
17: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH538 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
18: RMF FM i Cross ruszają w Polskę.
19: Masz rower na wakacje?
18: A jak nie masz, to możemy ci go dać.
19: Dlaczego? A dlaczego nie?
18: Sprawdź, kiedy będziemy u ciebie na www.rmf.fm.
19: A jeśli nie wpadniemy do twojego miasta, to nic straconego.
18: Bo i tak możecie wygrać te super rowery.
19: Obserwujcie nasze social media
18: i zgarniajcie rowery Cross, bo to świetny pomysł na wakacje.
20: Rower od Cross na wakacje? Raty poczekają do września. Szczegóły promocji dostępne w najlepszych sklepach rowerowych i na cross.pl.
21: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
22: Po reklamie.
23: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun. Lepsza połowa dnia w RMF FM.

0: Uwaga! Super promocja wtedy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: Lato nie tylko za oknami, również wylewa się z głośników. Joe Cocker za nami w RMF FM. Tymczasem u naszego sąsiada skandal. Jeśli nie znasz niemieckiego, to nie wejdziesz na jedną z niemieckich plaż.
1: Co?
0: No?
1: 6 lat nauki w klasie z rozszerzonym. Patrzcie, no nie wiedziałem, że mi się przyda na kąpielisku. Byłam

0: sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
1: Reklama. Wiesz, Marian, w Duocie wszystko jest prostsze.
2: O, dziękuję, Barbara, to miłe bardzo.
1: No bo zobacz, no, pralka Haier perfekcyjnie pierze ubrania, a energooszczędna suszarka Haier suszy je nawet w 30 minut. A do tego odświeża delikatne tkaniny bez użycia środków piorących.
2: A, taki Duet.
1: Idealny, z Media Expert.
3: Kup w Media Expert energooszczędny zestaw, parową pralkę i suszarkę z pompą ciepła Haier w promocji, a pralkę dostaniesz 50% taniej. Więcej w sklepach i na Media Expert.
4: Hi everybody, this is Damian Dawid.
5: Gwiazdy walczą o twój głos. Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już dziś po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMFFM.
6: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
7: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
0: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie, wyluzuj. Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
9: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz wagacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Po reklamie.
14: Na zegarze już prawie godzina 16, czyli zaczynamy kolejne wydanie Faktów RMF FM i witamy nasz popołudniowy duet. Z nami Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
15: Dzień dobry.
16: Zapraszamy. Śledztwo w sprawie tragedii na lotnisku Bemowo.
15: W katastrofie niewielkiego samolotu dwie osoby zginęły, a jedna została ranna.
16: Minister zdrowia wyszła z cienia. Jolanta Sobierańska-Grenda w końcu zabrała głos w sprawie skandalu w warszawskim szpitalu południowym.
15: Tłumaczenia szefowej resortu przytoczy reporter RMF FM.
16: W faktach także uczniowskie plany.
15: Wakacyjne, bardzo bogate. Prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku awionetki na warszawskim lotnisku Bemowo.
16: W katastrofie zginęły dwie osoby lecące samolotem. Jedna osoba, która znajdowała się na płycie lotniska, została ranna.
15: Fakty o 16 otwiera reporter RMF FM Michał Krasoń.
16: Witam.
15: Michał jest w miejscu katastrofy. Powiedz, na czym w tej chwili polega praca służb?
17: Wrak samolotu jest już zabezpieczony. Jak słyszę, przed śledczymi teraz żmudna praca, czyli ustalenie na podstawie zniszczeń tego, co dokładnie się stało.
18: Zgłoszenie otrzymaliśmy po godzinie 13:00. Z tego zgłoszenia wynikało, że spadła awionetka i pali się. Te czynności przez cały czas trwają, one nie zostały zakończone i dokładne okoliczności tego zdarzenia będą dalej badane.
17: Mówi Marta Sulowska z Komisariatu Policji Warszawa-Wola. Samolot został doszczętnie zniszczony. Jak usłyszałem od świadków katastrofy, maszyna rozbiła się po tym, jak podczas podchodzenia do lądowania zahaczyła skrzydłem o blaszaną budkę. To właśnie w niej na kurs jazdy samochodem czekał mężczyzna, który został ranny. Nieoficjalnie wiadomo także, że awionetka należała do prywatnej firmy i leciała z Wrocławia.
16: Zdjęcia z miejsca katastrofy publikujemy na rmf24.pl. Widać na nich szczątki rozbitego samolotu i pracujące służby.
15: Wszystko, co może podważać zaufanie i poczucie bezpieczeństwa pacjentów do systemu ochrony zdrowia, powinno zostać wyjaśnione w sposób rzetelny i dokładny, powiedziała przed chwilą minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
16: Szefowa tego resortu pierwszy raz publicznie odniosła się do afery w szpitalu południowym. Po ujawnieniu informacji o tym, że lekarz i radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk zarobił ponad 1,5 miliona złotych w ciągu roku, ministerstwo zleciło kontrolę w szpitalach.
15: Przed Ministerstwem Zdrowia jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Jakub Rybski. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, Jakubie.
19: Jestem, dzień dobry.
16: Co jeszcze mówiła Sobierańska-Grenda?
11: Minister zdrowia podkreśliła, że najpierw chce poznać wszystkie fakty, a dopiero później wyciągać wnioski. Na podstawie zakończonych kontroli jej resort ma przygotować pakiet rozwiązań prawnych, które miałyby naprawić system, aby był, tu cytat, bardziej przejrzysty i przyjazny pacjentom. Jolanta Sobierańska-Grenda przyznała też, że ministerstwo chce likwidacji tak zwanych kominów płacowych.
19: Mam nadzieję, że w tej chwili starczy nam wszystkim konsekwencji w tym, żebyśmy stworzyli dialog, w którym będzie to możliwe.
11: Szefowa resortu zdrowia była dziś pytana o to, czy w związku z aferą zamierza podać się do dymisji. Sobierańska-Grenda stwierdziła, że to decyzja premiera i dodała, że jej zdaniem reakcja władz miasta na doniesienia o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym była właściwa. Sprzed Ministerstwa Zdrowia Jakub Rybski.
16: A ciąg dalszy nastąpi, bo już za chwilę rozpocznie się gospodarczy tydzień w Radiu RMF24.
15: Tam zawsze aktualne tematy, które porusza Marek Teichman.
20: A dzisiaj w gospodarczym tygodniu porozmawiamy o systemie ochrony zdrowia i o tym, co musiałoby się w nim zmienić, żeby sytuacja uległa poprawie.
16: Polecamy nasze internetowe radio informacyjne.
15: Wystarczy na stronie rmf24.pl kliknąć ikonę playera.
21: Głos uczniów w RMF FM.
15: Rok szkolny na finiszu, przed uczniami ponad 9 tygodni laby.
16: Może nie uwierzycie, ale są tacy, którzy wolą się uczyć niż nudzić w lecie. Ale większość jest już na walizkach.
15: W jednej ze szczecińskich szkół była reporterka RMF FM Anna Pałamar.
22: Cieszycie się, że koniec roku szkolnego już?
23: No, tak, no. Tak, na obóz jadę deskorolkowy.
24: No ja na przykład na Mazury będę żaglować z tatą moim.
25: Trochę żałuję, że wakacje nie będę miał co robić. Wolę chodzić do szkoły i się uczyć.
26: Ty masz jakieś plany?
27: Obóz taekwondo z moim klubem.
26: Sportowo?
27: Tak.
15: Nudy nie będzie.
16: A jeśli nie będziecie mieli co robić, to posłuchajcie naszego super interesującego radia.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
14: To nie są ćwiczenia, chciałam powiedzieć, kiedy sprawdzałam prognozę pogody na jutro, nawet 33 stopnie w centrum kraju, ale to jednak są ćwiczenia przed tym, co dopiero nadejdzie. Sobota to nawet 37 stopni w cieniu na zachodzie. Niedziela to nawet 39 stopni w cieniu na zachodzie kraju.
2: Pijcie dużo wody.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
28: Ania Bogdan.
29: Jest obecni?
28: Gorąco wam?
29: Nie.
16: Macie coś na ochłodę?
14: No proszę, Mateusz, masz coś na ochłodę dla
28: ja
14: nas?
28: Ja mam ATB na ochłodę.
14: Proszę bardzo. Dobrze, to teraz...
16: Super dźwięki.
14: Uwaga.
28: Czujecie tę bryzę taką
14: fajną? Jest taka bryza, no.
29: Ja nie.
14: Jak zamkniesz oczy, Ania...
29: Zamykam.
14: To się poczujesz... Jak na statku.
28: Bogdan, nie dmuchaj na Anię.
14: Kosmiczny.
16: A to bryza.
29: Dobrze, już czuję. That I'm not acting as I used to do before. Have you ever wondered why?

0: Ciekawe informacje. System kaucyjny, który dobrze znamy przecież i nawet na nim zarabiamy, ma być rozszerzony o szklane opakowania.
1: No to fajnie.
0: Prace legislacyjne w tej sprawie mają ruszyć po wakacjach, no zobaczymy, co się wydarzy.
1: No to idealnie.
0: Po wakacjach.
1: Państwo myśli o studentach. Będą mogli dorobić na słoikach od mamy.

0: 87 tysięcy. 87 tysięcy, a to jest dopiero kwota minimum w sejfach.
1: To są ostatnie dwa dni kumulacji szczęścia w RMF FM. Za chwilę drugi z dzisiejszych finałów. Co najmniej 87 tysięcy powędruje do kogoś z was, a być może macie nosa. Być może dziś poznamy nowego milionera, kogoś, kto wygra 1 250 000 złotych.
0: Ostatni raz wejdziecie do trzech losowań naraz. No i właśnie, to jest taki moment, kiedy chcielibyśmy zrobić coś ekstra i wpadliśmy na to, że to jest odpowiednia chwila i robimy to teraz. Minimum w sejfach to 87 tysięcy. No dobrze, zgadliście. Robimy szczęśliwe numerki. Mhm. Czyli 8 i 7.
1: Jeśli macie 8 i 7 w swoim numerze telefonu, te cyfry nie muszą stać obok siebie, ważne, żeby były i 8 i 7 w jednym numerze telefonu, wtedy macie najwięcej szczęścia. Uwaga, od teraz do losowania każdy wysyłając RMF pod 7474 zyskuje 1250 losów. Ale jeśli macie 8 i 7,
0: ty się tak cieszysz tym, to macie dwa razy więcej szans, czyli 2500. Słuchajcie, to jest najlepszy moment dnia. Rusza właśnie teraz przez 11,5 minuty. Ostatnie 11,5 minuty. Powodzenia. Bo za chwilę słyszymy się, być może, z kolejnym milionerem. RMF. Ślecie pod 7474. Jeśli macie 8 i 7, macie nawet 2500 szans.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak... Nic nie działa jak...

0: sama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
5: Zapraszam do stanowiska.
6: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
5: Pani Ania jest na urlopie.
6: Czyli niczego nie załatwię.
5: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
6: No i to jest zmiana.
7: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
8: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
9: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Po reklamie.
16: Czas na fakty o 16.30. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
17: 5 samochodów zderzyło się w tunelu pod rondem generała Ziętka w Katowicach.
18: Na jezdni w kierunku Chorzowa są poważne utrudnienia.
17: Sąd Najwyższy oddalił kasację prokuratury od wyroku uniewinniającego Roberta J. w sprawie zabójstwa studentki Katarzyny Z. pod koniec lat 90.
18: Tym samym zakończył się wieloletni proces dotyczący zbrodni określanej w mediach jako sprawa skóry, a to jedna z największych zagadek polskiej kryminalistyki.
17: Dotyczyła morderstwa 23-letniej studentki religioznawstwa Katarzyny Z., której fragmenty skóry i innych części ciała pod koniec lat 90. wyłowiono z Wisły.
18: 4 lata temu krakowski sąd okręgowy skazał w tej sprawie Roberta J. na dożywocie.
17: 2 lata później sąd apelacyjny w Krakowie zmienił ten wyrok i uniewinnił mężczyznę.
18: To od decyzji premiera zależy, czy zostanę zdymisjonowana, oświadczyła minister zdrowia na konferencji prasowej.
17: Jolanta Sybierańska-Grenda, która w końcu wyszła z cienia, uważa jednak, że odpowiednio zareagowała na skandal w Szpitalu Południowym w Warszawie.
19: Pierwsze doniesienia i reakcja nadzoru właścicielskiego nad szpitalem, w mojej ocenie, a byłam nadzorem właścicielskim przez 7 lat dla szpitali marszałkowskich, była właściwa, czyli pierwsza reakcja na to, na nieprawidłowości w szpitalu, to nadzór właścicielski. Druga reakcja Narodowego Funduszu Zdrowia, jeżeli już sprawy dotyczyły ewentualnych umów zawartych z płatnikiem. I kolejna reakcja ministra zdrowia w momencie, kiedy pojawiły się doniesienia przedwczoraj dotyczące już zaniedbań medycznych.
18: Broni swojej reakcji minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. A w studiu faktów kulturalnych RMF FM czeka już Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry,
17: Kasiu. Dzień dobry, Kasiu, ale mamy solenizanta.
18: Tak.
17: Masz zaproszenie na imieniny Jana Kochanowskiego.
18: To będzie taki literacki sobotni piknik darmowy w stołecznym ogrodzie Krasińskich. Jan Kochanowski świętować będzie swoje imieniny z Bolesławem Prusem i Moniką Brodką. Od czego mamy wyobraźnię? W programie m.in. koncert, spotkania ze znanymi pisarzami, na przykład z Remigiuszem Rozem, oraz dyskusja, czy Wokulski był stalkerem. Będzie też mecz poetycki na aktorskie interpretacje wierszy. Drużyna Grażyny Barszczewskiej zmierzy się z zespołem Edyty Olszówki. Wystąpią m.in. Eryk Kul, Maciej Musiał czy Masza Wągrodzka. Agata Kulesza, Bartosz Bielenia, Joanna Kulik i Alicja Bachleda-Curuś są wśród gości festiwalu filmowego Toffee Fest, który od soboty do 3 lipca potrwa w Toruniu. To będzie spotkanie kina autorskiego, ważnych premier i inspirujących rozmów.
0: Co prawda zbliżają się do nas niezwykłe upały, ale to właśnie w kinie można odpocząć i się ochłodzić. Ponad 130 tytułów, kino na dziedzińcu, w ogrodzie, kino w Muzeum Etnograficznym.
18: Wymienia Kawka Jaworska, dyrektorka festiwalu Toffee Fest. Najpopularniejszy koreański zespół nawiązał pierwszą oficjalną współpracę z firmą gamingową. Twórczość K-popowego BTS zostanie wykorzystana w grze rytmicznej Starry, zaprojektowanej z myślą o całej rodzinie, która może aktywnie spędzać czas i wspólnie się bawić.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Ogromne pieniądze w sejfach czekają na kogoś z was, tak jak zapowiadaliśmy. Przed 17 zmienimy to popołudnie, ten tydzień, być może nawet życie.
2: Tylko gorąca prośba, odbierzcie telefon w ciągu 6 sygnałów. To jest klucz, to jest jedyny warunek do tego, żeby spróbować zawalczyć o ogromne pieniądze. Pierwszy sygnał za nami. I teraz zaczynamy to oczekiwanie, które stresuje nas chyba w trakcie całego finału najbardziej.
1: Najmocniej, dokładnie. Jesteśmy w połowie drogi, jeszcze tylko 3 sygnały. Odbieramy czwarty sygnał.
2: Halo, odbieramy. halo. Ostatnia szansa. Halo?
1: I po zawodach. 6 sygnałów za nami, co oznacza, że nie możemy dłużej czekać.
2: Miało być tak pięknie.
1: To bardzo to jest przykre. Hej, umawialiśmy się już nawet chyba na początku tego tygodnia, że z każdym finałem jest tak, że musicie mieć ten telefon przy sobie.
2: Dobrze, to jest
1: ale
2: czas
1: różne
2: na...
1: są
2: tak,
1: sprawy
2: bo
1: i
2: ktoś
1: sprawunki.
2: Mógł na przykład odbierać dzieci ze szkoły. Wiadomo, że przed końcem roku szkolnego to są teraz bardzo ciężkie przeboje. Tutaj trzeba jakieś czekoladki kupić.
1: Lepiej
2: tutaj
1: odebrać
2: z nauczycielami
1: dzieci ze szkoły
2: porozmawiać.
1: Niż telefon, to
2: być
1: fakt.
2: Może szef wezwał nagle do pracy. Być może ktoś ma ważne spotkanie. No różne są przyczyny.
1: 1000 zł wysyłamy. Tak. Regulamin pozwala na to, ściskamy mocno. Też jest fajne, bo 1000 ktoś z was przed momentem nie miał, a teraz ma i może sobie kupić coś, co,
2: no,
1: co tylko chce.
2: Ktoś będzie miał fajny weekend, bardzo. To na pewno za taki tysiaczek.
1: Rozkręcamy się i ocieramy łzy, bo jutro, dzień, na który czekaliśmy cały miesiąc. I ten dzień nazywa się Wielki Finał Czerwca w Kumulacji Szczęścia w RMF FM.
2: Ten dzień przyniesie nam 2 finały z sejfami. Nagroda główna rośnie. W jednym z sejfów czeka na was 1 300 000 zł.
1: Tak jest.
2: Mało tego, jutro ktoś z was na pewno wygra. Albo 150 000. Albo 1 300 000 zł. Albo przepiękne Audi Q3.
1: No i taki wybór to my lubimy. Albo 150 000, 1 300 000, albo Audi Q3. I już wiemy, że ten piątek przejdzie do historii. Absolutnie. A propos tego samochodu, jest na www.rmf.fm, nie wiem, czy widzieliście.
2: To jest kompaktowy SUV klasy premium. Mm-hmm. Każdy chciałby taki mieć. Bezpieczny, ale z pazurem. Bo ma sportowe fotele.
1: Tak, takie szybkie fotele ma bardzo. Ale w ogóle ma nawet pokrywę bagażnika, która się elektrycznie otwiera i zamyka.
2: Nie trzeba ubierać szybkich okularów, po prostu wchodzicie do tego auta i już jesteście szybcy.
1: I, ale bezpieczni.
2: I chciałam powiedzieć wściekli, ale nie, wy jesteście szczęśliwi. No?
1: Tak.
2: To już jutro.
1: Chodzą słuchy, że każdy o takim samochodzie marzy, ale chodzą też słuchy, że macie na tyle miejsca na koncie, żeby zmieścić 1 300 000 albo 150 000 zł. Jutro spełniamy marzenia, słuchajcie. Najważniejszy dzień w czerwcu. Przez 5 minut jeszcze pomnożymy razy 1300 każde RMF, które wyślecie pod 7474.
2: A przy okazji na www.rmf.fm sprawdźcie swoje okazje do pomnożenia szans w obu jutrzejszych losowaniach. RMF 7474.
0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Oktagon w RMF FM, czyli wielka muzyczna bitwa.
2: Po której stronie staniesz?
3: Legendarnych kawałków, które nuci cały świat?
2: Czy nowości prosto z internetu?
3: Wybieraj, co chcesz.
2: I baw się, jak lubisz.
3: Marcin Jędrych
2: i Maciek Rybak.
1: Już jutro po 20:00.
4: Reklama.
5: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł.
6: MediaMarkt. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena z przed obniżki 15,99. A sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
14: Kto powiedział, że jest weekend?
15: RMFFM.
16: Że to powiem, najlepsze radio.
14: A, no to wszystko jasne.
17: Jest weekend.
14: Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
18: Idealny klimat nie tylko na weekend zapewnia Kaisai, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kaisai.com.
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
24: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
23: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
24: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
23: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
25: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
26: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
27: Po reklamie.
28: Ważne chwile w Twoim życiu? Zawsze z RMF FM.

Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać raczej Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Ponad 1200 zawodników i prawdziwe emocje. Mistrzowskie fakty sportowe. Wyniki, relacje, komentarze. Codziennie w RMF FM. RMF FM, trzymamy rękę na piłce.
5: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
11: Po reklamie.
12: Na zegarze już prawie godzina 17, czyli czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM.
13: A fakty mają dla nas Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
12: Jesteśmy? Zapraszamy.
14: Narodowy Fundusz Zdrowia nie dostrzega niczego odbiegającego od normy w działalności SOR w warszawskim szpitalu południowym.
15: NFZ opiera się na statystyce, między innymi zgonów pacjentów.
14: Podpisana wola współpracy, ale warunkiem zakończenie wojny.
15: Polskie firmy energetyczne porozumiały się między sobą w sprawie odbudowy Ukrainy.
14: Na koniec pośmiejemy się wspólnie.

0: z małpami.
1: Działalność SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie nie odbiega od normy dotyczącej lecznic podobnej wielkości.
0: Tak na konferencji prasowej zapewniał prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak. Podkreślał, że NFZ rozpoczął tam kontrolę 10 dni temu.
1: Wtedy, gdy pojawiły się doniesienia medialne dotyczące skandalu z lekarzem Dawidem Kasprzykiem.
2: Jeśli chodzi o liczbę zgonów na SOR-ach, mówiąc w skrócie, w Szpitalu Południowym to są ułamki procenta, to są promile, 0,23 czy tam 22% zgonów i w zasadzie wpisuje się to w średnią zgonów w szpitalnych oddziałach ratunkowych w naszym kraju.
1: Według szefa NFZ-u w średniej statystycznej mieści się też liczba pacjentów na SOR-ze w Szpitalu Południowym.
0: Cztery największe polskie firmy energetyczne PGE, Orlen, Enea i Tauron podpisały między sobą w Gdańsku list intencyjny dotyczący współpracy przy odbudowie Ukrainy.
1: Wespół w zespół deklarują wsparcie dla sąsiada w rozwoju infrastruktury energetycznej.
0: Ponownie w faktach przenosimy się do Amber Expo w Gdańsku, gdzie trwa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy.
1: A jest tam reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, co oznacza to dzisiejsze porozumienie?
3: To, że wszystkie cztery firmy chcą współpracować ze sobą, co już może dziwić, no ale każda z nich wie, że tylko w grupie będzie im łatwiej zawalczyć o rynek energetyczny w Ukrainie. Warunek jest oczywiście jeden. Wojna musi się skończyć. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun mówił dziś, że odbudowa Ukrainy to największy projekt od czasów II wojny światowej, a Polska chce w nim mieć swój udział. Stąd porozumienie czterech największych spółek Skarbu Państwa.
4: To są firmy, które na co dzień ze sobą konkurują w Polsce, a jednocześnie widząc wielką szansę do zarobienia pieniędzy, bo to przecież to jest biznes, albo przede wszystkim jest biznes, potrafią wznieść się ponad emocje lokalne tutaj i tam współdziałać, bo wiadomo, że jest to duże wyzwanie i logistyczne i też odnalezienie się w tych regulacjach formalno-prawnych, które tam są.
3: Wszystkie cztery spółki chcą dzielić się z Ukraińcami swoją wiedzą, doświadczeniem, ale też pokazywać, jak sięgać po pieniądze, choćby z Brukseli.
1: A jak napięcia z Ukrainą mogą wpłynąć na udział Polski w jej odbudowie?
0: W popołudniowej rozmowie w RMF FM Magda Sakowska będzie o to pytać Władysława Teofila Bartoszewskiego, wiceszefa resortu dyplomacji.
1: Zapraszamy gorąco tuż po 18.
0: Fala upałów dotarła do Polski.
1: Zasadne jest więc pytanie o domowe metody walki ze skwarem.
0: A zadał je góralom nasz zakopiański reporter.
5: W jaki sposób macie na taki upał?
6: W cień.
5: Ale może taki ręcznik mokry by pomógł?
6: Może.
5: Woda z lodem raczej. Tak. Ale widzę, że kapelusz góralski też tak wachluje.
7: No można też powachlować.
5: Powachlować kapeluszem góralskim.
7: Tak jest.
6: Panie kochany.
5: Woda z lodem czy coś?
6: Dobrze pan Godo, woda z lodem.
5: I będzie.
6: A lód niech będzie chłodny. Będzie.
5: Macie jakiś sposób na ten upał?
8: Legnąć se koło potucka.
5: I wystarczy?
8: Wystarczy, panie kochany. Możemy żłoba. Cieniu.
1: Kapelusze z głów przed góralkami i góralami.
0: Tak.
1: Usłyszał te słowa reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
0: A jakie są wasze domowe sposoby na upał?
1: Dajcie nam znać. Adres fakty@rmf.fm.
9: Tajemniczy świat zwierząt w faktach RMF FM.
0: Śmiech towarzyszy naszym przodkom, a potem nam już od 15 milionów lat.
10: Przekonuje o tym analiza cech śmiechu ludzi i naszych najbliższych krewnych, małp człekokształtnych.
1: W studiu Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa RMF FM. Grzegorzu, badacze z Uniwersytetu w Warwick przyjrzeli się temu, a raczej przysłuchali dokładnie.
10: Tak, przeanalizowali nagrania spontanicznego śmiechu czterech orangutanów, dwóch goryli, trzech bonobo, czterech szympansów oraz czworga dzieci w wieku od 6 miesięcy do 7 lat. Brano pod uwagę strukturę rytmiczną śmiechu, odstępy czasowe między kolejnymi dźwiękami, a nie ich wysokość czy natężenie. I tak bonobo, szympans, goryl, wreszcie orangutan. No a jak śmieją się dzieci, to wiemy doskonale. Ten rytm jest podobny. Musiał go wymyślić wspólny przodek co najmniej 15 milionów lat temu.
0: Na naszej stronie rmf24.pl znajdziecie film, na którym śmieje się łaskotany goryl, któremu ciągle mało.
1: Uważajcie, bo od samego oglądania można dostać małpiego rozumu.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
12: Też bym się chciała pośmiać.
1: Proszę.
12: No nie mogę, bo jak patrzę na

0: mapy pogodowe, to nie jest mi do śmiechu, kiedy widzę taką lampę za oknami, jaka jutro nas czeka. Od 27 to jest najniższa wartość na termometrach. Tak będzie na południu kraju do nawet 33 w centrum i na zachodzie kraju.
1: Nie będzie mowy o deszczu, nie w piątek, więc tak bardzo gorąco wchodzimy w weekend.
2: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Temat zwierząt nas nie opuszcza, bo w lepszej połowie dnia za chwilę prawdziwe gwiazdy i to właśnie...
0: Koń, który też by się uśmiał. O.
1: Tak. No, będzie za moment. A tu 6 po 17, czyli niektórzy z was już czwartek mogą odhaczyć. Czyli co? Taki przedpokój do piątku? Przyjemnie.
0: No cześć, piątek, no gorący jesteś, ale fajny.

0: Uwaga, uwaga, RMF FM ujawnia gwiazdy aukcji Pride of Poland. Piszemy o tym na rmf24.pl.
1: Jakie to są?
0: No chodzi o ten narodowy pokaz koni arabskich, prawda? Czystej krwi. No. Poganianka. 11-letnia córka ogiera El Omari.
1: Okej, jest też El Bella, córka saudyjskiego ogiera Mutabahi Al Hawayer.
0: A także Eina, córka emirackiego ogiera DKL. A to tylko początek obsady.
1: Zachęcamy. www.rmf24.pl. Obsada taka, że nawet babcia porzuci teraz tureckie seriale.

0: Michael Jackson za nami w RMF FM, a przed nami to, co lubimy najbardziej, czyli... Sprawdzimy, co u was.
1: Chyba jest pierwszy chętny, 12,2 miliony.
2: Basiu, wiozę ci pączki, proszę cię, jedzmy je razem.
0: To chyba Basia może prosić, żebyś nie zjadł po drodze.
1: A jak nie zjesz, to zawsze możesz podwieźć, nie?
0: A co u was? 12,2 miliony, gorąca sekretarka czeka.

0: Czasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest!
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Spedycja i logistyka to krwiobieg polskiej gospodarki, który potrzebuje najlepszych specjalistów. W Andrychowie działa branżowe centrum umiejętności w dziedzinie spedycji. To ośrodek kształcenia na najwyższym poziomie. Transport intermodalny, telematyka, nowoczesne systemy magazynowe. BCU oferuje szkolenia z wykorzystaniem symulatorów VR i nowoczesnych technologii, z którymi pracuje dziś branża TSL. Dla uczniów, dorosłych i nauczycieli. Branżowe centrum umiejętności w Andrychowie. Projekt współfinansowany z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zapraszam. Mirosław Sordyl, starosta Wadowicki.
8: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Po reklamie.
12: Czas na fakty o 17.30. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
13: Uroczyste obchody 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca zostały przeniesione. Powodem są wysokie upały zapowiadane na ten weekend.
14: Główne upamiętnienie pierwszego robotniczego zrywu w komunistycznej Polsce początkowo zaplanowano na placu Mickiewicza.
13: Uroczystość rocznicy powstania krwawo stłumionego przez komunistów odbędzie się w położonej obok auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza.
15: W niedzielę mówimy tak naprawdę o blisko 40-stopniowym upale. Odczuwalna temperatura ponad 50, nawet do 55 stopni. Dlatego też ze względu właśnie na zdrowie, a tak naprawdę nawet też życie osób starszych, kombatantów, taka decyzja, jeżeli chodzi o uroczystości czerwcowe.
14: Wyjaśnia zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek. Ostrzegamy zmotoryzowanych w Świętokrzyskiem.
13: Po zderzeniu dwóch ciężarówek zablokowana jest krajowa 74 w pobliżu Brzezi między Opatowem i Kraśnikiem. Niemcy kontra Ekwador. To piłkarski hit dzisiejszego wieczoru.
14: Drużyna pod wodzą Juliana Nagelsmana strzeliła już na mundialu 9 bramek. Wieczorem spróbuje dołożyć kolejne.
13: A już teraz w faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, w tej ekipie jest piłkarz, który na razie świetnie radzi sobie w roli jokera.
16: To Denis Undaf. W dwóch meczach mundialu spędził na murawie 56 minut, strzelił 3 bramki, zanotował 2 asysty. 2 gole wbił na przykład w Wybrzeżu Kości Słoniowej, a Niemcy wygrali to spotkanie 2-1. Zdaniem niemieckich mediów z Ekwadorem 29-letni piłkarz zagra już od początku. Pytanie, czy takie rozwiązanie mu posłuży. Na razie Undaf jest jedną z gwiazd mundialu, a to przecież Wirtz, Havertz czy Musiala mieli grać pierwsze skrzypce. W reprezentacji Niemiec trener ma jednak wybór i dzięki temu duży komfort pracy. To świetny zespół, pełen piłkarzy z charakterem. Łatwo się z nimi pracuje. Mam nadzieję, że z łatwością będziemy stawiać kolejne kroki na turnieju, podkreślał trener Julian Nagelsmann.
14: Mecz Niemcy-Ekwador ma się rozpocząć o 22:00.
13: O tej samej porze ruszy pojedynek Curaçao w Wybrzeże Kości Słoniowej.
17: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
13: Zakaz sprzedaży samochodów spalinowych w Unii Europejskiej po 2035 roku jeszcze niepewny.
14: Na fakty ekonomiczne zaprasza Michał Zieliński. Dzień dobry.
18: Dzień dobry. Nasza korespondentka w Brukseli dowiedziała się, że staraniem władz w Berlinie, Rzymie, Warszawie i Pradze powstała mniejszość blokująca, więc Komisja Europejska będzie musiała dalej negocjować. Na w obliczu skoku cen paliw Polacy chcieliby przesiąść się do elektryków, ale nie na obecnych warunkach.
19: Mniej niż co czwarty z nas uważa, że samochód elektryczny może pomóc chronić przed szokami cenowymi. A może, bo po prostu obniża koszty transportu. Wynika to z tego, że dziś transformacja i nowe technologie malują się jako rzecz niedostępna i droga.
18: Mówi Szymon Żuławiński z Instytutu Zrównoważonego Rozwoju. Instytut zamówił badania. Wynika z nich, że większość Polaków oczekuje nie tylko tańszych elektryków, ale też niższego VAT-u na prąd do ich ładowania. Teraz o elektrycznych pociągach dla kolei dużych prędkości. PKP Intercity ogłasza, że o kontrakt ubiegają się czterej producenci. Pierwszy, francuski Alstom, ma zakłady w Polsce. Produkuje sławne TGV, ale też Pendolino, bo kontroluje firmę Fiat Ferroviaria. Drugi, hiszpański Talgo, jego składy jeżdżą w Hiszpanii, ale też w USA. Trzeci to Siemens. Te superekspresy mkną głównie po torach niemieckich i chińskich. I czwarte, konsorcjum Hitachi, bydgoska PESA. Japończycy schyną z superpociągów Shinkansen. Podstawowe wymagania: prędkość 320 km na godzinę, długość składu 200 metrów. Rozstrzygnięcie postępowania w październiku. Na rynkach uwagę zwraca spadek ceny uncji złota poniżej 4000 dolarów. To poziom z końca zeszłego roku. Złoto w złotych tak nie traci, bo dolar ostatnio zdrożał. Dziś po 3,77 zł, groszy euro 4,28, a na giełdzie WIG20 dziś w górę o 1,3%.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: 20 minut i będzie 18, czyli droga na skróty do piątku z lepszą połową dnia. Kłaniamy się raz jeszcze we trójkę, tak. Bo gorąca sekretarka.
1: Czas na ostatnią, przed wakacjami, gorącą sekretarkę w RMF FM.
2: To gorąca sekretarka RMF FM.
3: Pam param, pam param, tu, jutro piąteczek.
4: Pozdrawiam wszystkich z urlopu, tych pracujących, bo mi się fajnie leży na plaży.
5: 3 punkty brakło do egzaminu na instruktora nauki jazdy, a następnie za 3 miesiące. Żyć nie umierać.
6: Dostałem telefon od żony, że teściowa nas odwiedziła. Powiedzcie mi, mam wracać do pracy czy do domu?
7: Pozdrawiamy z Danii, bardzo upalnej Danii, wszystkich znajomych ze Szczecinka i całą rodzinę. Buziaczki!
8: Dzień dobry, chciałbym pozdrowić moją kochaną żonę. Po 2 miesiącach wracam do domu pracy za kółkiem.
9: Miliony marzą mi się i jutro wygram je w RMF-ie.
10: Witam, właśnie jestem na spacerze z moim pieskiem i powiedział, że jego ulubiony prowadzący to Mateusz Opyr Hau Hau.
1: Matiety, znasz jakieś sztuczki?

Wakacje to czas realizacji nowych planów. Spełnij te o własnym mieszkaniu. Apartamenty na Targówku, domy na Wawrze czy osiedle Mira w Pruszkowie. Już w sobotę 27 czerwca PKBEX Development zaprasza na dzień otwarty. W jednym miejscu porównasz trzy wyjątkowe inwestycje i upolujesz gorące wakacyjne rabaty. Przyjdź w sobotę do biura sprzedaży mieszkań na Róg Świętokrzyskiej i Szkolnej i odbierz swój prezent. Szczegóły na pkbexdevelopment.com.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję.

0: Dzień dobry, zaraz fakty. Za 3 minuty 18, bądźcie blisko.
1: Reklama.
2: RMF FM na wynos. Premiery, wyznania gwiazd, kultowe numery. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na www.rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płaci. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: I weekendy. A ty jaki lubisz najbardziej? Podziel się swoim przepisem na weekend na www.rmf.fm. Już w sobotę po 7. Przepis na weekend w RMF FM.
4: Sklep internetowy Amazon.pl zaprasza do udziału w festiwalu okazji Prime Day, który trwa aż 4 dni, do 26 czerwca.
5: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku prażynki top, nietoperze, różne rodzaje, 100 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Pod bramką orzeszki Nicknack XXL 250 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A akcje kończą lody na patyku Marletto Fairy Tales 90 ml. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Po reklamie.
10: Zbliża się godzina 18, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM.
0: Anna Wachowska i Bogdan Zalewski ponownie z nami. Witamy.
10: Na linii.
11: Zapraszamy.
10: Prezydent Warszawy tłumaczy się ze skandalu w Szpitalu Południowym.
11: Rafał Trzaskowski twierdzi, że formalnego pokoju VIP na SOR-ze nie było.
10: Dymisja w rządzie Donalda Tuska.
11: Rezygnuje Maja Nowak, wiceszefowa resortu rodziny.
10: Za chwilę popołudniowa rozmowa w RMF FM.
11: Magda Sakowska zaprosiła Władysława Teofila Bartoszewskiego, wiceministra spraw zagranicznych. Nie było żadnego formalnego pokoju VIP na SOR-ze w Szpitalu Południowym.
10: Tak się tłumaczy z ujawnionego skandalu. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, wystąpił podczas sesji Rady Miasta.
11: Włodarz stolicy dodał, że pomieszczenie należące do przyszpitalnego warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa było wykorzystywane samowolnie, poza standardowymi procedurami.
10: Trzaskowski odniósł się do ewentualnej odpowiedzialności swoich zastępców.
12: Dla mnie jest absolutnie jasne, że jeżeli w toku audytów postępowania prokuratury stwierdzone zostaną naruszania procedur lub przymykanie oka na nieprawidłowości, nie będę się wahał ani minuty z podjęciem decyzji. I też chcę jasno powiedzieć, drodzy Państwo, fakty, najważniejsze są fakty i ja podejmuję decyzję właśnie w oparciu o fakty. Jeżeli się oskarżenia będą potwierdzać, to wtedy będę reagował natychmiast.
11: Przypomnijmy, jak wynika z doniesień kanału Zero, w Szpitalu Południowym w Warszawie za sprawą lekarza i radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka miał funkcjonować tak zwany salonik VIP, w ramach którego politycy Koalicji Obywatelskiej byli przyjmowani bez kolejki.
10: O nieprawidłowościach sam prezydent Rafał Trzaskowski miał być informowany poprzez komunikator WhatsApp przez lekarza sygnalistę, byłego już ordynatora Emila Jędrzejewskiego.
11: Rada Miasta ma zdecydować w sprawie udzielenia prezydentowi stolicy wotum zaufania i absolutorium.
10: Maja Nowak złożyła rezygnację z funkcji wiceministra rodziny oraz pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych.
11: Posłanka Polski 2050 wyjaśniła, że powodem rezygnacji są sprawy rodzinne. Maja Nowak pozostawała w rządzie od grudnia zeszłego roku.
13: Popołudniowa rozmowa w RMF FM. Najważniejsze tematy dnia.
10: Magda Sakowska ze swoim gościem.
11: Witamy. Magdo, oddajemy Ci głos.
14: Witamy, a ze mną w studio Władysław Teofil Bartoszewski, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, dobry wieczór, panie ministrze.
15: Dzień dobry, panie redaktor, witam państwa.
14: Panie ministrze, czy ta konferencja, która trwa w Gdańsku dotycząca odbudowy Ukrainy, to jest sukces czy porażka, skoro nie ma prezydenta Zełenskiego w Gdańsku?
15: Obecność pana prezydenta nie ma tutaj nic do rzeczy, dlatego że jest najważniejsze jest to, że tam przyjechało około 5000 ludzi, z czego 2000 ludzi biznesu i rozmawiają o konkretnych potencjalnych możliwościach, zawierają umowy. Mówi się o tym, że może około 2000 umów być zawartych, wartych około 10 miliardów euro. I koncentrują się na realnych kwestiach i problemach odbudowy Ukrainy, która potrzebuje w sumie prawdopodobnie około 500 miliardów euro, żeby się, że tak powiem, wrócić do normalnego życia.
14: No ale wizerunkowo dla Polski jak to wypada, że współgospodarz, przecież Ukraina, prezydent był współgospodarzem tej konferencji.
15: Gospodarzem ze strony Polski tej konferencji jest pan premier Donald Tusk. Przyjechała pani premier Ukrainy jako współgospodarz tego szczytu.
14: Bo nie chciał przyjechać prezydent Zełenski.
15: No, ale pan Zełenski byłby symbolicznym, a pani premier jest faktycznym współgospodarzem i jest tam wielu polityków europejskich. No, jest kanclerz Niemiec, jest kanclerz Austrii, jest pani Ursula von der Leyen reprezentująca Unię Europejską. Są rozmaici ministrowie, tak spraw zagranicznych, jak i zajmujący się biznesem. Nawet z dalekiej Japonii przyjechało dwóch wiceministrów i rozmawiają o bardzo konkretnych rzeczach. Jest kwestia odbudowy infrastruktury, w tym infrastruktury krytycznej, energetyki.
14: A jakie umowy Polska może podpisać albo listy intencyjne w czasie tej konferencji?
15: Z tego co wiem, już podpisaliśmy umowy między naszymi największymi spółkami energetycznymi, a spółkami ukraińskimi, bo tam był i Orlen, i Tauron, i Energa, zdaje się, i Enea, i oni podpisują między innymi te umowy na potencjalne dostawy gazu skroplonego, bo Polska staje się hubem gazu skroplonego w Europie. Jesteśmy ogromnym odbiorcą amerykańskiego gazu skroplonego przede wszystkim. I Amerykanie zgodzili się, żebyśmy mieli być takim hubem, że my bierzemy więcej i odsprzedajemy to na południe Europy, również do Ukrainy. I co jest bardzo korzystne dla nas wszystkich. Więc to jest coś, co już z tego, co wiem, zostało takie list intencyjne podpisane, ale to konferencja trwa i to będzie trwało również, myślę, że po zamknięciu tej konferencji, bo chodzi o to, żeby nawiązać jakieś kontakty, dojść do porozumienia i potem, no nie każde umowy się podpisuje w ciągu jednego dnia.
14: Panie ministrze, czy te napięte, no nie oszukujmy się, obecnie relacje między Polską a Ukrainą już w związku z nadaniem jednostce imienia bohaterów UPA, już nie będziemy całej tej historii opowiadać, wszyscy ją doskonale znają, wpłyną także na możliwości robienia biznesów między polskimi a ukraińskimi przedsiębiorstwami?
15: Nie wpłyną, bo to są zupełnie dwie różne kwestie. Jesteśmy urażeni tym, że pan prezydent Zełenski wynosi, że tak powiem, ludzi czy organizację, która mordowała w 43, 44 i kawałek 45 polskich cywilów, no, tak zwana rzeź wołyńska, która jest przez nas ukorzeniona jako ludobójstwo, ale z drugiej strony wspomagamy Ukrainę, będziemy wspomagać militarnie, wspomagamy ją również humanitarnie. No, w zeszłym roku mieliśmy ogromną akcję zapewniania ciepła mieszkańcom Ukrainy.
14: Agregaty.
15: Bo tak. I to było bardzo ładna akcja. Znowu Polska pokazała solidarność.
14: Bo... Czyli rozumiem, że nie zgadza się pan z kandydatem na premiera Prawa i Sprawiedliwości, panem Czarnkiem, który powiedział, że w związku z tym, co zrobił prezydent Zełenski, Zełenski, nasza pomoc powinna być warunkowa, a jak nie spełnią niektórych warunków, to po prostu zamykamy, nie tylko, że my nie będziemy już pomagać Ukrainie, ale zamykamy też ten korytarz, przez który pomoc płynie na Ukrainę od innych państw.
15: Pomoc na Ukrainę jest wielowektorowa. Po pierwsze, dostarczamy sprzęt wojenny, czy uzbrojenie i amunicję. I nie ma mowy o tym, żeby powstrzymać to, dlatego że oni walczą o pokój dla Europy również. W związku z tym nie będziemy sobie strzelać w stopę. Jak pan Czarnek, pan profesor Czarnek chce sobie strzelać w stopę, to niech kupi pistolet i to próbuje. Natomiast to jest dla politeracji stanu Polski jest taka, żebyśmy Ukrainie pomagali wojskowo pokonać wojska Federacji Rosyjskiej. Po drugie, jest pomoc humanitarna. Nie ma, ja nie widzę możliwości powstrzymania pomocy humanitarnej, niezależnie od tego, jak niemądrą politykę może prowadzić pan prezydent Zełenski. Po trzecie, są kontakty handlowe. Zwracam uwagę, że Polska ma bardzo dobry dodatkowy bilans handlowy z Ukrainą. My zarabiamy na tym grube pieniądze. Ja nie widzę powodu, żeby odcinać zyski naszych przedsiębiorców, dlatego że coś nam się tam nie podoba. 95% wszystkiego, co dochodzi na Ukrainę, przechodzi przez Polskę. I my na tym również zarabiamy. I nie widzę logiki tutaj, żeby to powstrzymać.
14: A jak pan skomentuje fakt, dzisiaj Jarosław Kaczyński powiedział, że zwróci ukraiński order Jarosława Mądrego drugiej klasy, który otrzymał?
15: Ta walka na ordery jest niecałkiem poważna. Ja rozumiem, że byli prezydenci Ukrainy zwrócili swoje ordery Orła Białego, no bo jak zwrócił pan prezydent Zełenski, to wszyscy się poczuli zobowiązani z powodu polityki wewnętrznej, bo to jest kwestia
14: polityki. A będzie kontrasygnata premiera? No żeby formalnością stało się zadość, to premier powinien kontrasygnować.
15: Ale co ma pan premier kontrasygnować, skoro pan premier Zełenski przysłał order, odesłał order do Pałacu Prezydenckiego na krakowskim przedmieściu i ten order jest zdeponowany, z tego co słyszę, od rzecznika prasowego pana prezydenta Nawrockiego gdzieś w sejfie i tutaj sprawa jest załatwiona, jest zamknięta. Co ma pan premier kontrasygnować? Order
14: decyzję
15: jest w Polsce.
14: Decyzję prezydenta o odebraniu tego orderu.
15: No ale co to ma do rzeczy, skoro order jest na terytorium Polski w szafie pana, czy w sejfie pana prezydenta.
14: Dobrze, a co z tym zwróceniem orderu przez Jarosława Kaczyńskiego?
15: No każdy ma prawo zwracać, co chce zwracać. No ale to mówię, to taka walka na ordery jest troszkę bezsensowna. Uważam, że bardzo źle się stało, że pan prezydent Zełenski podjął taką decyzję. Niekoniecznie uważam, trzeba było mu odebrać order, który w historii orderu Orła Białego był nadawany bardzo niewłaściwym osobom, niektórym, że tak powiem, z automatu i bardziej należałoby im taki order odebrać.
14: Panie mistrze, to jeszcze na koniec tej części naszej rozmowy. Czy zgadza się pan z tymi, którzy twierdzą, że prezydent Nawrocki, nawet jak chciał odebrać ten order prezydentowi Zełenskiemu, to mógł poczekać i zrobić to po konferencji w Gdańsku, ale zrobił to specjalnie przed, żeby podstawić nogę rządowi?
15: Te walki orderowe są prowadzone w ramach tak polskiej, jak i ukraińskiej polityki wewnętrznej, a nie międzynarodowej.
14: I żegnamy się ze słuchaczami radia RMF FM, ale cały czas pozostajemy w naszym radiu internetowym RMF24 i w mediach społecznościowych.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Jedenaście minut po 18:00 wciąż na posterunku. Jesteśmy z wami, Ola Filipek.
10: Mateusz Operchał.
0: I lepsza połowa dnia.
10: Przepraszam, Mateusz Operchał. Tak było wcześniej powiedziane, nie?
0: W gorącej sekretarce,
10: tak? Przepraszam.
0: Ale nic nie szkodzi, przecież to zabawne.

0: najlepszą muzyką już tak na szybkie zakupy po pracy pewnie, co? Albo w drodze do domu właśnie. 20 minut po 6:00, tu RMF FM. Słuchajcie, kończymy rok szkolny niedzielą handlową, już w ten weekend, albo zaczynamy wakacje inaczej.
1: A to w tę niedzielę ma być po 39 stopni na zewnątrz?
0: Dokładnie.
1: Mhm. Oj, to będzie tłoczno przy alejce z lodówkami.
0: To może będzie chociaż przy kasach pusto.
2: Lepsza połowa dnia w RMF FM.

0: reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem ramatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
8: Hi everybody, this is Damiano Dawid.
3: Gwiazdy walczą o twój głos. Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już dziś po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMFFM.
9: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
10: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
12: Miasto Gliwice zaprasza na siatkarską Ligę Narodów z udziałem reprezentacji Polski Mężczyzn. Przeżyj wielkie siatkarskie emocje od 24 do 28 czerwca w PreZero Arenie Gliwice. Szczegóły na pzps.pl. Bilety na e-bilet. Partnerami wydarzenia są Województwo Śląskie i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
13: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
0: Po reklamie.
14: Czas na fakty o 18.30. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
15: Nieznany jest los ponad 29 tysięcy osób po dwóch następujących po sobie trzęsieniach ziemi w Wenezueli.
16: Doszło do nich w nocy. Według najnowszych informacji zginęły 164 osoby, a prawie 1000 zostało rannych. Zmieniamy koncepcję pracy na Starowiślnej, bo tego chcieli mieszkańcy.
15: Pełniący obowiązki prezydenta Krakowa Stanisław Kracik zrezygnował z planu przebudowy tej ważnej ulicy w centrum miasta na jednokierunkową.
16: Dotacja na wcześniejszą koncepcję nie przepadnie. Kupimy za to tramwaje, zapewnia Kracik.
17: Które i tak kupowalibyśmy z kredytu, więc to jest dla miasta absolutnie korzystne. Natomiast nasz udział miał być do tego projektu jednokierunkowego na poziomie 50 milionów i na tym samym poziomie, takie mamy szacunki, da się zrobić ten remont i doremont generalny już na wzmocnionych płytach. Nowa technologia, jeżeli chodzi o torowiska.
15: Jedna z najważniejszych ulic w centrum Krakowa jest w złym stanie. W ubiegłym roku uszkodzona szyna przebiła podłogę tramwaju.
16: Prace powinny rozpocząć się w styczniu przyszłego roku.
15: W faktach za pół godziny pożegnanie ze szkołą.
16: Będziecie tęsknić?
18: Będziemy.
19: Tak.
20: Nie. Nie. Nie.
21: Tylko za panią i za przyjaciółmi.
16: To też dobrze.
15: To prawda. Więcej opinii uczniów w faktach o 19:00.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Wiecie, co to oznacza? Że po raz ostatni słyszymy się w tym składzie.
1: To prawda. Ale jeszcze będziemy do was mówić wielokrotnie.
0: Oczywiście, że tak.
1: Niebawem fakty o 19. A na S19 w ogóle zrobili nowy pomiar prędkości, dwa fotoradary. Teraz czytam o tym.
0: Drogie te zdjęcia z wakacji, coś...
2: Reklama. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami. Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
5: RMF FM na wynos. Rozmowy Terlikowskiego, felietona Olbratowskiego, grube żarty Skowrona Tomkowicza i Kałamagi. Masz je w kieszeni. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
6: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
9: Wasze popołudnie tylko z RMF FM.

0: sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
1: Reklama.
2: Poniedziałek,
3: wtorek,
4: środa,
2: czwartek.
3: Szybko zleci.
5: Byle do piątku.
6: Słuchaj już jutro po 9:00 w RMF FM.
7: Zadbaj o właściwe nawodnienie przez cały tydzień z Active Lab Pharma, producentem elektrolitów z witaminą C i magnezem Elektrowit.
8: Castorama.
1: Teoria
9: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
9: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie. Wyluzuj. Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
14: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
1: Po reklamie.
15: Dziękujemy za cały rok lepszej połowy dnia w tym składzie. Cudownych wakacji Wam życzymy. Ola Filipek
16: i Mateusz Operchał. Teraz czas na fakty o 19:00. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
17: Zderzenie dwóch pociągów w Wielkopolsce.
18: Najnowsze informacje przekaże dziennikarz RMF FM. Połączymy się z nim na początek faktów.
17: Nie inwestujcie we Lwowie, apeluje do polskiej firmy Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
18: Z jakiego powodu, tłumaczy gość RMF FM, wiceszef dyplomacji Władysław Teofil Bartoszewski.
17: Uczniowie odliczają godziny.
18: Do wakacyjnej laby. Zderzenie dwóch pociągów w miejscowości Białośliwie w powiecie pilskim w Wielkopolsce. Trwa akcja służb.
17: W faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Powiedz szybko, co ustaliłeś.
19: Według wstępnych ustaleń doszło do zderzenia pociągu Polregio relacji Piła-Bydgoszcz ze składem Intercity jadącym z Białogardu do Warszawy. Udzielana jest pomoc dwóm osobom, które są w szoku, przekazało biuro prasowe wielkopolskiej policji. Na razie nie ma informacji o większej liczbie rannych. Na miejscu pracują służby. Policja, straż pożarna oraz pracownicy techniczni polskich linii kolejowych. Przyczyny zdarzenia ma wyjaśnić specjalna komisja. Wstrzymano ruch pociągów na linii Piła-Bydgoszcz. Wznowienie nastąpi po sprawdzeniu, czy doszło do wykolejenia i uszkodzenia infrastruktury.
18: Pożar ciężarówki na trasie S12 na Lubelszczyźnie.
17: W pobliżu miejscowości Panieńszczyzna między Jastkowym i węzłem Lublin-Sławinek trwa akcja gaśnicza.
18: Zablokowana jest jezdnia w stronę Lublina. Wyznaczono objazdy.
17: Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza polskim firmom inwestowanie we Lwowie.
18: Przyznał w popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceszef dyplomacji Władysław Teofil Bartoszewski.
17: To reakcja na decyzję władz miasta w sprawie firmy budowlanej z Krakowa.
20: My jako Ministerstwo Spraw Zagranicznych podejmujemy wszystkie możliwe starania, żeby tej firmie pomóc, dlatego że ta firma jest w prawie i wygrała proces w arbitrażu i rzeczywiście mer Lwowa tu się zachowuje skandalicznie.
17: Tymczasem mer Lwowa Andrzej Sadowy przed gdańską konferencją międzynarodową w sprawie odbudowy Ukrainy zorganizował w Gdańsku własne odrębne wydarzenie.
18: Jak podaje nasz MSZ, nie ma ono nic wspólnego z tą konferencją. Sadowy pochwalił się, że podpisano 6 umów z zagranicznymi firmami. Wśród nich nie ma przedsiębiorstw z Polski.
17: Mimo to wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski zaznaczył w naszym programie, że żadnych obiekcji nie ma w przypadku inwestowania w innych niż Lwów miejscach Ukrainy.
18: Cała rozmowa Magdy Sakowskiej jest na rmf24.pl. Gliwice dziś znów opanowane przez fanów siatkówki, a wszystko za sprawą meczu naszej kadry.
17: Polscy siatkarze o 20 w Prezero Arenie w Gliwicach w kolejnym meczu Ligi Narodów zagrają z Turcją. Wczoraj biało-czerwoni pokonali po zaciętym starciu 3-2 Belgię.
18: Spotkanie z Turcją będzie śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Witamy.
2: Tak jest, witam.
17: Witamy, Wojtku. Biało-czerwony gdzieś znów czeka, tak? Trudne spotkanie?
2: To może być bardzo podobny mecz. Turcy w tym sezonie Ligi Narodów sprawili już niespodzianki. Zresztą tak samo jak Belgowie. Reprezentacja znad Bosforu pokonała między innymi Francję, ale gładko przegrała z Włochami czy USA. Jest to więc drużyna bardzo niestabilna, ale dziś zagra bez presji.
3: Ta presja będzie dla nas jako na faworytach i my musimy być przygotowani na podobną walkę, na podobny mecz.
2: Mówił kapitan naszej kadry Aleksander Śliwka, a biało-czerwoni muszą dzisiejszy mecz na pewno rozpocząć bardziej skoncentrowani. Z Gliwic Wojciech Marczyk.
4: Fakty ze szkolnego korytarza.
17: To już jutro.
18: Pożegnanie ze szkołą.
17: Po ponad 180 dniach nauki uczniowie odbiorą świadectwa i rozpoczną wakacje.
18: Zapewniają, że nie będą się nudzić.
17: Śląska reporterka RMF FM Anna Kropaczek zagadnęła uczniów szkół w Tychach.
5: Ja będę jechała do babci na 3 tygodnie, a potem będę jechała do Chorwacji.
8: Ja będę jechała do Czarnogóry.
21: A ja na plażę.
22: Ja do Srebrenowa pojadę.
23: Jedziemy do dziadków.
24: Na basen.
25: Tak.
26: Do Turcji albo do Tunezji, do Egiptu.
27: Za granicę.
28: A będziecie tęsknić za szkołą?
29: Będziemy.
30: Tak.
31: Nie.
32: Ja tylko za panią i za przyjaciółmi.
28: A za nauką to nie.
33: Nie.
18: Na naukę to przyjdzie czas we wrześniu.
17: No i znów pojawi się tęsknota za wakacjami.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: No i proszę bardzo.
34: Dzień dobry. Czy to już jest takie wakacyjne wydanie po prostu?
15: Ja myślę, że tak, no masz krótkie spodnie?
34: Nie mam,
15: jeszcze nie, dobra.
18: Ale jeszcze wakacje się oficjalnie nie rozpoczęły, proszę.
34: Wezmę nożyczki i obetnę, tak zrobię, specjalnie dla was. A potem powiem daj, Shakira dziś na 10. Dzień dobry.

Gra w piłkę cały czas się toczy, cały czas emocje, cały czas awanse, ewentualnie jakieś rozczarowania. To wszystko też w mundialu się dzieje i o tym dziś też będę mówił wieczorową porą, bo przecież kolejne spotkanie dzisiaj także się rozegrają na mundialu, ale wcześniej oczywiście po blisko w notowaniu 6150 do Marcin Jędryk. Dzień dobry, mamy nowości.

0: sponsorem Poplisty jest producent hydroizolacyjnej folii w płynie Primacol Professional.
1: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl

jak słyszę ten numer, to się po prostu uśmiecham, no bo to jest takie bardzo figlarne powiedzenie. Były momenty, mam nadzieję, że każdy z was ma jakiś obraz, który do tego tytułu pasuje. To Kasia Sienkiewicz dziś na pobliście. Patrzę, który to numer, to 9, zatem za chwilę kolejne utwory według kolejności od 8 do pierwszego miejsca, ale wcześniej jeszcze będzie The Bausa. Tak, The Bausa. Magnetic. Zobaczcie, jak to brzmi. Pianinko na początku i potem bicik i reszta. W sam raz do popołudniowo-wieczornej podróży. Niech wam gra do towarzystwa.

0: Miaki, Just the Way You Are, z delikatnym muzycznym dotknięciem od Davida Guetty. Ten numer nabrał zupełnie nowego blasku, nowego brzmienia i fajnie się go słucha. Popołudniową porą w RMF FM tu jest poplista. Za chwilę u nas będzie mrozu, nie ma miejsca jak dom. Tak monumentalnie trochę to brzmi, ale czasami właśnie takie piosenki potrzebne są na naszej antenie.
1: Sponsorem poplisty jest producent hydroizolacyjnej folii w płynie Primahol Professional.
2: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
3: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia www.erste.pl.
4: Reklama.
5: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
6: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
7: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
8: Festiwal filmów spotkań niezwykłych. Sandomierz, Ostrowiec Świętokrzyski, Zamek Ćmielów. Filmy, rozmowy, koncerty. Dzień Mecenasa Kultury i Immergaz. Zacznij z nami wakacje. Zapraszam, Andrzej Seweryn.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
10: Carrefour,
11: upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Energoobrót z grupy Orlen. Wybierz moc pewnej energii. Sprawdź ofertę dla domu lub firmy na energa.pl.
20: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
21: Po reklamie.

Może słychać w tym nagraniu taki delikatny pośpiech, ale to wcale nie jest wskazane o tej porze. Jak możecie, to zwolnijcie, poczujcie ten upał, tak? To oczywiście żar, podobnie gorąco bardzo. Zwłaszcza tym, którzy nie przepadają za taką wysoką temperaturą. Save My Love to Kygo, Khalid i Griffin, a u nas za chwilę, no taki trochę chłodniejszy numer, chociaż kierunek do słońca. Eagle.

0: dużo zmian w czołówce publicy. Na przykład ta tabletka znów się wpycha do pierwszej piątki z kawałkiem zatytułowanym Dwa dni. Co jeszcze się wydarzy? O tym już za chwilę dowiecie się z naszej anteny, bo Martin Garrix i Ed Sheeran też potrafią nagrywać przeboje. I ten numer trafia dziś na poplistę bardzo wysoko. Za chwilę o nim, a potem jeszcze wszystko wypolerowane na błysk. To będzie pan Podsiadło.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. A dziś było tak.
3: Szpital Południowy, no. Order Orła Białego. Ludzie, no. Zajmijmy się poważnymi sprawami.
4: Tak.
3: Małgorzata Tusk kupowała marchew na sopockim bazarku.
4: I to jest informacja.
3: I to jest informacja.
4: To są newsy, to jest z pierwszej ręki, gorące. No. Gdyby media żyły tylko takimi informacjami, to świat byłby piękniejszy.
3: Dlatego apelujemy, pani Małgorzato, prosimy jak najczęściej kupować marchew.
2: Wstawaj, szkoda dnia już od 5.30 w RMF FM.
1: Reklama.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6. RMF FM zawsze z wami.
7: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor. Właściciel sklepu z rowerami centrumrowerowe.pl.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
10: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
10: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
12: Pieniądze szczęścia nie dają.
13: Myślisz?
2: To posłuchaj.
14: Cała szczęścia, nie wierzę. Wow, wygrałam w RMF FM.
2: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
13: Czeka
2: ponad 1 000 000 złotych.
13: Zagrasz?
2: Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem poplisty jest producent hydroizolacyjnej folii w płynie Primahol Professional.
6: Sponsorem programu poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
7: Sponsorem programu poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Lista RMF FM. Tego się teraz słucha.

zdaniem na błysk to ja bym się troszkę jednak jeszcze wstrzymał, bo przy takiej temperaturze to może to na błysk do końca nie wejść. Pomyślcie sobie, że to tylko taka artystyczna inspiracja u Dawida Podsiadło, czyli kawałek zatytułowany Na błysk. U nas dziś na trzecim miejscu za chwilę dwójka i jedynka, ale wcześniej jeszcze pojawi się jeden gość. Też śpiewa i też piosenkę. I też dwa słowa w tytule. Jeremi Sikorski, Tylko my.

Ucz się tego, czego naprawdę potrzebuje rynek. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Kluczborku zaprasza na bezpłatne szkolenia dla młodzieży i dorosłych. Ostatnie wolne miejsca w czerwcu na szkolenia z zarządzania energią w elektromobilności, cyberbezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa w energetyce. Zdobądź praktyczne umiejętności i rozwijaj swoją karierę. BCU Kluczbork, ulica Byczyńska 7. Więcej informacji na bcukluczbork.pl. Projekt współfinansowany ze środków KPO.

0: Impala i oczywiście Dracula. Tak fajnie ten utwór dopełnia poplistem w dzisiejszym 6150 notowaniu. To pozycja numer 2, zatem jeszcze jedno nagranie i wszystko będzie jasne. I już?
1: Poplista numer 1.
2: Numer 1.
0: Kuba i Kuba, stygnie lato, to pozycja pierwsza dzisiejszego notowania poplista. U nas już niebawem fakty o godzinie 20, to za 6 minut, a w nich oczywiście szczegóły tej katastrofy kolejowej w Białośliwiu w Wielkopolsce. Będzie relacja naszego reportera.

0: producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
1: Sponsorem programu Poblista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
8: Bosch. Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie. Wyluzuj. Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
10: Skoda. Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
11: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: do 1 lipca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
1: Słuchajcie, RMF FM, jak zawsze mamy dla Was aktualne fakty i to wydanie właśnie przed nami. Dochodzi 20 przed mikrofonem Anna Bachowska i Bogdan Zalewski.
2: Świadkowie o zderzeniu pociągów w Białośliwiu.
3: Rozmawiał z nimi reporter RMF FM.
2: Szacowane są straty w Białym Dunajcu.
3: Po powodzi błyskawicznej z początku tygodnia.
2: W mistrzowskich faktach sportowych siatkarska Liga Narodów.
3: I mecz Polska-Turcja.
2: Ale najpierw pilna, dramatyczna informacja ze Śląska. Oto wiadomość sprzed chwili.
3: Agresywny mężczyzna zaatakował ostrym narzędziem personel i pacjentów jednej z placówek medycznych w Jastrzębiu-Zdroju w Śląskiem. Są poszkodowani.
2: Więcej na ten temat w kolejnych faktach RMF FM. Służby pracują w Białośliwiu, w Wielkopolsce, w miejscu zderzenia dwóch pociągów.
3: Podróżowało nimi około 200 osób. Reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat rozmawiał ze świadkami.
2: Dobry wieczór, Benjaminie.
3: Witamy.
2: Jak to dramatyczne zdarzenie relacjonują twoi rozmówcy?
4: Okoliczni mieszkańcy mówią o potężnym huku i tumanach kurzu. Według relacji jednego z naszych słuchaczy pociąg Regio miał postój i przepuszczał jadący skład Intercity. W pewnym momencie tył pociągu dalekobieżnego miał zahaczyć o ruszający już skład regionalny. Przyczyny tego wypadku oczywiście ma zbadać specjalna komisja.
3: A co dzieje się teraz na miejscu?
4: Trwa sprawdzanie, w jakim stanie są osoby, które podróżowały pociągami. Na razie wiemy o dwóch pasażerach, którzy doznali szoku i są pod opieką medyczną. Ratownicy sprawdzają, czy pozostali pasażerowie nie uskarżają się na obrażenia. Równocześnie sprawdzana jest też infrastruktura. Wykoleiły się trzy ostatnie wagony pociągu Intercity i przód pociągu Polregio. Uszkodzony został też rozjazd kolejowy. Ta naprawa może potrwać nawet kilkanaście godzin.
3: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Co najmniej 3 kilometry ma korek na Zakopiance między Krakowem i Myślenicami.
2: W pobliżu Mogilan, na jezdni w stronę Zakopanego, samochód osobowy zderzył się z motocyklem.
3: Ucierpiał kierujący jednośladem. Zablokowany jest jeden pas ruchu.
2: Jedna osoba została ranna w wypadku na trasie S8 między węzłami Huta Zawadzka i Kowiesy w Łódzkiem.
3: Na jezdni w stronę Wrocławia ciężarówka uderzyła w bariery i tam zablokowany jest jeden pas. Miliony złotych zabrała ze sobą wielka woda, która w ostatni poniedziałek przeszła przez Biały Dunajec koło Zakopanego.
2: O szacowaniu strat mówi wójt gminy Marcin Gantera.
5: Przede wszystkim drogi rolnicze ucierpiały na naszym terenie. Wszystkie one są już udrożnione. Niestety oberwał również nasz wodociąg publiczny ujęcia tej wody. W niektórych posesjach dalej trwają prace. Dalej strażacy również pomagają odpompować tą wodę. Też uruchomiliśmy dodatkowe koparki, żeby pomogły też mieszkańcom pozbywać się tego mułu, który został.
6: No jak jest zalane wszystko, woda, taki muł, piach po prostu, no i z tego nie będzie raczej. No ususzymy, to podziała może troszeczkę i utylizacja. Ale tu każdy przychodzi, zagląda, czy wszystko jest okej, czy coś pomóc. Naprawdę każdy sobie tutaj pomaga. Jestem pod wrażeniem ogólnie takiej. Ta cała pomoc tutaj górali jest, no nie, nieoceniona.
3: Usłyszał od wójta i mieszkańców reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
7: Tym żyje Wrocław.
2: Kilka tygodni minie, zanim naprawiona zostanie fontanna multimedialna przy wrocławskiej hali stulecia.
3: Zniszczenia są poważne po tym, gdy w sobotę w fontannę uderzył piorun, przypomina nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
8: Piorun spalił m.in. lampy, na których opiera się całe show z użyciem świateł i laserów. Chętni mogą natomiast oglądać pokazy w ciągu dnia.
9: Uwielbiam, to jest chyba moja ulubiona część Wrocławia.
8: Hala stulecia, która zarządza fontanną, musi zamówić nowe elementy oświetlenia, a później przetestować ich działanie. Jest apel do widzów, aby pod żadnym pozorem nie wchodzić do fontanny. Podczas sobotniej burzy niewiele brakowało do tragedii, bo kiedy piorun uderzył, część osób, mimo zakazu, moczyło nogi w wodzie.
2: Niesamowite nagranie uderzenia pioruna fontanny mamy na rmf24.pl.
3: My już życzymy spokojnego wieczoru, tak. A aktualny obraz faktów o 21:00 zaprezentuje Katarzyna Podraza.
2: Zapraszamy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: siatkarze w grze.
2: Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór, witam serdecznie, więc od razu Gliwice i turniej siatkarskiej Ligi Narodów. Spotkanie Polski z Turcją właśnie się rozpoczęło. Na miejscu jest Wojciech Marczyk. Dobry wieczór,
11: Wojtku.
10: Czy zamieszał selekcjoner Grbicz? Kogo mamy w podstawowej szóstce biało-czerwonych?
11: No nie, jest to można powiedzieć sprawdzony skład z wczoraj, tak byśmy powiedzieli, bo jest Komenda, jest Bołądź, Lemański, Jakubiszak, Śliwka, Szalpuk i Graniczny. No może poza Bołądziem, który wczoraj mecz rozpoczął na ławce, ale wszedł, no to ta szóstka sprawdzona w boju, która wczoraj pokonała Belgów. Ten początek meczu z Turcją, taki wyrównany, chwiejny, błędy z obu stron, a na tablicy wyników jak na razie w tym pierwszym secie 4-4. Z Prezero Areny w Gliwicach Wojciech Marczyk.
10: Dziękuję Wojtku, będziemy wracać oczywiście do Gliwic, a teraz Mundial. O 22:00 rozpoczną się spotkania grupy E, pewne awansu. Niemcy zagrają z Ekwadorem. Wybrzeże Kości Słoniowej z Curaçao. Bardzo ciekawie zapowiada się nocna walka o fazę pucharową w grupie F. Holandia zagra z Tunezją, a Szwecja z Japonią. Szwedzi, jeśli znów przegrają, mogą odpaść z turnieju.
12: Well, we have to be strong defensively.
10: Musimy zagrać mocno w obronie, lepiej niż przeciwko Holandii. To oczywiste, ale musimy to zrobić. Dopiero potem wykorzystać swoje umiejętności w ataku, żeby rozbić drużynę, która jest naprawdę świetnie zorganizowana.
12: Very well organized team.
10: Zapowiada trener Szwedów, Graham Potta. 19-letni skrzydłowy Oskar Kubiak został nowym piłkarzem Slavii Praga. Na wiosnę w Ekstraklasie strzelił dla Arki Gdynia 3 gole i zaliczył asystę. A wcześniej do Slavii dołączył 21-letni Wiktor Nowak, który grał w Wiśle Płock.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Jeśli dziś czuliście się bardzo zmęczeni upałem i tym, że było po prostu naprawdę gorąco, to uprzedzam, że piątek będzie podobnym dniem. Właściwie wszędzie na czerwono, wszędzie powyżej 30 stopni, a jeżeli już troszkę chłodniej, to tylko na wybrzeżu, tam 27, ale to i tak jest bardzo wysoko. Właściwie bezchmurne niebo, co oznacza, że jak ktoś chce łapać promienie słoneczne w czerwcu, to jutro będzie ku temu świetna okazja, choć na pewno trzeba się też zabezpieczyć, nasmarować ciemne okulary, to czapka i wszystkie inne elementy, które fajnie wyglądają także latem. Tu Poplista Plus, zapraszam do wspólnego słuchania. Marcin Jędryk, dobry wieczór. Już niebawem pojawi się nowy numer, to będzie Eben i kawałek Hollow, ale wcześniej Rihanna.

0: kiedy tworzyła się ta piosenka na początku lat 90. XX wieku, to Turbo B, ten słynny raper, właśnie członek zespołu Snap, był nieprzekonany, w ogóle nie był nawet skłonny się zgodzić na to, że to może być przebój. No i co teraz, Turbo B? Chyba ci trochę głupio, prawda? Snap, Rhythm is a Dancer w RMF FM, a u nas kwadrans po 20. To taka pora jak zawsze, w popliście. Szukamy nowości, propozycji, fajnych brzmień, które mogą sprawić, że ten wasz dzisiejszy niezwykle ciepły wieczór może nie będzie cieplejszy, ale może przez chwilę będzie jeszcze przyjemniejszy. Oto pojawia się fiński wokalista i producent znany jako Eben.
1: Nowość.
0: I jego nowa propozycja. Hello.

0: można się trochę rozmarzyć, szukając właśnie takiej dzikiej plaży, ale ja w takim razie proponuję, skoro nie ma dzikiej plaży w zasięgu wszystkich, to ja was wyganiam teraz na wieczorny spacer. Weźcie radio pod pachę, poszukajcie chłodnego miejsca i poczujcie, jaki fajny może być czerwcowy wieczór.
1: Reklama.
2: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM.
10: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać. Mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać stoję w toalecie.
14: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
1: Po reklamie.
2: Poplista.

Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai. Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

Marea Mahefem, tu program Poplista Plus, który teraz przypominam, patrząc w kalendarz, że dziś 63. rocznica urodzin George'a Michaela. Myślę, że często zdarza się tak, że

Brakuje go nam, brakuje nowych piosenek, brakuje tego, co zawsze stanowiło najważniejszą wartość jego twórczości. Tę autentyczność i to piękno śpiewu. Przecież odszedł tak przedwcześnie, w 2016 roku. Ale muzyka nadal świeżo brzmi.

0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Już naprawdę w pełnej krasie rozkręca się ten wakacyjno-letni czas odpoczynku, relaksu, przyjemności, także być może takiego weekendowego spędzania czasu w różnym gronie. W związku z tym, że ten weekendowy czas taki bardzo gorący się zbliża, ja mam do was teraz takie pytanie. Gdyby sobota i niedziela rywalizowały o tytuł lepszego dnia, to który wygrałby i dlaczego? Dla tych osób, które najciekawiej odpowiedzą na te właśnie pytanie, mamy zaproszenia do parku do rozrywki Energylandia, a tam między innymi to, co mi się najbardziej tu podoba, co bardzo ciekawie wygląda, to podniebne statki Arctic Fun, o, to brzmi bardzo chłodno, i farma lizaków. A zatem, gdyby sobota i niedziela rywalizowały o tytuł lepszego dnia, to która by wygrała? Piszcie już teraz pod SMS-owy numer 3322. Mamy zaproszenia do parku rozrywki Energylandia.
0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: W lesie z psem lepiej być nie może. Przy gotowaniu pyszności lepiej być nie może. Jakkolwiek mija wam ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
9: Już 27 czerwca Wrocław po raz pierwszy zabrzmi tak elektronicznie. Wrocław Deep House Festival. Pierwsze w historii wydarzenie łączące najlepsze klubowe brzmienia i kultową halę stulecia. Przeżyj z nami niesamowity audiowizualny spektakl w ramach Święta Wrocławia. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca. Line-up i szczegóły na wrocław.pl. Bilety na e-bilet.pl. Zaprasza miasto Wrocław.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
11: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6. RMF FM zawsze z wami.
12: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
13: Nie masz zawodu albo chcesz go zmienić? Zacznij od branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie obuwnictwa w Kalwarii Zebrzydowskiej w województwie małopolskim, które zostało utworzone w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. W BCU nauczysz się projektowania obuwia, pracy z materiałami, szycia, montażu i wykończenia. To oferta dla uczniów, studentów i osób dorosłych. Dla tych, którzy chcą zacząć od nowa. BCU Obuwnictwo. Zaczynasz od podstaw, kończysz z zawodem. Zapraszam, Mirosław Sordyl, starosta wadowicki.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.
15: Wieczór z RMF FM. Najlepsza muzyka.

Ucz się tego, czego naprawdę potrzebuje rynek. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Kluczborku zaprasza na bezpłatne szkolenia dla młodzieży i dorosłych. Ostatnie wolne miejsca w czerwcu na szkolenia z zarządzania energią w elektromobilności, cyberbezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa w energetyce. Zdobądź praktyczne umiejętności i rozwijaj swoją karierę. BCU Kluczbork, ulica Byczyńska 7. Więcej informacji na bcukluczbork.pl. Projekt współfinansowany ze środków KPO.

0: mama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Kto powiedział, że jest weekend?
3: Że to powiem, najlepsze radio.
2: A, no to wszystko jasne.
4: Jest weekend!
2: Ogłasza RMF FM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
5: Idealny klimat nie tylko na weekend zapewnia Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktów

0: na weekend w RMF FM.
1: Weź udział w konkursie i baw się w strefie Amazon.pl Prime Day Cafe. Poznań, Plac Wolności. 23-27 czerwca.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Kolejne mecze mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2, w TVP Sport.
3: RMF FM i Cross ruszają w Polskę.
4: Masz rower na wakacje?
3: A jak nie masz, to możemy ci go dać.
4: Dlaczego? A dlaczego nie?
3: Sprawdź, kiedy będziemy u ciebie na www.rmf.fm.
4: A jeśli nie wpadniemy do twojego miasta, to nic straconego.
3: Bo i tak możecie wygrać te super rowery.
4: Obserwujcie nasze social media.
3: I zgarniajcie rowery Cross, bo to świetny pomysł na wakacje.
5: Rower od Cross na wakacje? Raty poczekają do września. Szczegóły promocji dostępne w najlepszych sklepach rowerowych i na cross.pl.
6: Po reklamie.
7: Słuchajcie, RMF FM, zbliża się godzina 21, zatem nowe wydanie Faktów jest już gotowe, a przedstawi rozpoczynająca dyżur Katarzyna Podraza. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór, zapraszam. Brutalny atak mężczyzny w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Sprawca ranił ostrym narzędziem kilka osób. Śledzimy także sytuację po katastrofie kolejowej w Wielkopolsce. Zderzyły się tam dwa pociągi. Ucierpiało 11 pasażerów. Sprawdzimy też, dlaczego do Wrocławskiego Ogrodu Botanicznego ustawiają się długie kolejki. Polecamy też mistrzowskie fakty sportowe. Cztery osoby zostały ranne w wyniku ataku nożownika w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju w Śląskiem. Z nieoficjalnych informacji wynika, że to lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. Policja zapewnia, że sprawca został zatrzymany. Na miejscu trwają działania służb pod nadzorem prokuratorskim. Do dramatycznych wydarzeń, które rozegrały się w tej lecznicy, wrócimy w kolejnych faktach. Trzy osoby trafiły do szpitala po zderzeniu dwóch pociągów w Białośliwiu w Wielkopolsce. Mamy najnowsze informacje o wypadku, które zebrał dla nas reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Witamy ponownie w Faktach. Benjaminie, co wiemy o poszkodowanych?
9: Dwóch pasażerów trafiło do szpitala w Chodzieży. Jedna osoba z obsługi pociągu została przewieziona do szpitala w Pile. W sumie pomocy medycznej potrzebowało 11 osób. Większość pasażerów opuściła już miejsce wypadku. Osoby te zostały przewiezione do remiz ochotniczych, straży pożarnych oraz świetlic wiejskich, gdzie dalej udzielana jest im pomoc.
8: Benjaminie, a co wiemy o przyczynach tego wypadku?
9: Wstępna przyczyna podana przez policję to boczne zderzenie podczas zmiany toru jazdy jednego ze składów. To potwierdza relacje świadków, którzy zgłosili się do nas i mówili o tym, że pociąg Intercity miał ostatnim wagonem zahaczyć o skład Polregio, który przepuszczał go na stacji. Dokładną przyczynę ma ustalić Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Na miejscu są m.in. zastępca komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnej oraz prokurator.
8: Rozpoczyna się remont estakady pomorskiej w Szczecinie. Będą spore utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. W weekend tramwaje nie pojadą na prawobrzeża Szczecina.
10: Będzie problem, bo tych autobusów też nie jeździ dużo, zwłaszcza pośpiesznych, więc i tak są zatłoczone teraz, to będą jeszcze bardziej zatłoczone.
11: Myślę, że duży problem. Ale mnie akurat on nie dotyka, bo na weekend wyjeżdżam.
12: Problem na pewno to będzie. No jednak komunikacja miejska jest ważna dla wszystkich obywateli miasta.
13: W weekend w ogóle nie będą jeździć, a później będzie wahadło przez 4 miesiące.
12: O, to faktycznie utrudnienia. Sam jestem z miasta, gdzie jednak ruch wahadłowy był w wielu miejscach miasta. I wiem, jak mieszkańcy bardzo długo na to się skarżyli.
8: Usłyszała reporterka RMF FM Anna Pałamar. Zamknięcie torowiska jest konieczne, bo na obu końcach estakady trzeba wybudować rozjazdy tramwajowe.
14: Fakty zwykłe i niezwykłe.
8: We wrocławskim ogrodzie botanicznym zakwitło w pełni dziwidło olbrzymie. Miłośnicy przyrody z całej Polski od tygodnia śledzą ten proces z zapartym tchem. Roślina budzi wielkie zainteresowanie z powodu ogromnego i nietypowego kwiatostanu, ale także z powodu bardzo oryginalnego zapachu, zepsutego mięsa, mówi dyrektor ogrodu profesor dr habilitowany Zygmunt Kącki.
15: Kwiatostan udaje padlinę. Niezwykła umiejętność tego kwiatu tylko po to, aby woń padliny rozkładającego się mięsa wędrowała jak najdalej w puszczy tropikalnej po to, aby do niej zwabić właśnie owady związane z padliną. Głównie są to chrząszcze oraz muchówki.
8: Czują to ci, którzy dotarli na miejsce, a jest ich coraz więcej, tworzą się kolejki. Dlatego ogród botaniczny będzie czynny do późnych godzin nocnych, aż do ostatniego klienta. Przed sportem polecamy wam oczywiście oczywiście kolejne fakty RMF FM. W nich zabierzemy Was za ocean. Sprawdzimy, jak Ameryka przygotowuje się do swoich 250 urodzin. Wracamy o 22.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszak.
7: I od razu przenosimy się do Gliwic, gdzie końcówka drugiej partii w spotkaniu Polska-Turcja w Lidze Narodów. Wojciech Marczyk na miejscu. Dobry wieczór, Wojtku.
1: Witam ponownie.
7: Jaki wynik, co się dzieje?
1: No, piłka setowa dla biało-czerwonych, zepsuta zagrywka przez Turków, więc biało-czerwoni wygrywają drugiego seta 25 do 19. Pierwsza partia przegrana 26 do 28. Mamy więc remis 1 do 1, no ale trzeba powiedzieć, że dopiero gdzieś się od połowy tego seta biało-czerwoni zaczęli być skuteczni. Przegrywali w tej partii nawet 4 punktami, ale no, wyciągnęli się. Trzeba przyznać, że poprawili zagrywkę. Turkom przestało funkcjonować przyjęcie, no i widać, że mieli problemy. Także liczymy na to, że ta dobra gra się utrzyma i w kolejnych setach będzie podobnie. Z Prezero Areny w Gliwicach Wojciech Marczyk.
7: Wystrzeliliśmy się idealnie, dziękuję Wojtku. Za niecałą godzinę swoje spotkania na Mundialu rozpoczną reprezentację z grupy E. Curaçao z Wybrzeżem Kości Słoniowej, Ekwador z pewnymi już awansu Niemcami.
16: Myślę, że Niemcy mają taką umiejętność, aby rozgrywać w sposób odpowiednio taktyczny, taki z głową, bardzo ważne mecze już w tej fazie pucharowej.
7: Uważa były reprezentant Polski Cezary Wilk, a przed fazą pucharową trener Nagelsmann w większości wystawia skład dzisiaj podstawowy. O pierwszej w nocy grupa F, Holandia z Tunezją, Japonia ze Szwecją. O czwartej nad ranem grupa D, USA zagra z Turcją, Paragwaj z Australią. Niedzielne mecze żużlowej Ekstraligi przesunięte na późniejsze godziny. Falubas, Zielona Góra i Motor Lublin pojadą o 19:00, Stal Gorzów i Unia Leszno o 21:00, a powodem są zapowiadane upały. W ciągu dnia miejscami ma być nawet ponad 40 stopni w cieniu.
17: Noc będzie ciepła, dla niektórych być może nawet bardzo ciepła, bo od, patrzę, 13-14 stopni do nawet 19-20 i 22 stopnie. Zatem no, taka tropikalna noc. Jutro w ciągu dnia to też ważne ostrzeżenie, nawet maksymalnie 34 stopnie lokalnie na krańcach zachodnich, a więc naprawdę upał prawdziwy, jak to czasem w czerwcu bywa. Trzeba szukać ochłodu, być może schronienia, po prostu cienia, żeby tak lekko zrymować, ale też przede wszystkim najlepszej muzyki. Tą znajdziecie oczywiście w RMF FM, na naszej antenie w programie Poplista Plus. Już niebawem będzie Subemela Radio, czyli Daj Głośniej w wykonaniu Enrique Iglesiasa, ale wcześniej słynny Michael Sembello. A także dzisiaj kolejne urodziny, tym razem naszej sympatycznej, dobrej znajomej, która nazywa się Cleo. O tym już za kilka minut. To Marcin Jędrych, życzę dobrego odbioru.

0: Harry Pottera roku. Prosto od Wiktora Waligury dla was, dla słuchaczy popisu. A teraz taka ciekawostka, pewnie kojarzycie gościa, który nazywa się Somber. To jest taka wschodząca gwiazda alternatywnego popu i indie rocka. On zdradził, że podczas pisania nowych utworów celowo rezygnuje z klimatyzacji i doprowadza się do skrajnego dyskomfortu. Jak przekonuje, właśnie w takich warunkach rodzą się jego najlepsze kompozycje. No to patrząc na czasy, w jakich żyjemy, to właściwie takich twórców pewnie będzie dużo więcej, ale ja pragnę przypomnieć, że już taki utwór kiedyś powstał, bo przecież CNC Music Factory śpiewali Gonna Make You Sweat. I po co się do dziś?
1: Reklama.
2: Poniedziałek,
3: wtorek,
4: środa,
3: czwartek,
5: szybko zleci,
6: byle do piątku.
7: Słuchaj już jutro po 9 w RMF FM.
8: Energii także w upale życzy Active Lab Pharma, producent elektrowid, elektrolitów z witaminą C i magnezem.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
11: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
12: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55%.

0: na weekend w RMF FM.
1: Sklep internetowy Amazon.pl zaprasza do udziału w festiwalu okazji Prime Day, który trwa aż 4 dni, do 26 czerwca.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach, 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.
0: Poplista w RMF FM. Najgorętsze hity prezentuje Darek Maciborek.

0: Material Lover w RMF FM, 25 minut po 21. Wieczorny czas. Warto wspomnieć jeszcze o jednej dacie w kalendarzu dzisiaj. Bo dziś pewna Joanna, znana jako Cleo, też obchodzi swoje urodziny. No i tak koledzy z Colin i Donatan to uczcili.
1: 100 lat niech żyje, żyje nam.
2: 100 lat, niechaj żyje ja wam.
0: Brawo! My też się dołączamy oczywiście z życzeniami. Pędzimy i również przypinamy do tych życzeń piosenkę, by cały czas życie Cleo właśnie szło krok

0: myślą o podróżujących, o tych, którzy połykają systematycznie kolejne kilometry. Poplista gra właśnie takie numery dla was. Turn the lights off, wyłączcie światła. Nie, to żart raczej. Włączcie światła mijania, żeby innym jechało się lepiej.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Kto powiedział, że jest weekend?
4: RMFFM.
5: Że to powiem najlepsze radio.
3: A, no to wszystko jasne.
6: Jest weekend.
3: Ogłasza RMFFM. W sobotnie i niedzielne popołudnie.
7: Idealny klimat nie tylko na weekend zapewnia Kaisai, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kaisai.com.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
13: Czego pragną kobiety? Czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
14: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
15: Money, money, money!
16: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
15: Wygrałam w Cherry Money.
16: Cherry Money?
15: Nowy Ekspres Los.
16: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
14: Po reklamie.
17: RMF FM, najlepsza muzyka.

wieczorna poplista w RMF FM. U nas za 11 minut godzina 22, zatem już niebawem kolejne fakty. To będą trudne fakty, bo w nich m.in. o tych utrudnieniach na kolei po wypadku w wielkopolskim Białośliwiu, a także po ataku nożownika w Jastrzębiu. Nasi reporterzy zbierają informacje.

najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BDS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.

0: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
4: Gdzie tu pojechać?
5: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
4: A my przygotowaliśmy tyle

0: pięknej muzyki dla was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
1: A w piątki są z wami radiowe Orki. Lepsza połowa dnia. Już jutro po 14.
2: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.

0: Jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Po reklamie.
3: Warto być na bieżąco z RMF FM, a zatem o godzinie 22 słuchamy nowych faktów, które przygotowała i przedstawi Katarzyna Podraza.
4: Zapraszam. Na początek najnowsze informacje ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. 3 osoby w poważnym stanie, a jedna lżej ranna po ataku nożownika. W faktach także sytuacja po katastrofie kolejowej w Wielkopolsce. Sprawdzimy, jak długo mogą potrwać utrudnienia w kursowaniu pociągów. A w mistrzowskich faktach sportowych siatkarskie starcie Polski z Turcją i raport z mundialu. Przedstawiciele Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju potwierdzają nieoficjalne informacje RMF FM. W ataku nożownika ranne zostały 4 osoby.
5: 2 osoby z personelu medycznego, pani pielęgniarka i szef oddziału gastrologii oraz 2 pacjentki.
6: Czy to jest stan zagrażający życiu którejś z tych osób?
5: Obecnie nie wydaje się, aby ich zdrowie zagrażało coś bezpośrednio. Rany są poważne, mówimy o ranach kłutych klatki piersiowej penetrujących do jamy opłucnowej z uszkodzeniem płuc u trojga z tych osób, ale są stabilni obecnie.
4: Z ordynatorem oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej Arturem Plochem rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczak. Napastnik został obezwładniony przez jednego z lekarzy. Motywy jego działania nie są znane. Utrudnienia na kolei po wypadku z udziałem 2 pociągów w wielkopolskim Białośliwiu. Na miejscu cały czas pracują służby. W faktach ponownie łączymy się z naszym dziennikarzem na linii Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, jak długo ruch między Piłą a Bydgoszczą będzie wstrzymany?
7: Nawet kilkanaście godzin, a to dlatego, że miejsce musi zostać szczegółowo zbadane przez śledczych z prokuratury i Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Ponadto wykolejone wagony trzeba znów postawić na torach i naprawić zepsuty rozjazd. Po wypadku przewoźnicy uruchomili zastępczą komunikację autobusową. Część pociągów została odwołana. Niektóre notują od kilku do kilkudziesięciu minut opóźnienia. PKP zachęca do wcześniejszego sprawdzenia sytuacji w internecie. Pociągami, które się zderzyły, jechało w sumie blisko 200 pasażerów. Do szpitali trafiły 3 osoby. W sumie pomocy potrzebowało 11.
8: Fakty prosto z Waszyngtonu.
4: Stany Zjednoczone przygotowują się do 250 urodzin. Jak Ameryka długa i szeroka, 4 lipca zapowiada się wielkie świętowanie. Największe oczywiście w amerykańskiej stolicy. Przygotowaniom przygląda się amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
9: Dzień dobry. W stolicy odnawiane są pomniki, fontanny, remontowane chodniki. Na National Mall stanął diabelski młyn. Ustawiana jest dekoracja przypominająca Biały Dom. Wielka scena. Odbywają się próby. W centrum stolicy USA tego dnia może zebrać się nawet 1 000 000 osób. Dziennikarze największych światowych mediów, w tym RMF-u, otrzymali już informacje o akredytacjach na wyjątkowe widowisko – urodziny Ameryki. Wielkie wydarzenie zakończy się olbrzymim pokazem fajerwerków, jakiego, jak mówią organizatorzy, świat jeszcze nie widział. W trakcie 40-minutowej ścieżki dźwiękowej odpalimy ponad 850 tysięcy efektów pirotechnicznych. Dzięki temu pobijemy rekord świata. Jesteśmy niezwykle podekscytowani, ale też oczywiście trochę zdenerwowani. To bardzo wysoko postawiona poprzeczka, powiedział Steven Vital, prezes firmy przygotowującej pokaz. Ładunki są już przygotowywane, wszystko jest podłączane, sprawdzane. Z National Mall w Waszyngtonie, Paweł Żuchowski.
4: Polecamy Wam nasze poranne, publicystyczne rozmowy w RMF FM, internetowym radiu RMF24. W pierwszej z nich o 7:00 usłyszycie Piotra Salaka i szefa Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasza Jankowskiego, a w drugiej 8:02 Tomasza Terlikowskiego i Annę Marię Żukowską z Lewicy. Za pomocą specjalnego formularza na rmf24.pl również i Wy możecie zadawać pytania. Zapraszamy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Free w Polsce.
4: A na ostatnie dziś mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
10: Mundial na początek. W New Jersey, Niemcy, Ekwador, Filadelfii, Curaçao kontra Wybrzeże Kości Słoniowej. Mundialowa grupa E od kilku minut już w grze i Niemcy prowadzą 1-0 z Ekwadorem. W drugiej minucie bramkę strzelił Leroy Sané. Tymczasem wracamy do Gliwic, gdzie nasi siatkarze wygrali trzeciego seta z Turcją 25-21 i prowadzą 2-1 w kolejnym spotkaniu Ligi Narodów. Na miejscu Wojciech Marczyk. Ponownie
11: witam.
10: Wojtku, jak sytuacja w czwartej partii?
11: No niestety nie najlepiej. 18-15 prowadzi reprezentacja Turcji. Wróciły te demony z pierwszej partii. Znów problemy w zagrywce, znów problemy w przyjęciu. No i z tego powodu nie ma najlepszego rozegrania. Próbuje szukać rozwiązań Nikola Grbić. Boisko opuścił Bołądź. W jego miejsce Aleks Nasewicz w ataku. Ale teraz Nasewicz trafiony przez atak reprezentacji Turcji. No i Turcy podwyższają prowadzenie 19-15. Z Prezera Areny w Gliwicach Wojciech Marczyk.
10: Dzięki Wojtku, trzymamy kciuki za Polaków. Jutro o 11:00, natomiast losowanie drabinki Wimbledonu, na które czeka sześcioro polskich singlistów. Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdalena Fręch i Magdalena Toras, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak, który przygotowuje się już do wielkiego szlema.
12: Czekam, kogo mi drabinka przypisze. Od tego momentu zaczynamy już też powoli z trenerem rozmawiać, co i jak. Może też oczywiście na przykład pod zawodników leworęcznych dobrać ludzi leworęcznych do treningu, oczywiście, żeby jak najlepiej się przygotować na to pierwsze spotkanie.
10: Wimbledon rozpocznie się w poniedziałek. W turnieju deblowym wystąpią Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson, którzy dziś odpadli w półfinale turnieju w Eastbourne.
1: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Free w Polsce.
3: Uważam, że muszę wam o tym powiedzieć i chcę, żebyście to wiedzieli już dziś, w ten czwartkowy wieczór. Otóż najbliższy weekend to będzie jeden z najgorętszych weekendów chyba w ogóle w naszej historii, bo ja takich map z prognozami nie widziałem, a chwilę już żyję. Od 37 do 41 stopni w cieniu. Taka jest prognoza na sobotę i na niedzielę 2026 roku. Zatem szykujcie się, szykujcie chłód i szykujcie się być może na jakieś fajne, gorące wspomnienia z tego weekendu. To RMF, program Poplista Plus, Marcin Jędrych. Polecam nasze muzyczne propozycje. Będzie za chwilę piosenka o czarnej koszuli, ale wcześniej, no właśnie, Summer Sun. Piękne muzyczne wspomnienie z takiego gorącego lata roku 2000, bo wtedy zespół Texas grał u nas. Także ten numer na specjalnym koncercie.

słuchacie RMF FM. Czwartkowy wieczór 25 czerwca 2026 roku. Warto przypomnieć jeszcze jedną rocznicę, niestety smutną rocznicę. 17 lat temu zmarł Michael Jackson. Tak, to wtedy wydawało się czymś absolutnie zaskakującym, bo był niecałe 3 tygodnie przed początkiem wyprzedanej co do jednego miejsca trasy koncertowej. Ale nie żyje. A dziś powraca jego muzyka. You are not alone. Zawsze jesteśmy z nim.

0: która to właśnie strzela im bramkę. Kto? No właśnie, Ekwador.
1: Reklama.
2: Poniedziałek,
3: wtorek,
4: środa,
2: czwartek.
3: Szybko zleci.
5: Byle do piątku.
6: Słuchaj już jutro po 9 w RMF FM.
7: Byle do piątku pomaga przetrwać Active Lab Pharma, producent elektrolitów z witaminą C i magnezem Elektrowit.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
9: W lesie z psem lepiej być nie może. Przy gotowaniu pyszności lepiej być nie może. Jakkolwiek mija wam ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
12: Money, money, money!
13: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
12: Wygrałam w Cherry Money!
13: Cherry Money?
12: Nowy Ekspres Los!
13: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
1: Po reklamie.
14: Poplista w RMF FM.

Kolejny wieczór pełen emocji, oczywiście jeśli chodzi o mundial i o spotkania, które dzisiaj trwają. Tym razem gra teraz grupa E, w której między innymi jest Wybrzeże Kości Słoniowej oraz słynne Curaçao. W 27 minucie meczu jest 1-0 dla Wybrzeża Kości Słoniowej. Jest już drugi mecz, w którym Niemcy grają z pewną drużyną.

0: kolejny futbolowy wieczór i nawet jeszcze noc, no bo tych spotkań będzie kilka. Będziemy oczywiście o tym was informować w faktach, ale ja jeszcze raz wrócę do tego spotkania, bo chciałbym, żeby to tak dobrze wybrzmiało. No, grają sobie jedni, grają sobie drudzy, grają sobie jak zawsze Niemcy, a kto strzela bramkę Niemcom?
1: Tak!

świeże wieczorne powietrze miesza się z najlepszą muzyką w RMFM. I'm so excited. To taki klasyk prosto od zespołu Pointer Sisters. Tu jeszcze taka jedna wiadomość, może akurat przed snem może się przydać, chociaż pewnie niektórzy będą trochę rozczarowani, bo tu czytam, że tegoroczne wakacje będą najdroższe niż do tej pory. Statystyczny Polak wyda na urlop o 300 zł więcej niż rok temu. Czy to może oznaczać, że na przykład wakacje zostaną dla części osób na przykład skrócone? No byle nie na 2 dni. No nie, no tak jak śpiewa Bledka, to byłoby szaleństwo.

Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.

0: reklama.
1: Hej, zwrot mocny! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
2: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
3: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
2: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
5: Gdzie tu pojechać?
6: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
5: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
4: A w piątki są z wami radiowe orki. Lepsza połowa dnia. Już jutro po 14:00.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
8: Ale sztosy.
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
11: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
10: Kupuj świadomie.

0: Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.
3: Za moment będzie godzina 23, zatem to jest właściwa pora, by poznać nowe fakty w RMF FM, które przygotowała i przedstawi Katarzyna Podraza.
4: Zapraszam. To 19-latek zaatakował ostrym narzędziem w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Ucierpiały 4 osoby, stan 3 rannych jest poważny.
5: Mężczyzna nie był wcześniej karany za przestępstwa kryminalne.
4: Prezydent Ukrainy zatwierdził 40-dniową operację, która ma skłonić Rosję do zakończenia wojny. W faktach także kolejny zwycięski pojedynek naszych siatkarzy. W Gliwicach pokonali Turcję. Mężczyzna, który zaatakował personel i pacjentów szpitala wojewódzkiego w Jastrzębiu-Zdroju, to 19-letni mieszkaniec tego miasta. Około 18 wszedł do placówki z nożem i zranił najpierw 2 pacjentki, a później pielęgniarkę i lekarza, który obezwładnił napastnika.
5: Policjanci zatrzymali agresywnego 19-letniego jastrzębianina. Mężczyzna nie był wcześniej karany za przestępstwa kryminalne. Jest już zatrzymany.
6: Czy był trzeźwy, czy był pod wpływem jakichś środków?
5: Na chwilę obecną nie mogę przekazać tych informacji.
6: Czy on jest spokrewniony z kimś, kto przebywał w tym szpitalu, z pacjentką, z pacjentem?
5: Takich informacji także nie posiadamy, aby ktoś w szpitalu przebywał z jego rodziny.
6: Co dalej z tym mężczyzną w najbliższych godzinach będzie się działo?
5: Mężczyzna został zatrzymany, przebywa w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych naszej jednostki. Na chwilę obecną nadal trwają czynności z prokuratorem na miejscu zdarzenia.
4: Z Haliną Semik, rzeczniczką policji w Jastrzębiu-Zdroju, rozmawiała śląska reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Stan 3 rannych jest poważny, ale stabilny. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zatwierdził 40-dniową operację wpływu, która ma skłonić Rosję do zakończenia wojny. Przekazał, że rozmawiał o tym z szefem Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, generałem Jewchenijem Chmarą. SBU już od kilku miesięcy osiąga najwyższą skuteczność w obronie ukraińskich pozycji na froncie dzięki wykorzystaniu dronów różnego typu, napisał Zełenski na platformach społecznościowych. Wcześniej poinformował, że ukraińskie drony dalekiego zasięgu uderzyły w kluczowe zakłady rosyjskiego sektora paliwowo-energetycznego. Rosnące zagrożenie ze strony Rosji i przygotowania na możliwą eskalację były jednym z głównych tematów spotkania liderów wschodniej flanki NATO w Gdańsku. Premier Donald Tusk zapowiedział ścisłą współpracę państw najbardziej narażonych na kryzys.
7: Będziemy chcieli przygotować się jako grupa państw bezpośrednio wystawionych na to ryzyko, bo graniczących z Rosją, Białorusią, Ukrainą, że jako grupa państw będziemy bardzo ściśle współpracować nad wszelkiego typu reakcjami, gdyby do czegoś odpukać złego miało dojść.
4: Szczyt z udziałem przedstawicieli Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Szwecji i Rumunii oraz Komisji Europejskiej odbył się na marginesie konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy, na której podpisano dziś blisko 80 porozumień. Łącznie podczas 2 dni konferencji wartość podpisanych umów może wynieść 10 miliardów euro.
8: Fakty RMF FM. Kibicujemy naszym siatkarzom.
4: Polscy siatkarze stoczyli kolejny zwycięski 5-setowy zacięty bój w Lidze Narodów. W drugim meczu turnieju rozgrywanego w Gliwicach biało-czerwoni pokonali reprezentację Turcji. Mecz z trybun Pre-Zero Areny w Gliwicach śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, jak wyglądała 5. decydująca partia?
9: Początek był wyrównany i zacięty. Obie reprezentacje od samego początku grały punkt za punkt. Emocji dodali też sędziowie, którzy nie byli w stanie rozstrzygnąć spornej sytuacji i zarządzili powtórzenie akcji, a to zdecydowanie nie spodobało się publiczności, która zareagowała głośnym buczeniem. Nasza reprezentacja dwupunktowe prowadzenie objęła dopiero przy stanie 9-7. Później powiększyła jeszcze przewagę dzięki asowi serwisowemu Jakuba Nowaka i był to ważny moment tej partii, no bo od tego momentu można było mieć wrażenie, że biało-czerwoni kontrolują przebieg tego seta. Turcy oczywiście walczyli do końca, ale strat nie udało się już odrobić i to ostatecznie Polacy wygrali tiebreaka 15-11 z Pre-Zero Areny w Gliwicach. Wojciech Marczyk.
4: Dziękujemy za relację i gratulujemy naszym siatkarzom. 41 koni zostanie zaprezentowanych podczas tegorocznych Dni Konia Arabskiego w Janowie Podlaskim. 16 z nich pojawi się na najbardziej prestiżowej aukcji Pride of Poland, a które będą gwiazdami tegorocznej aukcji? O tym reporter RMF FM Michał Krasoń.
2: O przede wszystkim 11-letnia klacz Poganinka, która niemal na wszystkich pokazach zbiera najwyższe noty. Obok niej młoda El Bella, zaledwie 2-letnia, ale już budząca ogromne zainteresowanie kupców z całego świata, a także jeden z czołowych koni młodego pokolenia, Erantis. O to, dlaczego właśnie te konie zostały wybrane, zapytałem prezes stadniny w Janowie Podlaskim, Weronikę Sosnowską.
10: Sugerujemy się tym, żeby zachować pulę genów w stadzie i to jest jedno kryterium. Drugim kryterium są kariery danego konia, jak zaprezentował się na ringach pokazowych, czy coś się zdobył.
2: Dni Konia Arabskiego odbędą się od 7 do 11 sierpnia. Najbardziej prestiżową aukcję Pride of Poland zaplanowano na niedzielę 9 sierpnia.
4: Odliczamy czas do kolejnych faktów RMF FM, a w nich zbliżające się wakacje. Przed uczniami ponad 9 tygodni laby. O ich planach na ten czas usłyszycie już za niecałą godzinę. Zapraszamy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Przypominam te najistotniejsze informacje z naszego biura prognoz, jeśli chodzi o najbliższe dni. Będzie naprawdę bardzo gorąco. Właściwie nie będzie chmur na niebie, więc cień, jeśli tylko, to w miejscach, nazwijmy to typowo świadczących cień, takich chociażby jak lasy czy parki. Do tego trzeba pamiętać o nawodnieniu organizmu i oczywiście o na przykład parasolu przeciwsłonecznym albo czapkach, bo ta temperatura utrzymywać się będzie przez kolejne 3 dni, czyli piątek ciepło, sobota bardzo ciepło, niedziela bardzo gorąco. Nawet do 41 stopni według tych najnowszych prognoz. W RMF FM Poplista Plus, Marcin Jędrych. Mamy parę fajnych utworów zaplanowanych, takich już uspokajających, takich wieczorno-nocnych na ten czas. Można sprawdzić, co się dzieje za oknem, można sprawdzić, co się dzieje na mundialu. Zaczynają się drugie połowy spotkań w grupie E. Niemcy grają z Ekwadorem, Brzeże Kości Słoniowej z Curaçao. No i czekamy na kolejne gole. Będziemy Was informować, jak zawsze, na bieżąco.

i pewnie jeszcze nie raz powróci u nas w okolicznościach bardzo letnich, bardzo wakacyjnych. Może przy okazji to już jest taki dobry sygnał dla tych, którzy rozpoczęli już wakacyjne świętowanie. Korzystacie z przyjemności, może jakiś letni, leśny chłód, może nad jeziorem, może nawet nad morzem, może w innym miejscu, które daje tę przyjemność wakacyjnego wypoczynku. Pamiętajcie, że Radio RMF zawsze chętnie z wami ten wakacyjny czas spędza, więc proszę nas zabierać na wszystkie przygody. A tu pan Sting proponuje nam spacer. Ja bym się chętnie z nim przeszedł.

ostatnie spotkania grupy E mistrzostw świata w piłce nożnej, które rozgrywane są w Stanach, w Meksyku oraz Kanadzie. Na razie Wybrzeże Kości Słoniowej prowadzi ze słynnym Curaçao już 2-0, a Niemcy w 67 minucie meczu remisują 1-1 z Ekwadorem. Tu się jeszcze wiele może wydarzyć, bo Ekwador cały czas jest żądny goli i tego, żeby grać dalej w tych mistrzostwach. W RMF FM teraz ten kapitalny nocny numer. Wygaście światła, dajcie głośniej.

Na tym polega piękno piłki. 77, nawet 78 minuta meczu i Ekwador prowadzi z Niemcami 2-1. I to zwycięstwo, gdyby do końca meczu się utrzymało, daje im przepustkę do dalszej gry w Mistrzostwach Świata. A u nas, no, wrócimy oczywiście jeszcze do tego spotkania, bo chwila tam została do końca, a u nas jeszcze jedne takie urodzinowe okoliczności, bo Benson Boone, amerykański piosenkarz, autor tekstów, obchodzi dzisiaj swoje 24 urodziny. Tą piosenką nas ujął i bardzo nam się ona podoba.

0: is the end.
1: Niezwykle emocjonująca końcówka meczu Ekwador-Niemcy. Mistrzostwa świata. Ekwador, przypomnę, prowadzi od 78 minuty 2-1 do końca spotkania. Jeszcze no może 2-3, nie, jakieś 6-7 minut. A zatem, no jak wiemy, Niemcy zawsze grają i w końcówce strzelają. Czy tak też raz będzie? Dam wam znać jeszcze przed północą.

Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bavaria Motors Gdańsk zaprasza.

0: do jednego. To gorąca wiadomość przed samą północą, a o północy oczywiście jak zawsze na antenie RMF FM kolejne wydanie faktów. To wydanie przygotowała i przedstawi Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Na początek smutna informacja.

0: świata sportu nie żyje Daniel Castellani, były selekcjoner siatkarskiej reprezentacji Polski. Nadal nieznane motywy działania 19-letniego nożownika z Jastrzębia Zdroju. Napastnik ranił w szpitalu kilka osób. Dziś w Lublinie wojskowe ćwiczenia. Sprawdzimy, gdzie będzie bardzo głośno. A na koniec wakacyjne plany uczniów. A zaczynamy od smutnej informacji. Nie żyje Daniel Castellani, były selekcjoner siatkarskiej reprezentacji Polski. Podała na swojej stronie internetowej Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Szkoleniowiec miał 65 lat. Argentyńczyk poprowadził biało-czerwonych do historycznego Mistrzostwa Europy. Lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki to osoby, które ucierpiały w ataku nożownika, do którego doszło wieczorem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu Zdroju. Ordynator wskazał, że nóż, jakiego użył napastnik, miał kilkadziesiąt centymetrów. Sprawcę ataku obezwładnił i przytrzymał do przyjazdu służb lekarz, który został poszkodowany.
1: Najmniejsze obrażenia odniosła pani pielęgniarka pracująca w oddziale. Ma obrażenia kończyny górnej, zaopatrzone w ramach izby przyjęć, została przyjęta na obserwację. Będzie także pod opieką psychologa. A kolejne trzy osoby mają rany kłute klatki piersiowej, a jedna osoba również rany szyi. A jedna osoba była zaopatrywana w warunkach bloku operacyjnego. Stan wszystkich pacjentów jest poważny, mówię o tej trójce, ale obecnie stabilny.
0: Mówił ordynator oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej Artur Ploch. Policjanci ustalili, że napastnik to 19-letni Polak z Jastrzębia Zdroju. Motywy jego działania nie są znane. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych ustala okoliczności wczorajszej katastrofy awionetki na warszawskim lotnisku Bemowo. W wypadku zginęły dwie osoby lecące samolotem. Jedna osoba, która znajdowała się na ziemi, została ranna.
2: Zgłoszenie otrzymaliśmy po godzinie 13. Z tego zgłoszenia wynikało, że spadła awionetka i pali się. Wszystkie okoliczności tego zdarzenia będą sprawdzane szczegółowo i będzie to przedmiotem dalszych działań.
0: Mówi Marta Sulowska z Komisariatu Policji. Warszawa Wola. Zgodnie z relacjami świadków, maszyna podczas podchodzenia do lądowania przechyliła się i zahaczyła skrzydłem o blaszaną budkę, w której na kurs prawa jazdy oczekiwał mężczyzna. To właśnie on został ranny.
3: Usłyszałem taki świst, huk. Myślałem, że coś się zawaliło w ogóle.
4: Kłęby dymu, czarnego dymu. I nic nie... Myśleliśmy, że to może samochód jest.
5: Widziałam jedynie czarne kłęby dymu i jednego tej pana, który przeżył.
0: Awionetka należała do prywatnej firmy i leciała z Wrocławia. Wojsko uprzedza mieszkańców Lublina o planowanych na dziś ćwiczeniach, którym będzie towarzyszyć huk wystrzałów i dym. Gdzie dokładnie można spodziewać się takich niedogodności? Sprawdził to reporter RMF FM Dominik Smaga.
6: Ćwiczenia będą prowadzone rano na terenie wojskowym na Majdanku, więc na pewno będzie je słychać na Kośminku i na Felinie. Jak usłyszałem w 19. Brygadzie Zmechanizowanej, będą to ćwiczenia taktyczne z wykorzystaniem amunicji, granatów dymnych i dymu taktycznego. To będzie widać, będzie słychać, ale nie będzie powodu do alarmowania służb po pożarze, bo to tylko ćwiczenia, które według deklaracji wojska powinny się zakończyć przed 13.
0: I teraz Podhale. Woda z wodociągu w Szczawnicy nie nadaje się do spożycia. Jak poinformował Urząd Miasta, wykryto w niej bakterie E. coli. Dotyczy to całego uzdrowiska i części wsi Szlachtowa. Na terenie miasta wyznaczono zastępcze punkty do poboru wody pitnej. Kto będzie nowym premierem Wielkiej Brytanii? Dotychczas jedyną osobą, która wyraziła chęć objęcia tej funkcji, jest były burmistrz Manchesteru, Andy Burnham. Brytyjscy komentatorzy kierują teleskopy na drugą stronę Atlantyku, a konkretnie na Donalda Trumpa. Dlaczego? O tym londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
7: Gospodarz Białego Domu po raz pierwszy odniósł się do osoby Andiego Burnhama. Zapytany przez dziennikarzy, co wie na jego temat, odparł: niewiele. Wiem, że był burmistrzem jakiegoś miasta. Jest ekstremalnym liberałem i prawdopodobnie nie zamierza pompować ropy na Morzu Północnym. W tej krótkiej wypowiedzi brytyjscy komentatorzy zauważają lekceważący ton wobec brytyjskiego polityka, który odniósł olbrzymi sukces, prowadząc ratusz w Manchesterze. Ekstremalny liberał w ustach Trumpa ma także zabarwienie pejoratywne, a sprowadzanie relacji amerykańsko-brytyjskich do tego, czy ktoś jest za lub przeciw eksploatacji ropy naftowej, jest, mówiąc delikatnie, uproszczeniem.
8: Głos uczniów w RMF FM.
0: Rok szkolny na finiszu, przed uczniami ponad 9 tygodni laby. Jakie mają plany na ten czas? W jednej ze szczecińskich szkół była reporterka RMF FM Anna Pałamar.
8: Cieszycie się, że koniec roku szkolnego już?
9: Tak, na obóz jadę deskorolkowy.
10: No ja na przykład na Mazury będę żaglować z tatą moim.
11: Trochę żałuję, że wakacje nie będę miał co robić. Wolę chodzić do szkoły i się uczyć.
8: Ty masz jakieś plany?
12: Obóz taekwondo z moim klubem.
8: Sportowo?
12: Tak.
0: To my już teraz życzymy Wam wspaniałych wakacji, a z kolejnymi faktami wracamy o pierwszej. Już teraz zapraszam.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: To ja dziękuję za dziś. Martin Jędryk, do usłyszenia, a na posterunku Anita Janczak. Dobry wieczór.
14: Dobry wieczór. Jedną nogą w wakacjach, więc musi być letnio i muzycznie bardzo.
7: Będzie.

Kuba i Kuba w RMF FM. 17 minut po północy. To już jest ten czas, że przekładamy pracę na później, kiedy temperatury są bardziej litościwe. Można jechać samochodem z zimnym łokciem, ale nie róbcie tego, jak mijacie jakieś roboty drogowe w mieście, bo nie wiem teraz, czy mam na twarzy puder, czy piasek, więc od razu z taką poradą od serca zaczynamy dobrą nockę do rana. Anita Janczak, cześć, witajcie. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

cisza. Tak bardzo przyda się teraz Niemcom po przegranej z Ekwadorem. Emocje były ogromne, do ostatniej doliczonej minuty była jeszcze jakaś nadzieja na remis. Niemcy przegrali 1-2 z Ekwadorem, ale to nie oznacza, że pakują walizki, wychodzą z pierwszego miejsca w grupie E. Jeszcze nie wiadomo, z kim zagrają, ale ta noc będzie sportowa. Punktualnie o 1:00 rozpoczną się mecze Francja kontra Irak oraz Norwegia kontra Senegal. I to wszystko będziemy Wam relacjonować.

0: Zastanawialiście się może, jak to by było, gdybyśmy wyłączyli telefony i żyli po prostu offline? Nad tym zastanawiał się Michał Zieliński z Radia RMF 24.
1: Jak żyć? To pytanie wiecznie aktualne, ale ostatnio doszła jego odmiana stanowiąca szczególne wyzwanie, jak żyć offline. Takie pytanie ośmieliła się zadać w swoim najnowszym numerze. Tygodnik Powszechny. W tym tekście czytamy, że za sprawą cyfrowych narzędzi coraz więcej rzeczy robimy bezwiednie. Stajemy się w ten sposób bierni i przemęczeni, by nie powiedzieć wyręczeni na śmierć. Ale ten proces da się odwrócić, pisze autorka tego artykułu, redaktor Olga Drenda, z którą się teraz łączymy. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry.
1: No to od razu zapytam właśnie, jak się skutecznie wyłączyć z sieci i odwrócić ten trend, o którym pisze pani w artykule?
2: To ja od razu też powiem, że ja na pewno nie jestem zwolenniczką i też artykuł absolutnie nie dotyczy tego, żeby rzucić wszystko i zaszyć się gdzieś w pustelni, czy żeby po prostu żyć zupełnie, jak to się mówi, off-grid, prawda, bez prądu i bez żadnej łączności, czy żeby absolutnie nie uczestniczyć w ogóle w żadnym życiu internetowym, ponieważ ja na przykład internetowi zawdzięczam w moim życiu bardzo wiele, w życiu osobistym i zawodowym. Natomiast chodzi tutaj o umiejętność zdobycia pewnej równowagi, to znaczy jeżeli na przykład mieliśmy jakieś umiejętności przedcyfrowe, ale one nam trochę zardzewiały ze względu na to, że przyzwyczailiśmy się do pewnych wygód, to co zrobić, żeby troszeczkę tak jak w sporcie spróbować je odzyskać. Ale z drugiej strony też, jeżeli od zawsze korzystamy, bo na przykład jesteśmy młodzi, korzystamy od dziecka z narzędzi cyfrowych i to jest naturalne środowisko, to co możemy zdobyć, jak możemy jakoś się wzbogacić, jak możemy skorzystać na tym, żeby nauczyć się czegoś właśnie offline.
1: A co nam zardzewiało, proszę powiedzieć? No to, co mi przychodzi do głowy, to fakt, że ciągłe podłączenie do sieci sprawia podobno, że mamy słabszą orientację w terenie. Które te zmiany, które przyniósł nam internet, odwrócić najtrudniej?
2: No, orientacja w terenie to jest bardzo, bardzo dobry przykład. Nie tylko czytanie papierowej mapy, bo taki przykład tutaj się u nas pojawia w artykule i rozmawiam z Barkiem Szabatem, który jako zapalony mapiarz zachęca swoich znajomych, którzy do tej pory z papierową mapą nie podróżowali, żeby jeździć na wspólne wyprawy. Więc na pewno orientacja w terenie i takie po prostu zapamiętywanie przestrzeni, umiejętność czytania przestrzeni, zapamiętywanie w ogóle informacji na korzyść tego czasami, gdzie coś znaleźć, a czasami w ogóle nie. Liczenie w pamięci, ogólnie taka pamięć robocza, ale też na przykład cierpliwość. To jest też taka zdolność, która nam się dość mocno wyciera.
1: A w jakim wieku ludzi te zmiany dotykają najbardziej? Czy jest taka zależność, czy młodszy, bardziej plastyczny mózg szybciej się zmienia pod wpływem działania internetu, czy też szybciej koroduje?
2: Z tym bywa różnie. No, mówi się o tym tak zwanym odciążeniu poznawczym, prawda? I ono wygląda troszeczkę inaczej w przypadku ludzi, którzy już w dorosłym wieku na przykład zaczęli korzystać z narzędzi cyfrowych, a trochę inaczej to wygląda właśnie u tych tak zwanych tubylców cyfrowych, którzy już urodzili się prawie z tabletem w ręku, ale na przykład są ciekawe badania, które cytuję, dotyczące pozytywnego wpływu wdrożenia jakichś działań ręcznych. To byli studenci projektowania, którzy od początku pracowali na komputerze, natomiast w momencie, kiedy wykładowcy zaczęli zlecać im więcej działań ręcznych, to ich projekty wykonywane już przy pomocy programów komputerowych bardzo zyskiwały na przykład precyzji.
1: Mówi pani w swoim artykule o młodych analogowcach. Co to oznacza w praktyce?
2: To chodzi właśnie o to, że nawet jeżeli ktoś nie rezygnuje z nawet 12 godzin screen time'u, to Anton Przesławski, z którym rozmawiam, mówi, że właśnie jest zdecydowanie człowiekiem świata cyfrowego, to po prostu stara się rozszerzać swoje doświadczenie i swoje umiejętności poprzez uczenie się umiejętności niecyfrowych i poznawanie świata także na taki sposób, który no, jest może wydawać się nie dzisiejszy, ale na przykład dla 20-latka jest czymś nowym, czyli powiedzmy czymś innym jest właśnie wycieczka bez GPS-u, czy na przykład celowe obejrzenie filmu w kinie, żeby później móc o nim porozmawiać.
1: A dlaczego młodzi wyłączają się z internetu? Jakie tutaj są motywacje? Przesyt? Moda?
2: Myślę, że te motywacje są bardzo różne. To może być i zmęczenie, ale też na przykład chęć podjęcia pewnego wyzwania. No, proszę pamiętać, że ja w tej chwili jestem milenialsem, więc dla mnie w pewnym momencie internet był czymś oszałamiającym i też może troszeczkę pod pewnymi względami mnie zmęczył. To znaczy ja sobie wypracowałam takie sposoby korzystania z internetu, które są dla mnie dobre. No natomiast myślę, że dla kogoś, kto po prostu ma z nim do czynienia od dziecka, no to nie jest to nowość, nie jest to rewolucja, prawda? Tylko to jest coś, co znali od zawsze i co czują, że w tej chwili mogą modyfikować, że mogą w jakiś sposób kształtować swoje życie na własnych zasadach.
1: No jak pani widzi?
2: Chęć autonomii jest bardzo ważna tutaj.
3: Ciąg dalszy rozmowy już za chwilę w RMF FM.

0: A jak pani widzi relacje człowiek-internet w przyszłości? Jakie będą te trendy? Ja może tak efekciarsko zadam to pytanie trochę inaczej. Będzie więcej ludzi offline, kompletnych takich, że tak powiem, rebeliantów, czy raczej będziemy hybrydami, damy sobie wszyscy wszyć w promocji te chipy, żeby nam lepiej chodził internet i się wszystko wyświetlało w mózgu?
1: Ja nie jestem wróżką, proszę pana. Chciałabym mieć takie umiejętności, myślę, że byłabym wtedy bardzo bogata, ale niestety nie mam takich umiejętności.
0: Ale przedłużając dzisiejsze trendy może i próbując wyczuć, w którą stronę te tendencje, te upodobania społeczne się zmieniają, to może pani zaryzykuje, popuści trochę wozy fantazji.
1: Jest taka koncepcja, która nazywa się ciemny las internetu. Rozwinął go taki teoretyk i projektant Yancey Strickler i chodzi o to, że po prostu to będą internety, raczej nie internet, tylko właśnie mniejsze internety, w których ludzie po prostu samodzielnie ucząc się programowania, samodzielnie ucząc się też projektowania, budowania rozmaitych systemów, będą tworzyć swoje własne sieci, więc będzie to taki może troszeczkę bardziej prymitywny, mniej szybki, mniej taki płynny i podpowiadający odpowiedzi internet, ale właśnie taki, który troszeczkę nas cofa do tego początku lat 2000, kiedy trzeba było dużo rzeczy umieć samodzielnie. I on, tak twierdzi Strickler, będzie na przykład sprzyjał zawieraniu bliższych, takich bardziej konkretnych więzi międzyludzkich, co moim zdaniem jest bardzo dużą korzyścią z internetu. To jest możliwość zawiązywania przyjaźni.
0: Mhm. Pani mówi o różnych, nietypowych takich upodobaniach i dążeniach, ale tak na koniec, przegro mi, że w taką pesymistyczną nutę uderzę, zamiast w optymistyczną, ale nie ma pani takiego wrażenia, że tak uśredniając, statystycznie podchodząc do zjawiska, to coraz więcej ludzi coraz bardziej kieruje się w podejściu do internetu przede wszystkim wygodą?
1: No, internet coraz bardziej zmienia się. Mówimy o tym internecie takim należącym do największych firm, prawda? Czyli tych największych serwisów społecznościowych. Zmienia się coraz bardziej w to, czym była kiedyś telewizja, czyli po prostu coś, co leci sobie w tle, na co ludzie tak połowicznie zwracają uwagę. Ale z telewizji też można korzystać kreatywnie, prawda? Zdarza się przecież, że ktoś przełączając sobie kanały nagle trafił na jakiś film, który go olśnił. Więc ja wcale nie wykluczam, że podobnie może być właśnie nawet z tym internetem, który jest ukierunkowany na to, żeby użytkownik był jego biernym widzem.
0: No tak, to, że telewizja nie zbierała u nas danych, które później systemy big data przetwarzają w taki sposób, że wiedzą one o nas pewnie więcej niż my sami, jak się mówi. Olga Drenda, autorka artykułu Jak żyć offline z Tygodnika Powszechnego. Bardzo dziękujemy za tę opinię.
1: Dziękuję bardzo.
2: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF24.

jak słyszycie takie dźwięki, to wiecie, że to jest dobra noska w RMF FM. Więcej polskiej muzyki, tak żeby pośpiewać do nocnych obowiązków, że nie widzi. Można celebrować piątek, jesteśmy na progu wakacji. A właśnie, kto planuje podróże pociągiem? Są poważne utrudnienia na linii Puła Bydgoszcz i od tego zaczniemy najnowsze wydanie faktów RMF FM punktualnie o pierwszej.

Wakacje to czas realizacji nowych planów. Spełnij te o własnym mieszkaniu. Apartamenty na Targówku, domy na Wawrze czy osiedle Mira w Pruszkowie. Już w sobotę 27 czerwca PKBEX Development zaprasza na dzień otwarty. W jednym miejscu porównasz trzy wyjątkowe inwestycje i upolujesz gorące wakacyjne rabaty. Przyjdź w sobotę do biura sprzedaży mieszkań na Róg Świętokrzyskiej i Szkolnej i odbierz swój prezent. Szczegóły na pkbexdevelopment.com.

0: Zbliża się godzina pierwsza, to oznacza najnowsze wydanie Faktów RMF FM, które przygotowała i przedstawi Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Po zderzeniu pociągów w Wielkopolsce wstrzymany ruch kolejowy między Piłą a Bydgoszczą. Prace służb mogą potrwać nawet kilkanaście godzin. Resort zdrowia po aferze w Szpitalu Południowym chce zlikwidować kominy płacowe, czyli bardzo wysokie zarobki niektórych lekarzy w Polsce. W tych faktach także ważne dla kibiców piłkarskich informacje zza oceanu. Nawet kilkanaście godzin może być wstrzymany ruch kolejowy między Piłą a Bydgoszczą po zderzeniu dwóch pociągów w wielkopolskim Białośliwiu. Podróżowało nimi w sumie 200 pasażerów. Trzy osoby trafiły do szpitali. Pomocy medycznej potrzebowało 11 osób. Na miejscu cały czas pracują służby. Z informacji RMF FM wynika, że miejsce to musi zostać szczegółowo zbadane przez śledczych z prokuratury.

0: i Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Ponadto wykolejone wagony trzeba znów postawić na torach i naprawić zepsuty rozjazd. Po wypadku przewoźnicy uruchomili zastępczą komunikację autobusową. Część pociągów została odwołana, a niektóre notowały od kilku do kilkudziesięciu minut opóźnienia. PKP zachęca do wcześniejszego sprawdzenia sytuacji na portalu pasażera. Kraje wschodniej flanki NATO ponoszą największy ciężar inwestycji w obronność na rzecz całej Europy, podkreślił wczoraj w Gdańsku unijny komisarz obrony Andrius Kubilius. Zapewnił, że projekt Straż Flanki Wschodniej to dla Komisji Europejskiej jedna z flagowych inicjatyw. Co jeszcze mówiono o projekcie podczas szczytu wschodniej flanki? O tym trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
1: Komisarz zapewnił, że projekt wkrótce zostanie poddany ostatecznej ocenie, a następnie przedstawionej Radzie do końcowego zatwierdzenia. To mogłoby otworzyć drogę do unijnego finansowania wschodniej flanki. W Gdańsku padła też deklaracja jedności wobec zagrożenia ze strony Rosji. Premier Donald Tusk podkreślał, że państwa wschodniej flanki ściśle współpracują.
2: Że flanka wschodnia dzisiaj w Gdańsku pokazała pełną jedność i pełną solidarność. Niech to będzie znak ostrzegawczy dla wszystkich, którzy coś złego planują wobec kogokolwiek z nas.
1: Dużo mówiono również o konieczności dalszego wzmacniania wschodniej granicy NATO i Unii Europejskiej.
3: We are keeping the whole European security.
1: To na naszych granicach strzeżemy bezpieczeństwa całej Europy, dlatego nie jest to wyłącznie sprawa państw wschodniej flanki, lecz całej Europy, zaznaczał Andris Kulbergs, premier Łotwy. Flagi państw flanki wschodniej wystawione są przed dworem Artusa. Kolejne delegacje opuszczają historyczne centrum Gdańska.
0: Ministerstwo Zdrowia chce zlikwidować kominy płacowe, czyli bardzo wysokie zarobki niektórych lekarzy w Polsce. Tak zadeklarowała wczoraj szefowa tego resortu Jolanta Sobierańska-Grenda. Minister zdrowia odniosła się do afery związanej ze Szpitalem Południowym. Zatrudniony w tej placówce lekarz i radny Koalicji Obywatelskiej miał w jednym roku zarobić ponad 1,5 miliona złotych, pracując na kilku etatach w różnych placówkach. Jak tę sprawę komentowała szefowa resortu zdrowia? O tym reporter RMF FM Jakub Rybski.
4: Jolanta Sobierańska-Grenda stwierdziła, że wszystkie nieprawidłowości powinny zostać dokładnie wyjaśnione, ale dopiero po wynikach trwających właśnie kontroli Ministerstwo Zdrowia ma wyciągnąć z tej sytuacji konkretne wnioski.
5: Wszystko, co może podważać zaufanie i poczucie bezpieczeństwa pacjentów do systemu ochrony zdrowia, powinno być wyjaśnione w sposób bardzo rzetelny i w sposób bardzo dokładny.
4: Minister zdrowia stwierdziła, że jej resort już pracuje nad konkretnymi zmianami. Jolanta Sobierańska-Grenda powiedziała, że ministerstwo chce zlikwidować tak zwane kominy płacowe, czyli rekordowe zarobki niektórych lekarzy, a także stworzenie górnego limitu przepracowanych godzin.
6: Fakty z Małopolski.
0: Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej udaremnili ogromny przemyt narkotyków na lotnisku w Krakowie-Balicach. W czterech walizkach należących do obywatelek Izraela znaleziono ponad 100 kg katu o szacowanej wartości 500 000 zł. W ich bagażach znaleziono 500 pakietów liści o zielono-fioletowych łodygach. Badania potwierdziły, że zawierają katynon, substancję o silnym działaniu pobudzającym. Kobiety w wieku 23 i 24 lat, które przeleciały z Tel Awiwu, usłyszały zarzuty przemytu substancji odurzających. Aresztowano je na 3 miesiące. Na koniec ważne dla kibiców piłkarskich informacje z mundialu. Ruszyły mecze piłkarskich mistrzostw świata w grupie F, Holandia z Tunezją, Japonia ze Szwecją, a od czwartej nad ranem grupa D, USA zagra z Turcją i Paragwaj z Australią. Wcześniej Curaçao przegrało z Wybrzeżem Kości Słoniowej 0-2, drużyna z Afryki po raz pierwszy w historii awansowała do fazy pucharowej. W drugim spotkaniu grupy E Niemcy przegrały 1-2 z Ekwadorem, który z trzeciego miejsca w tabeli awansował do dalszej fazy turnieju. Niemcy mimo porażki z dorobkiem 6 punktów zajęły pierwsze miejsce w grupie E. Do mundialu będziemy oczywiście wracać w kolejnych faktach RMF FM. Już teraz zapraszam na nie w imieniu Karola Płaczkiewicza.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Dziękujemy za te fakty. My lecimy dalej z dobrą nocką i przyglądamy się mundialowi, meczom z grupy F. Oczywiście jesteście czujni. Tunezja, Holandia, Japonia, Szwecja. Kto wyjdzie zwycięsko, to wszystko okaże się tej nocy. Anita Janczak, cześć, witajcie.

Też wam się właśnie przypomniały wszystkie najpiękniejsze historie ze szkolnych dyskotek albo z wakacji, tak z początku lat 2000. No tak działa najlepsza muzyka w RMF FM. Phil to za nami. 16 minut już po pierwszej, a przed nami rekordowe temperatury w całej Polsce. Dziś do 32 stopni, jutro do 38, a w niedzielę nawet do 40. Uważajcie na siebie, jeśli możecie, zostańcie w domu. RMF zawsze z wami. I już szykujemy dla was playlistę na ochło.

Jest piątek, za rogiem pierwszy weekend wakacji. To gramy wam tak imprezowo, żeby ta nocna zmiana wam szybciej minęła. 27 minut po pierwszej. Spoglądam też na mundial. Tam wielkie emocje, przynajmniej w meczu Tunezji z Holandią. Dwie bramki już po stronie Holandii, a mamy dopiero 27 minutę spotkania. Wszystko się może zdarzyć. Szwecja i Japonia na razie bezbramkowy remis.

0: Jestem fanką tego duetu. Zawsze ten numer napędza i dodaje energii. Roxy White 2115 to za nami. A ja na której kawie was teraz łapię? Na nocnej zmianie. Chociaż ostatnio to ceny bardziej niż kawa podnoszą ciśnienie i o tym teraz Krzysztof Urbaniak.
1: Według najnowszych badań filiżanka espresso w Warszawie jest już droższa od tej w Madrycie, Atenach czy Rzymie. Czy kawa w tych czasach stała się już swego rodzaju czarnym złotem? Czy można mówić, że prawdziwe paragony grozy czekają na nas właśnie w miejskich kawiarniach? Z nami teraz pan Dawid Potrząsaj, pasjonat małej czarnej, firma Przyjaciele Kawy. Dobry wieczór, witamy.
2: Dzień dobry, cześć, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Pija pan kawę o tej porze, czy raczej rano tylko?
2: O, już niestety coraz rzadziej tak późno, chyba że rzeczywiście potrzebuję, zwykle tak koło południa.
1: Skąd wynikają różnice w cenach kawy w Warszawie w odniesieniu do innych europejskich miast? No bo przecież Rzym czy Ateny uchodzą za droższe cenowo miejsca w Europie.
2: Teoretycznie tak, no ale tu mamy sporo czynników. No pierwsza rzecz jest taka, że mamy zupełnie inną kulturę picia kawy i skąd z innego miejsca po prostu tu się nas to bierze. W Rzymie, w Atenach, tam głównie pijemy espresso, małą czarną, zaraz przy barze. W Polsce są to głównie dłuższe posiedzenia i że dość rzadko wybieramy takie małe napoje. Głównie skupiamy się na tych mlecznych, bo takie są gusta Polaków.
1: A no właśnie, to skąd jeszcze wynika różnica pomiędzy ceną kawy z mlekiem a espresso, często uznawanych za taki punkt odniesienia dla lokali, które serwują kawę?
2: Tak, no właśnie espresso jest takim punktem bazowym, od którego rozpoczynamy w ogóle wycenę dalszych napojów, no bo to jest tak jakby można powiedzieć punkt zero do przygotowania kawy. Samo espresso, no na to no sporo czynników. Pierwsze jest to miejsce, gdzie w ogóle pijemy. Druga rzecz, co to jest w ogóle za kawa, czy to jest kawa speciality, czy to jest kawa taka bardziej komercyjna. No i na samym końcu różnice pomiędzy w ogóle kawą mleczną a kawą czarną jest taka, że dużo więcej umiejętności nam potrzeba do przygotowania takiego napoju mlecznego. Pomimo, że mleko samo w sobie nie jest jakoś strasznie drogie, to spienienie tego wymaga sporo umiejętności, żeby to było zrobione prawidłowo. Plus do tego dodajemy do tego taki podatek od czasu, który spędzamy w kawiarni. Jak zabijamy się espresso, zwykle jesteśmy dość szybko, a w przypadku tego napoju, takiego jak latte, gdzie mamy dużo dłuższe posiedzenie, to można powiedzieć, że troszeczkę dopłacamy za sam fakt takiej nieco dłuższej obsługi w kawiarni.
1: No właśnie, Warszawa jest miastem, które wyróżnia się taką dużą różnicą cen kaw mlecznych w stosunku do espresso. Różnice sięgają nawet kilkudziesięciu procent, jak czytam 69% nawet. Tak. Czy w Polsce ta kultura picia kawy jest faktycznie inna, czy jesteśmy w fazie, nie wiem, pewnej transformacji rynku kawy w Polsce?
2: No tu jest dobre pytanie, bo tak na dobrą sprawę można na to spojrzeć z trzech różnych kierunków. Mamy właśnie takie starsze pokolenie, które pochodzi, pamiętam jeszcze czas zalewajek i kaw po turecku, tak się nazywało, mimo że to z kawą po turecku dość niewiele ma wspólnego. Potem mamy już pokolenie, które nauczyło się pić espresso w kawiarni, głównie na bazie kawiarni sieciowych i szeroko dostępnych. I jest jeszcze jedna fala, tak zwana trzecia fala kawy speciality, gdzie już skupia się zupełnie na czymś innym i stąd tak na dobrą sprawę te duże rozbieżności, bo patrząc na lokale, wbrew pozorom najdroższej kawy nie dostaniemy w barach kawowych czy w kawiarniach. Bardzo często dostajemy najdroższą kawę w restauracjach lub miejscach typowo turystycznych, gdzie są bardzo nastawione nie na jakość, a na jak największy ruch.
1: A jak według pana wygląda przyszłość kawy na mieście? Czy rynkowo tak drogi napój ma szansę się obronić?
2: Oczywiście, no tutaj w Polsce my jeszcze jesteśmy w takiej dość początkowej fazie, ten rynek nie jest jakoś bardzo rozwinięty. Pomimo tego, że kawy mogą się wydawać bardzo drogie, to wbrew pozorom nie jest aż tak źle u nas w stosunku do naszych zarobków, bo zarobki coraz szybciej rosną na szczęście. Niestety inflacja robi swoje i kawa i surowiec ostatnio w ostatnich latach też niestety poszedł do góry, ale nadal całkiem nieźle się utrzymujemy cenowo w stosunku do innych krajów. No porównując właśnie takie Włochy, które są kolebką espresso, nie wypadamy najlepiej, wbrew pozorom. Natomiast patrząc do krajów skandynawskich, gdzie tam kultura jest bardzo mocno rozwinięta i wbrew pozorom właśnie Szwecja, czy nawet Holandia, które są największym konsumentem per capita kawy na świecie, to tam kawy są nawet 2-3-krotnie droższe niż u nas.
1: A wracając jeszcze do cen kawy, to jak wygląda cena ziaren kawy teraz na świecie i od czego zależy ta cena? Mówi pan, że kawa drożeje.
2: No to największe czynniki w ostatnim czasie ma matka natura, tak na dobrą sprawę. W ostatnich latach niestety nieurodzaj w Brazylii spowodował, że ceny bardzo poszybowały w górę. Na szczęście, no według moich informacji, to i sporo dystrybutorów, producentów kawy znalazło rozwiązanie, szukając po prostu innego źródła pochodzenia, czyli Afrykę, gdzie tam dość dobrze utrzymują się ceny wciąż. Natomiast no tutaj z jednej strony mamy ceny surowca, które poszybowały mocno w górę i to jest około 50-60%, w niektórych przypadkach i 100% właśnie mówiąc o Brazylii, a z drugiej strony mamy jeszcze cenę obsługi, która też swoje kosztuje. Chcemy być dobrze obsłużeni. Im wyższa jakość obsługi, to za tym idzie też trochę większa cena.
1: A jaką kawę preferują Polacy? Jakie ziarna?
2: No, to jest pytanie, które bardzo często się powtarza i po kilku latach właśnie pracy w kawie nic się do tej pory nie zmieniło. Najczęstszą odpowiedzią, jeżeli kogoś pytam o preferencje, to jest kawa niekwaśna. I to wciąż jest najczęstsza odpowiedź. Natomiast to też się trochę zmienia. Ludzie sporo teraz eksperymentują i coraz częściej pojawiają się takie dziwne metody, jak na przykład kawy, które są wcześniej fermentowane przed wypaleniem, albo podczas fermentacji dodawane są owoce, dzięki czemu w ogóle mają zupełnie inny aromat, na przykład może być dodawana truskawka, mango, marakuja i to rzeczywiście jest mocno odczuwalne, pomimo tego, że nie będzie kwaśne. Także bardzo polecam spróbowanie sobie takich kaw.
1: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF 24 był pan Dawid Potrząsa i pasjonat Małej Czarnej, firma Przyjaciele Kawy. Jeszcze raz bardzo dziękuję i smacznej kawy.
2: I tajemnie, do usłyszenia.
3: Jeszcze więcej informacji dnia do usłyszenia w Radiu RMF 24.

krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a te ślot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia.

Tak to przyjemnie buja. Teddy Sims wyznacza przerwę na nocnej zmianie, 10 minut do drugiej, a właśnie, jak piekarze się mają, już powoli widać koniec. Będziemy was miło myśleć podczas śniadania. Przypomnę, że mamy taką listę obecności pod 3322, a muzycznie już w waszych głośnikach Marisa.

najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BDS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.

0: Na zegarach druga, to oznacza najnowsze wydanie Faktów RMF FM, a swój dyżur zaczyna Karol Płaczkiewicz. Witamy.
1: Zgadza się, jestem, zapraszam.
2: Nie gwarantujemy bezpiecznej żeglugi przez Ormuz poza wyznaczonymi trasami. Ostrzegają przed tym władze Iranu. Polskie firmy energetyczne łączą siły, by pomóc w odbudowie zniszczonej wojną infrastruktury Ukrainy. Warunkiem jest zakończenie wojny. Upały w ostatnich dniach dają się we znaki w całej Polsce. Niebezpiecznie jest nawet w górach. Iran ostrzegł statki przepływające przez cieśninę Ormuz, że bezpieczny tranzyt będzie gwarantowany wyłącznie na trasach wyznaczonych przez irański urząd cieśniny Zatoki Perskiej. Komunikat pojawił się po ataku na kontenerowiec w pobliżu wybrzeży Omanu. Urząd cieśniny Zatoki Perskiej przekazał, że jednostki korzystające z nieautoryzowanych szlaków będą płynąć na własne ryzyko, a odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje poniosą armatorzy i kapitanowie. To pierwszy poważny test porozumienia zawartego w ubiegłym tygodniu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, które zakłada m.in. zapewnienie bezpiecznej żeglugi przez cieśninę Ormuz w zamian za złagodzenie amerykańskich sankcji wobec Teheranu.